0: Jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Wprowadzeniem u siebie takiego pojazdu zainteresowane były Niemcy, oprócz nich także Hiszpania i Wielka Brytania.
2: Od początku roku było około 1400 ataków na systemy w ochronie zdrowia. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę paliwową, co poskutkowało niższymi cenami paliw na stacjach. Ale mimo, że to projekt rządowy, nie wszyscy w koalicji są tym rozwiązaniem zachwyceni, o czym mówili w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Taka ustawa to pomoc krótkoterminowa, mówił Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Centrum.
3: To nie może być stały mechanizm, szanowni państwo, żebyśmy mieli świadomość, jak to jest drogi program. W tym roku wydamy 9 miliardów złotych na to, żebyśmy trochę taniej płacili na stacjach benzynowych. To jest tyle, co Ministerstwo Kultury wydaje rocznie w ramach budżetu na całą kulturę. To jest taka skala pieniędzy. Ja bym oczekiwał od prezydenta Nawrockiego raczej, żeby namawiał Donalda Trumpa, żeby skończył wojnę w Iranie, bo stamtąd są wysokie ceny ropy.
2: Głównymi krytykami tej ustawy są jednak posłowie opozycji, w tym Jarosław Sellin z PiS-u.
4: Bez tej ustawy przecież rząd od kwietnia do lipca wprowadził program CPN, czyli można to było zrobić bez tej ustawy. Tę ustawę używano jako pewien instrument polityczny do zwalania, kolokwialnie mówiąc, na prezydenta tych wysokich cen paliw i zasłaniania tej nieczynności rządu w tej sprawie. Można to było zrobić bez tej ustawy?
2: Prezydent Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w trybie następczym i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Miał wątpliwości, czy prawo nie jest łamane, ponieważ ustawa działa wstecz. Jest plan na ratowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a w nim mniejsze zatrudnienie, większa wydajność, oszczędności, sprzedaż majątku, ale też zwiększenie wydobycia. Program na najbliższych 9 lat przyjął zarząd. Jak mówi wiceprezes JSW Tomasz Gawlik, kluczowe będzie obniżenie kosztów wydobycia tony węgla koksowego nawet o 1/4.
5: Tu z poziomu 738 do poziomu 560 w 2029 roku. Oczywiście będzie to realizowane poprzez reorganizację funkcjonowania zakładów w kierunku optymalizacji zasobowej i integracji organizacyjnej.
2: Do końca roku z JSW ma odejść ponad 4000 osób, które mogą skorzystać z państwowych odpraw i urlopów górniczych. I jeszcze sport. Jan Urban niezadowolony ze stanu murawy w Zenicy. Polscy piłkarze szykują się do dzisiejszego meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Przed wyjściem na boisko trener miał jednak sporo zastrzeżeń do organizatorów.
6: Dosyć duże wgłębienia wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Natomiast ktoś mi tu mówił, że są wybory, nie? Dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić w jakiś sposób. Murawa jest przeciętna.
2: Mecz dziś o 20:45. Mamy tam specjalnego wysłannika. Jego relacji słuchajcie w Radiu Z.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Piotr sięgnął po kolejne zdjęcie. Pierwsza komunia święta Hanki. Skromna biała sukienka, wianek na głowie. Złożone do modlitwy dłonie i wpleciony między palce różaniec. Hanka jak zwykle poważna, zauważył Piotr. Kaśka przyjrzała się twarzy siostry. Usta nie układające się w uśmiech. Oczy wpatrzone w fotografa. Na policzku plamka w kształcie serca. Pamiętam, że nie chciała patrzeć na to zdjęcie, powiedział Piotr. To przez znamie. No, wstydziła się. Zawsze, gdy ciotka robiła zdjęcie, Hanka odwracała głowę, żeby nie było widać, ale na tych pozowanych musiała się ustawić tak, jak kazał fotograf. Właściwie, z czego jej się to zrobiło? Piotrek postukał palcem w ciemne serce na policzku siostry. Kaśka wzruszyła ramionami. Miała to od urodzenia. Paskudne. Nie chciałbym mieć czegoś takiego na ryju. Ona też na pewno nie chciała, pomyślała Kaśka, ale znowu się nie odezwała. Tylko tym razem poczuła zniecierpliwienie. Czasami jej brat przesadzał w swoich komentarzach. Sięgnęła po następne zdjęcie. Cała klasa Hanki. Chłopcy w garniturach, dziewczynki w białych sukienkach. Po środku ksiądz Stanisław. Jeszcze młody. Jeszcze bez siwizny. Ach, właśnie, przypomniała sobie. Ksiądz Stanisław powiedział, że udało mu się załatwić wolontariuszkę do taty. Wolontariuszkę? Po co? Do pomocy. A jak myślisz, po co? Piotr się skrzywił. I co, jakieś obce babsko będzie się tu kręcić? Piotr? Bardzo przyda się taka pomoc. Ja już ledwo daję radę. Biegam między jednym domem a drugim. Nie wyrabiam. A ksiądz Stanisław powiedział, że tej kobiecie naprawdę można ufać. A skąd wiesz, że nie zacznie z domu wynosić rzeczy? Kaśka wstała. I tak miała już dawno iść. W domu czekało jeszcze mnóstwo pracy. Niepotrzebnie się zatrzymała. Co ma wynosić? Te stare graty? Zatoczyła ręką po pokoju. Może tę zapyziałą narzutę na wersalkę, albo zużyte pampersy taty. Ale jak nie chcesz, żeby się tu ktoś kręcił, to proszę, zastąp mnie co drugi dzień przy tacie. Wciśnij mu na siłę zupkę, posmaruj maścią od leżyny, zmień mu pieluchę. To wtedy może nie będzie trzeba wpuszczać obcego babska. Nie czekając na odpowiedź, odwróciła się i wyszła. Coś ty taka nerwowa, siostra, usłyszała, wkładając w sieni kurtkę. Mocniej, niż to było konieczne, zatrzasnęła za sobą drzwi. Ciemnowłosy mężczyzna w kangurce i narzuconej na nią skórzanej kurtce wyszedł z żabki. Przez oczka siatki widać było bułki. Odgarnął opadające na czoło włosy i ruszył w kierunku bloku. Iga szła kilkanaście metrów za nim. Drzwi, tak jak pamiętała z poprzedniej wizyty, nie domykały się. Weszła. Na klatce schodowej słyszała kroki. Wsiadła do windy i nacisnęła guzik. Dotarli na trzecie piętro w tym samym czasie. Barski przystanął, najwyraźniej niezadowolony z tego spotkania. Co pani tu robi? Dzień dobry. Jak pan może pamięta, prowadzę śledztwo. Mogę wejść? Wskazała głową drzwi. Dobrze, ale nie mam dużo czasu. Zaraz wychodzę do pracy. Otworzył drzwi i weszli. Odłożył siatkę z bułkami na komodę w przedpokoju. Zaprosił ją do salonu. Usiedli. Barski nie zdjął kurtki. Dlaczego pan nas okłamał? Wzdrygnął się. Wcale nie kłamałem. Powiedział pan, że wyjechał na ferie na warsztaty gitarowe z młodzieżą. Tak było? Ale pracował pan tam tylko tydzień. Barski spuścił głowę. Muszę wiedzieć, co pan robił przez resztę ferii. Już mówiłem, byłem w Bieszczadach. Najpierw na tym obozie, żeby sobie dorobić, a potem... włóczyłem się po górach. Sam? Nie. W takim razie z kim? Mężczyzna pochylił się. Splecione ręce trzymał na udach. Jedna noga podrygiwała. Z moim partnerem. Za przeszklonymi drzwiami agencji pojawiła się postać. Zapukała cicho, zanim uchyliła drzwi, zaglądając nieśmiało do środka. Proszę, zawołała Iga. Dzień dobry. Katarzyna Woźniak weszła do środka, ale zatrzymała się przy wejściu. Dzień dobry. Detektywi wstali, żeby się przywitać. Przyszłam chyba o wiele za wcześnie, powiedziała. Nie wiedziałam, ile czasu mi zajmie dojazd tramwajem, a bałam się, że się spóźnię. Nic nie szkodzi. Iga się uśmiechnęła. Nie mamy w tej chwili żadnego umówionego spotkania. Proszę usiąść, wskazała Sofę. Powieszę pani kurtkę, dobrze? Tak, dziękuję. Woźniak zsunęła wielką białą puchówkę i wraz z szalikiem i czapką podała ją detektywce. A te torby, mogłabym je też tam odstawić? Oczywiście, proszę mi je dać, odłożę je na bok. Wybrałam się dziś na zakupy do Galerii Krakowskiej, skoro już i tak jechałam do Krakowa, powiedziała Woźniak, sadowiąc się na sofie. Potrzebowałam kupić kilka ciuchów dla chłopców i córki. Oni tak szybko ze wszystkiego wyrastają, westchnęła. A u nas nie ma tylu sklepów. Jakieś rajstopy czy skarpetki jeszcze kupię w Rasławicach czy Miechowie, ale na większe zakupy zawsze przyjeżdżam do Krakowa. Udało się? Spytała Iga. Tak, na szczęście są teraz wyprzedaże. Co prawda końcówka, ale i tak się jeszcze załapałam. Bluzę dla Martusi, a dla chłopców dżinsy i dresy. Jasiek szybko je zdziera. Dowiedzieli się państwo czegoś nowego o mojej siostrze? Niewiele od czasu naszej ostatniej rozmowy, powiedział Igor. Ale chcieliśmy pani coś pokazać. Iga sięgnęła po leżącą na biurku fotografię. Położyła ją na stole i przesunęła tak, żeby Woźniak ją widziała. Robert dał nam to zdjęcie. Znalazł je kilka dni temu. Hanka, ucieszyła się Woźniak. Dotknęła palcem zdjęcia i powiodła nim po głowie jednej z dziewczynek, jakby głaskała siostrę. Robert nigdy wcześniej nie widział tego zdjęcia. Trafił na nie przypadkiem, gdy porządkował rzeczy po pani siostrze. Pożyczył nam je, gdyby miało się przydać do rozmów z ludźmi, którzy znali Hannę w przeszłości, w czasie, gdy mieszkała w Podniebiu. Pomyślałam, że może chciałaby pani takie mieć. Zeskanowałam to zdjęcie. Jest dla pani. Katarzyna spojrzała na Igę z uśmiechem. Wzięła fotografię do ręki, żeby przyjrzeć jej się z bliska. Dziękuję. Właściwie nie mam wielu zdjęć Hanki. W ogóle mam bardzo mało zdjęć z dzieciństwa, głównie klasowe i z komunii. Trochę z jakichś rodzinnych uroczystości, ale tylko na kilku jest Hanka. Tata nie chciał żadnych pamiątek po niej. Tym bardziej się cieszę, że mogę pani ofiarować zdjęcie pani i siostry. Pozostanie pamiątka. Woźniak popatrzyła na Igę zdumiona. Ale to nie jestem ja. Na chwilę zapadła cisza. Myślałam, byłam pewna, że to pani. To ganek przed domem pani ojca, prawda? Tak. Przepraszam, na zdjęciu też ma pani podobne włosy i nosicie sukienki z tego samego materiału. Po prostu założyłam, że to pani. Woźniak pokręciła głową. Nigdy nie byłam aż tak szczupła. Może jako dziecko nie byłam taka gruba jak teraz, ale do chudych nie należałam. Więc kto to jest? Bianka, przyjaciółka mojej siostry.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Środa. 15 lutego. Pierwszą rzeczą, którą Igor zobaczył po przebudzeniu, był długi, ciemny włos na poduszce obok. Właścicielka włosa opuściła jego mieszkanie wczoraj, bardzo późnym wieczorem. Igor się uśmiechnął. Całkiem niezły poranek po kiepsko zapowiadającym się wieczorze. Kiedy umawiał się przedwczoraj z Agatą, nie był pewny, czy się zgodzi. Nie widzieli się od czasu, kiedy ostatnio odwołał spotkanie. Agata jednak ochoczo przyjęła propozycję. Zaproponował spacer nad Wisłą. Dopiero kiedy szli razem w kierunku rzeki, dotarło do niego, że większość spacerowiczek trzyma w rękach róże, a wystawy sklepów i witryny kawiarni i restauracji były przyozdobione czerwonymi i różowymi sercami. Kompletnie zapomniał o cholernych walentynkach. Inna sprawa, że to było święto zakochanych. A on chyba nie był w Agacie zakochany. Podobała mu się, była inteligentna, ale nie wiedział, czy czuje do niej coś więcej. Chciał jednak, żeby ten wieczór okazał się miły. Chciał, żeby Agata była zadowolona. Kiedy więc zeszli z bulwarów, zaczął się rozglądać za jakąś miłą, ale niezbyt modną knajpką. Taką, w której były szanse na znalezienie wolnego stolika. Kiedy stanęli przed lokalem spełniającym oba warunki, Igor otworzył drzwi i zaprosił Agatę do środka. Godzinę później pojechali do niego. Przeciągnął się i wstał. Wziął prysznic, a później zjadł śniadanie. Miał dzisiaj jechać z Igą ponownie zobaczyć się z nauczycielką Hanny. Co prawda nie udało im się do niej dodzwonić, ale pamiętali, że u niej był fatalny zasięg. Zdecydowali, że pojadą bez zapowiedzi. Koniecznie chcieli pokazać jej zdjęcie Hanny i Bianki. Może odświeży pamięć kobiety. Przypomniał sobie wczorajsze zdumienie Katarzyny Woźniak, kiedy wypowiedziała imię przyjaciółki siostry. Dopiero teraz, kiedy ją zobaczyłam na zdjęciu, przypomniałam sobie, jak się nazywała. Wcześniej, jak mnie o nią państwo pytali, za nic nie mogłam sobie przypomnieć. Bianka. Bianka Targosz. Igor spojrzał na zegarek, a później na ostatni nierozpakowany karton. Zostało jeszcze trochę czasu. Zabrał się do pracy. Nie odbiera. Igor kliknął w ikonę czerwonej słuchawki. Jechali pustymi drogami, przecinając wzgórza i wielkie połacie przyprószonych śniegiem pól. Ponad nimi unosiła się żółtawo-szara zawiesina oparów z kominów okolicznych wsi. Iga prowadziła, nie odrywając wzroku od ciągnącej się przed Renault szarej wstążki szosy. Jeszcze 6 kilometrów, powiedziała. Zaraz będziemy. Przez całą drogę z Krakowa rozmawiali o Barskim. Odrzucili go jako podejrzanego po tym, kiedy skontaktowali się z Jankiem, jego partnerem. Mężczyzna potwierdził wersję Barskiego. Idze wciąż dźwięczały w uszach słowa Kamila, które wypowiedział podczas ich poprzedniej rozmowy. Ale skoro ma pan partnera, to po co ta cała maskarada Hani? Dlaczego ukrywała spotkania z panem, chociaż jej mąż nie ma powodu do zazdrości? Żyjemy w Polsce.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Rozległ się dźwięk gongu. Otworzył im zięć Janowski. Tak jak ostatnio, nosił luźne lniane spodnie, do których tym razem włożył t-shirt. Włosy znowu miał spięte w koczek. O, powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zastaliśmy panią Janowską? Tak, proszę. Przesunął się, żeby przepuścić detektywów. Zamknął za nimi drzwi i zaczekał, aż zdejmą płaszcze. Później poprowadził ich do znanego im już pokoju. Gabi jest na górze z dziewczynkami, czyta im bajki. Proszę usiąść, pójdę po nią. Weszli do pokoju z przeszklonymi drzwiami. Tym razem za oknami było jasno i przekonali się, że sad otaczał cały dom nauczycielki. Za nimi rozległy się kroki. Gdy się odwrócili, ujrzeli w drzwiach Gabrielę Janowską. Dzień dobry, odezwała się z uśmiechem, wchodząc do pokoju. Dzień dobry. Podeszli bliżej. Przepraszamy, że pojawiamy się tak bez zapowiedzi, powiedziała Iga. Ale mamy ważne pytanie, a nie dało się do pani dzisiaj dodzwonić. No ależ, nic nie szkodzi. I tak jestem w domu. Jeśli wychodzę, to tylko gdzieś na spacer z dziewczynkami. Proszę, niech państwo usiądą. Zajęli miejsce na sofie. Janowska usiadła naprzeciwko, w fotelu. Odciągnęliśmy panią od wnuczek. Chętnie odetchnę. W oczach nauczycielki pojawił się znajomy, żartobliwy ognik. Hubert zaraz do nich pójdzie, tylko najpierw przyniesie nam herbatę. Rozumiem, że w sprawie pojawiło się coś nowego. Iga poszperała w torbie i wyciągnęła notes. Otworzyła go na ostatnio zapisanej stronie i wyjęła zdjęcie, które tam włożyła, żeby się nie pogniotło. Podała go Janowskiej. Proszę się przyjrzeć. Kobieta wyjęła z kieszeni koszuli okulary i włożyła je. Postukała palcem w jedną z postaci. To Hania. Tak. A czy poznaje pani drugą dziewczynkę? W przedpokoju rozległy się kroki i po chwili do salonu wszedł zięć gospodyni, niosąc dużą, okrągłą tacę. Dziękuję, Hubercie. Odezwała się Janowska, nie patrząc na przybyłego. Pójdziesz teraz do dziewczynek? Tak, oczywiście. Odparł, stawiając przed gośćmi i teściową kubki z herbatą i talerz ciastek owsianych, wyglądających na domowej roboty. Wyszedł, zabierając ze sobą tacę. Janowska podniosła się i zamknęła za nim drzwi. Czasami odnoszę wrażenie, że mój zięć czuje się urażony, gdy musi przerwać swoją jakże ważną pracę, by zająć się własnymi córkami. Jego treningi uważności chyba nie obejmują rodziny. Albo po prostu nie zabiera pracy do domu. Albo żony lekarza nie ma kto leczyć. No dobrze, ale przerwał nam, a państwo pytali o tę drugą dziewczynkę. Jeszcze raz podniosła zdjęcie. Przez chwilę się wpatrywała w uwiecznione na nim dzieci, po czym wstała i podeszła do stojącego w rogu pokoju biurka. Otworzyła szufladę i przez chwilę szukała czegoś, przekładając rzeczy. Po chwili wróciła na fotel, trzymając w dłoni szkło powiększające. Tak, powiedziała w końcu, nie przestając przyglądać się fotografii. Tak mi się właśnie wydawało, ale teraz jestem pewna. To przyjaciółka Hani. Nie mylę się, prawda? Podniosła oczy na Igę. Nie myli się pani. Niestety, nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ona chodziła do innej szkoły. Nazywa się Bianka. Bianka Targosz. Bianka! Tak, oczywiście. Teraz sobie przypominam. Po szkole były nierozłączne. Bianka czekała na Hanie przed szkołą i wracały razem do domu. A jeśli to Hania miała mniej lekcji, czekała na przyjaciółkę na przystanku. Twarz nauczycielki spochmurniała. Ale później rodzice Bianki się przeprowadzili. Wyjechali gdzieś. Kobieta nagle wciągnęła powietrze. Coś się pani przypomniało? Spytała Iga.

0: Kobieta pokręciła przecząco głową. Nie. To znaczy, nic o Biance, ale... Przecież gdy zgłaszałam, że u Kowalów dzieje się coś złego, dyrektorka uspokajała mnie, że pewnie chodzi tylko o rozstanie z przyjaciółką. Iga podniosła gwałtownie głowę. Rodzina Bianki wyjechała właśnie wtedy? Tak. Chyba tak. Czyli wtedy, gdy dziewczynki były w 5. klasie. Tak. To było po zakończeniu roku szkolnego czy w trakcie? Chyba w trakcie. Dlaczego tak nagle? To były wczesne lata 90. Może ludzie wciąż jeszcze wyjeżdżali na zachód, a ta rodzina po prostu nagle zniknęła. Dzień dobry. Nazywam się Iga Bagińska. Jestem prywatną detektywką. Czy rozmawiam z panią Bianką Targosz? Jeszcze wczoraj, po wizycie Katarzyny Woźniak, zaczęli szukać dawnej przyjaciółki Hanny. Długo trwało, zanim Igor dokopał się do jakiejś starej strony internetowej, na której widniało nazwisko kobiety i numer telefonu. Przez chwilę w słuchawce słychać było jedynie ciszę. Dopiero gdy Iga pomyślała, że może połączenie zostało przerwane, odezwał się cichy głos. Dzień dobry. Tak, słucham. Szukam dawnej przyjaciółki Hanny Wierzbickiej. Dawniej nazywała się Szymczyk. Cisza. Czy mieszkała pani kiedyś w miejscowości Podniebie? Skąd pani wie? Mój partner i ja próbujemy odnaleźć przyjaciółkę Hani z dzieciństwa. Pewne ślady wskazują, że to pani jest tą osobą. Tak, to ja. Niestety, muszę pani przekazać smutną informację. Hanna Wierzbicka nie żyje. Bardzo nam przykro. Hania nie żyje? Co się stało? Prowadziliśmy wraz z policją poszukiwania. Zaginęła pod koniec stycznia. Niedawno znaleziono ciało. Doszło do utonięcia. Bardzo mi przykro. Ja dziękuję za informację. Proszę pani, czy moglibyśmy do pani przyjechać? Mój partner i ja chcielibyśmy porozmawiać o pani przyjaciółce. Nie widziałyśmy się od ponad 20 lat. Wiem. Mimo to bardzo nam zależy na tej rozmowie. Cisza. Zależy nam na tym, powtórzyła Iga, bo Hanna szukała pani. Słucham? Jej historia wyszukiwania w komputerze wyraźnie na to wskazuje. Tam znaleźliśmy pani nazwisko. Domyślam się jednak, że nie udało jej się z panią skontaktować. Nie, ale szukała pani. I znowu po drugiej stronie nie rozległ się żaden dźwięk. Tak jakby rozmówczyni Igi potrzebowała czasu, by przyswoić sobie informacje. Iga zastanawiała się, czy tym razem rzeczywiście połączenie nie zostało przerwane, gdy kobieta się odezwała. Proszę przyjechać.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit storie Kędzierskiego. Już jutro około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Gęsta mgła możliwa tej nocy niemal w całym kraju. IMGW wydaje ostrzeżenia dla 14 województw. Wyjątkiem są Pomorze oraz Warmia i Mazury. Alerty obowiązują do 9 rano. Uważać powinni zwłaszcza kierowcy, bo miejscami widzialność może spaść do poniżej 200 metrów. Policja apeluje też do pieszych o ostrożność i noszenie odblasków, dzięki którym są lepiej widoczni na drodze. Gorący spór w studiu Radia Z o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie wywołała ogromne kontrowersje, również ze względu na sędziego, który orzekał w tej sprawie. Chodzi o Konrada Mielcarka, który przez rządzących jest uważany za neosędziego. Zarzuca mu się też antyszczepionkowe i antysemickie wpisy w internecie, mówiła w 7 dniu tygodnia w Radiu Z Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy.
3: Uważam, że osoba, która wygłasza poglądy antysemickie, czyli jest antysemitą, i antynaukowe, czyli jest antyszczepionkowcą, nie powinna orzekać w żadnej sprawie tak naprawdę, bo to oznacza, że bardzo łatwo ulega złej i niewłaściwej propagandzie i nie potrafi wyciągać sensownych wniosków.
4: To jest szokujące, co państwo mówicie. Chwileczkę. Naprawdę, ja chcecie sędziów ustawiać teraz.
3: Znaczy, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto jest antynaukowym, jest antysemitą, powinien podejmować ważne decyzje w stosunku do innych ludzi, życia i zdrowia.
4: Pani
3: minister,
4: powołany legalnym sędzią.
2: Odpowiadał Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarzucił sędziemu brak bezstronności. Z kolei sam sędzia Mielcarek zamierza podjąć kroki prawne po krytyce ze strony ministra. Cała audycja do odsłuchania już teraz. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 4:00. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Karolina Zioło-Pużuk, Lewica.
6: Dzień dobry.
5: Pan Bartłomiej Peja, Konfederacja.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum.
8: Dzień dobry.
5: Pan Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska.
9: Dzień dobry.
5: Pan Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
10: Dzień dobry, witam.
5: Szanowni Państwo, jadąc tutaj do studia, dzisiaj patrzyłem celowo na pylony na stacjach benzynowych. 6,70 mniej więcej kosztuje litr benzyny. Diesel droższy około 7,80, to jakieś złoty 20, złoty 30 mniej niż przed wejściem w życie ustawy. Właśnie. Ustawy rządowej, którą pan prezydent podpisał, ale się nie cieszył. Przy okazji doszło do przepychanek między panem premierem a rządem. Bartosz Arłukowicz, pan jest zadowolony z tego podpisu?
9: Nie, no oczywiście, że jestem zadowolony. Szkoda, że tak późno prezydent się zdecydował podpisać. Ten projekt ustawy był przygotowany po to, żeby ulżyć ludziom w trudnym czasie. Ja pracuję w Brukseli, w Strasburgu, dość dużo podróżuję po Europie i ceny paliw są horrendalnie wysokie w całej Europie i dzisiaj mamy sytuację taką, że w Polsce mamy najtańsze, może jedne z najtańszych lub najtańsze ceny w Europie, więc na ten podpis czekali przede wszystkim kierowcy, ale to też dobra szkoła polityki dla pana prezydenta.
5: Co pan ma na myśli?
9: No mam na myśli tylko to, że jak pan prezydent, może przyjdzie taki moment, kiedy nauczy się współpracować w sprawach ważnych dla ludzi, to będzie mniej polityki, mniej tych jego załóżników kancelaryjnych, a więcej merytoryki i rozwagi. No, potrzebował czasu, zrozumiał, podpisał, dobrze.
5: Pan Jarosław Sellin, bo to jest projekt ustawy, który wraca do prezydenta, bo prezydent w wakacje na podobny projekt się nie zgodził. On polega mniej więcej na tym, że na duże firmy paliwowe, czyli de facto na Orlen przede wszystkim, nałożony jest specjalny podatek, który ściąga te nadmiarowe zyski, które Orlen osiąga dzięki wysokim cenom paliw. Paradoksalnie im większe, wyższe państwo płacą ceny, tym Orlen więcej zarabia. I prezydent sprzeciwiał się takiemu podatkowi, twierdząc, że on jest nakładany teraz, w tym momencie, ale obowiązuje wstecznie od wiosny, a zatem, że to jest niezgodne z konstytucją, tym razem panu prezydentowi to nie przeszkadzało, jak widać, bo ustawę podpisał.
6: Nadal mu przeszkadza, dlatego że wyraźnie powiedział w przypadku pierwszej próby podejścia do tego podpisu, że odsyła tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić, czy tu polskie prawo nie jest łamane ze względu na działanie prawa wstecz, a w drugim przypadku podpisał, ale w trybie następczym też wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał sprawdził, czy tu nie ma łamania polskiego prawa.
5: Ale raz podpisał, potem raz nie podpisał, potem podpisał, czyli jest zmiana zdania.
6: Ale cały czas to zastrzeżenie, że jest łamanie prawa poprzez działanie prawa wstecz, jest aktualne ze strony pana prezydenta. Natomiast bez tej ustawy przecież rząd od kwietnia do lipca wprowadził program CPN, czyli można to było zrobić bez tej ustawy. Tę ustawę używano jako pewien instrument polityczny do zwalania, kolokwialnie mówiąc, na prezydenta tych wysokich cen paliw i pokazywania i zasłaniania tej nieczynności rządu w tej sprawie. Można to było zrobić bez tej ustawy i można to było zrobić w każdym momencie. I nie rozumiemy, dlaczego program CPN na sierpień i wrzesień nie obowiązywał, Polacy naprawdę musieli cierpieć.
5: Proszę państwa, tu musimy się cofnąć do pierwszej próby obniżenia tych cen. Wtedy zwracam się do pana ministra Sellina. Pan jako były członek rządu powinien rozumieć, jak to działało. To znaczy pierwotnie ten projekt, który szedł wiosną, on był taką protezą w tym sensie, że rząd obniżył VAT na paliwo i zredukował akcyzę. Stopnie nie są ważne, ale bardzo zredukował rząd podatki, co wie pan, co oznacza? Że rząd mniej pieniędzy miał w budżecie przez to, czyli rząd de facto finansował obniżki cen. Teraz rząd zmienił pomysł, mówi, nie będziemy płacić budżetowo, niech Orlen za to płaci.
6: Dobrze, ale gadanie, że nie ma pieniędzy, które trzeba wyłożyć na obniżkę cen paliw, jest demagogią, dlatego że to nie chodzi o wyłożenie pieniędzy, tylko rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi,
5: Ograniczenie wpływów do budżetu. Który jednocześnie mówicie, że jest
6: na poziomie 5 miliardów złotych w ciągu 4 miesięcy w porównaniu z dochodami budżetu państwa prawie 700 miliardów złotych, to nie jest tak dużo, żeby móc Polakom ulżyć, jeśli chodzi o te ceny paliw. Więc można to było robić, tak jak my to robiliśmy przez rok. Od grudnia 21 do grudnia 22 mieliśmy ten program osłonowy, jeśli chodzi o ceny paliw i nie było z tym problemu. Czemu ten rząd miał ten problem i to w dodatku w tak kluczowych miesiącach dla podróżowania przez Polaków jak sierpień i wrzesień. I dopiero teraz się na to właściwie teraz musi to zrobić, dlatego że próbował przerzucić piłeczkę na stronę prezydenta. Prezydent przerzucił piłeczkę na stronę rządu i mówi, macie tę ustawę.
5: Ktoś ci sobie tak piłeczkę przerzucali.
6: Ale bez tej ustawy można było przecież to obniżyć, tylko dobrze, tego nie to robiono, woli politycznej.
5: To dlaczego pan prezydent, wiedząc, że tylko taki projekt w tej chwili leży na stole, dlaczego w wakacje nie zdecydował się go podpisać? I mówi pan, że ludzie płacili więcej
6: dlatego,
5: w wakacje.
6: No tak. Dlatego, że zastrzeżenie prawne, zarówno w przypadku pierwszej decyzji prezydenta, jak i drugiej, jest to samo. Do Trybunału Konstytucyjnego sprawdzić, czy nie jest tutaj łamane polskie prawo ze względu na działanie prawa
5: ale
6: wstecz.
5: Wtedy podpisał, wtedy nie podpisał, teraz podpisał. No to
6: tak,
5: pan,
6: ale jednocześnie wysłał do Trybunału w trybie następczym.
5: Dobra, wysłał, decyzję, już dwa razy wysłał, ale tak. Ja się zastanawiam, dlaczego w lipcu nie podpisał, a teraz na początku października jednak podpisał.
6: Dlatego, że to jest polityka oczywiście, dlatego, że widać było wyraźnie, że rząd swoją nieczynność chce przykrywać jakąś odpowiedzialnością prezydenta, a prezydent pokazał, że pełne instrumenty w ręku ma rząd. Przypomnę wypowiedź Donalda Tuska z czerwca 22 roku z kampanii wyborczej, kiedy mówił o tym słynnym 5-19, ale tam było coś więcej. On powiedział, ja rządziłem 7 lat, ja wiem, jak takie rzeczy się robi. Wszystkie instrumenty są w ręku rządu. Rząd w każdym momencie może ukształtować ceny paliw i ja to zrobię. Takie deklaracje składał, tej obietnicy nie spełnił, a udaje, że nie ma instrumentów w ręku, w których można tę cenę obniżyć.
7: Ja jeszcze niedawno widziałem prezydenta, który mówił o tym, że rośnie deficyt państwa, że mamy olbrzymie zadłużenie i nagle słyszę przedstawiciela
5: PiS-u. Ale w tym samym orędziu, w którym powiedział, że podpisze tę ustawę, powiedział również o fatalnej sytuacji budżetowej.
7: No i jednocześnie słyszę przedstawiciela PiS przed chwilą, który mówi, no, że pieniądze się mogły znaleźć, co to są 4 miliardy złotych. No właśnie w ten sposób PiS doprowadził do olbrzymiego deficytu i zadłużenia państwa, bo nie patrzył na dochody. To, co się wydarzyło, to po raz pierwszy w debacie publicznej mieliśmy sytuację, która mówiła, chcemy obniżyć cenę paliw, ale żeby to zrobić, musimy na to znaleźć pieniądze. czyli została połączona jakby kwestia dodatkowych dochodów na rzecz ulżenia Polakom i to się dobrze stało. Czyli widać, że sytuacja jest napięta, wszyscy mają tego świadomość, w związku z tym nie ma jakichś magicznych pieniędzy i ta ustawa o nadzwyczajnych zyskach była, ma być dokładnie przeznaczona na obniżki cen paliw.
5: No dobrze, to pytanie, wydaje mi się krótkie, bardzo żołnierskie ważne. Pytanie. Pan siedzi w finansach. Na ile możemy liczyć, że taka ustawa nam pomoże, bo ceny na światowych rynkach będą rosły, nie zanosi się na jakiekolwiek uspokojenie w relacjach między Ameryką a Iranem, a zatem ponawiam pytanie, czy to jest stały mechanizm? Ludzie będą mniej płacić na stacjach? Czy zaraz wrócimy do zagrożenia, że diesel będzie po 10 zł?
7: To jest drugi aspekt, który chcę poruszyć. To nie może być stały mechanizm. Szanowni Państwo, żebyśmy mieli świadomość, jak to jest drogi program. W tym roku wydamy 9 miliardów złotych na to, żebyśmy trochę taniej płacili na stacjach benzynowych. To jest tyle, co Ministerstwo Kultury wydaje rocznie w ramach budżetu na całą kulturę. To jest taka skala pieniędzy.
6: To jest 5 dni długu.
7: 9 miliardów złotych.
6: 5 dni długu, który zaciąga.
7: Nie, to jest bardzo dużo. W związku z tym chcę powiedzieć tylko tyle, że ja bym oczekiwał od prezydenta Nawrockiego raczej, żeby namawiał Donalda Trumpa, żeby skończył wojnę w Iranie, bo stamtąd są wysokie ceny ropy i my nie możemy sobie jako państwo pozwolić do tego, żeby rocznie dopłacać 20-30 miliardów złotych do obniżonych cen paliw. To jest bardzo drogi program. Nie wszyscy z niego korzystają. Pamiętajmy, nie wszyscy jeżdżą samochodami. To się nie przekłada jak na razie.
5: No wie pan, ale wszyscy kupujemy produkty dowożone samochodami do sklepów. No,
7: ale pamiętajmy, że VAT akurat się odlicza od ceny. W związku z tym te dane o inflacji, które widzieliśmy ostatnio, jest 4% inflacji, ale one się nie przełożyły na tą inflację, która nie uwzględnia...
5: No dobrze, ale rozumiem, że pan przewiduje, że to nie jest plan, który będzie działał długo.
7: Nie może być. Ja apeluję do wszystkich o rozsądek, bo naprawdę nie stać nasz
5: no ale, na ale rozsądek, czyli o co pan apeluje? Co ma zostać osiągnięte? No to może
7: o to, żeby
5: pan apelować.
7: O to, żeby... Jeżeli chcemy obniżać ceny paliw o złotówkę, to musimy za każdym razem znaleźć źródło finansowania takiej akcji, tak jak było dokładnie w tym przypadku, jeżeli chodzi o nadmiarowe zyski.
5: Pani Karolina Ziołopuszuk, jako przedstawicielka rządu.
3: Oczywiście cieszy mnie to, że prezydent podpisał, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na sposób, w jaki tłumaczył swoją rozsądną decyzję w orędziu. To znaczy, pierwszy raz widziałam kogoś, kto podejmuje dobrą decyzję, a jednocześnie tłumaczy, obraża tych, którzy przyszli z tą dobrą decyzją i jeszcze do tego tłumaczy się z tego, że taką dobrą decyzję podjął, jakby to było całkiem coś odwrotnego.
5: To ja może zacytuję pana prezydenta. Pan prezydent powiedział między innymi tak, gdy trzeba było organizować nielegalne zaprzysiężenie tak wobec jest. Marszałka, do kolumny, to chodzi o zaprzysiężenie sędziów Trybunału, od których pan prezydent nie chce odebrać przysięgi, oni złożyli przysięgę w Sejmie, gdy trzeba było zaciągnąć miliardowe zobowiązanie na pokolenia, tu chodzi o program SAFE, czy wprowadzać przywileje podatkowe dla par jednopłciowych, to nie byłem rządzącym do niczego potrzebny, teraz sytuacja się zmieniła i trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności.
3: Zawsze był potrzebny, dlatego że to, że zawetował bardzo ważne ustawy, nie tylko chodzi o kwestie dotyczące równości małżeńskiej, czy też tej osoby najbliższej, ale wiele innych, czasami naprawdę banalnych, takich kwestii jak zmiany w NCBR-ze, to z obszaru właśnie nauki szkolnictwa wyższego, czy też elektroniczny dziennik państwowy, który mógłby bezpiecznie przechowywać nasze dane, a nie tak jak są przechowywane przez prywatne firmy. Więc prezydent wetuje ustawy wtedy, kiedy uznaje, że jest jemu to wygodne i jego zapleczu politycznemu. Natomiast tutaj się wyraźnie okazało, że ludzie chcą obniżki cen paliw, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe i racjonalne. I przyparty do muru po prostu musiał to
5: ale
3: podpisać.
5: Ale kto go przyparł? Wyście go przyparli do muru?
3: No, nie chcę tak mówić, chciałabym powiedzieć,
5: nie,
3: że
5: no proszę powiedzieć.
7: Nie publiczne.
3: Mam nadzieję, że przyparł go rozsądek do muru, tak bym to powiedziała. Nie będę mówić, że rząd, ale że po prostu przyszło takie chwilowe otrzeźwienie dotyczące tego, że jego rola to nie jest rola partyjniacka i robienia dobrze swoim kolegom partyjnym, tylko to jest odpowiedzialność za Polskę i za Polaków. Jak do
5: ale
3: tej pory...
5: pan, trochę wykorzystaliście tę sytuację, żeby przycisnąć prezydenta. Podobnie jak wysyłanie mu 3 razy projektu ustawy o kryptowalutach nie jest przypadkiem, podobnie teraz wysłanie mu 2 raz projektu ustawy
7: to
5: paliwowej.
7: Działa.
5: To też nie jest przypadek.
7: Ale widać, że to działa.
3: Tylko, że widać, to działa. Znaczy dowcip polega na tym, że to działa. I teraz prezydent mówiący o tym, że on chciał, że nie jest potrzebny. W bardzo ważnych ustawach, na przykład kwestii osoby najbliższej, przedstawiciele prezydenta cały czas brali udział w tych rozmowach. Po czym w ostatecznym rozrachunku zmienili zdanie.
6: Myślę,
3: I I tutaj, jeżeli to ma działać w ten sposób, że wysyłanie wielokrotnie i wywieranie presji działa, no to po prostu będzie działać. No. Tak się nauczyliśmy.
5: Bardzo proszę.
4: My nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że pan prezydent podpisał tę ustawę.
5: No, wy uważacie, że to jest złamanie umowy, którą prezydent zawarł przed drugą turą wyborów prezydenckich ze Sławomirem Mencenem.
4: Dobrze, panie redaktorze, że pan
7: to jest
4: złamanie umowy, bo pan prezydent jasno zadeklarował w deklaracji toruńskiej, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Więc no, jest
3: ale
4: to
3: dla
4: złamanie.
3: Wielkich koncernów, więc żal niewielki powinien być.
4: Nie do końca dla wielkich koncernów,
5: dobrze,
4: bo po pierwsze,
5: pan,
4: ale panie redaktorze,
5: tankuje? A pan tankuje na stacji, czy nie?
4: Tak, tankuje.
5: I co? Nie jest lżejka złotówka
4: państwo
5: mniej?
4: Wszyscy uważacie,
3: dopłaca,
4: że to jest dobre rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie i zgadzam się z panem posłem Petru. Na długą metę. Znaczy, oczywiście będziecie zapewne kontynuować tego typu zagrywki dla Polaków w kampanii wyborczej. Nic innego, to jest po prostu czysty populizm. Nic więcej. Nie da się na długą skalę ciągnąć takiego programu. Bo
5: to jak gdybyście rozwiązali kwestię tego, że diesel może kosztować 10 zł?
4: Po pierwsze, mamy katastrofalną sytuację budżetową, 300 miliardów deficytu i dobrze, że w ogóle o tym mówimy, chociażby w tym...
5: Dobrze,
4: w tym
5: ale wie pan, ale raz, dwa, raz dwa nie, nie uzdrowi pan sytuacji budżetowej, a ceny paliwa są tu i
4: ale
5: teraz, więc pytam, jaki pan ma pomysł na to,
4: żebyśmy prosili mniej. My złożyliśmy projekt ustawy Tanie Paliwo, obniżającej akcyzę i VAT.
5: No, czyli to, co robił rząd w tej pierwszej fazie.
4: Tak, tylko w tej chwili trzeba sobie to powiedzieć jasno i my nie jesteśmy populistami, nas na to nie stać jako państwa.
9: Po co złożyliście ustawę?
5: Złożyliście ustawę, że was nie stać na to.
4: Nie, złożyliśmy ustawę, tylko po pierwsze ta ustawa była złożona kilka miesięcy, kilka albo kilkanaście nawet miesięcy temu, na początku tej kadencji, gdzie ta sytuacja budżetowa była nieco inna. W tej chwili rząd Donalda Tuska prognozuje, planuje budżet i deficyt budżetowy na 300 miliardów i tak po prostu nas na to nie stać. Do takiej katastrofalnej sytuacji budżetowej doprowadził
5: ten rząd. Ale ja cały czas chcę od pana usłyszeć. Teraz, czyli panu
4: gdybyśmy
5: te ceny
4: byli
5: wysokie
4: populistami,
5: nie przeszkadzają,
4: tak? Tutaj
5: tak?
4: Przedstawiciele, oczywiście, że przeszkadzają. Każdy woli z nas płacić mniej.
5: Ale nie interweniowałby pan na tym rynku, tak?
4: Absolutnie bym nie interweniował z kilku powodów. Po pierwsze, to jest ta deklaracja...
5: Nie interweniowałby pan, ale... poseł Pejo.
4: Oczywiście, że nie. Po pierwsze, deklaracja toruńska nie podwyższająca podatków. Po drugie, to jest uderzenie w akcjonariuszy Orlenu. To jest około 200 tysięcy Polaków, którzy zainwestowali w akcje Orleny. Dobrze, natomiast nie powinniśmy... I to jest też uwaga do pana prezydenta. To jest niezgodne z konstytucją. Trzeba sobie to powiedzieć jasno. I takie dobrze, zagrywki, pośle, żeby jeszcze... Trybunał to sprawdzał albo nie sprawdzał. Doskonale wszyscy, myślę, w tym studio i Polacy wiedzą, że to jest niezgodne z konstytucją.
5: Proszę,
4: a pan prezydent powinien stać na straży konstytucji.
5: Jedno pytanie do pana ministra Sellina. Dobrze ja pamiętam, że wy za swoich czasów też wprowadzaliście takie ekstra podatki dociążające niektóre spółki Skarbu Państwa. To chyba podatki od kopalin były, od KGHM-u.
9: JSW.
5: Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
4: To nie działało, te podatki nie działały wstecz, w tej chwili działają wstecz i to jest przede wszystkim niekonstytucyjne i my będziemy mówić Rukowicz. Jasno, pomimo tego, że to nie jest popularne.
9: To, co mówi Konfederacja, no miałem się odnieść do PiSu, ale to za chwilę.
5: A pan zawsze lubi o Konfederacji zacząć,
9: znaczy, Konfederacja jest w ogóle moim takim punkcikiem obserwacyjnym, żeby...
5: Wiem,
9: żeby
5: dużo radości panu zdarzają.
9: Jak oni wywracają kota ogonem? Po pierwsze, pan poseł mówi, że nie trzeba interweniować na rynku, niech te ceny będą takie, jak będą, Polacy będą płacić po 10 zł za litr benzyny, wszystko dla Konfederacji jest okej.
4: Okay. Trumpa powinniśmy interweniować, to prawda.
9: Ja pana słuchałem, teraz pan będzie słuchał. I dlatego złożyli projekt ustawy, który wpływa na budżet państwa, z którym sami się nie godzą i pan poseł powiedział, że ona nie może być wprowadzona, bo niesie za dużo kosztów. Gratuluję sensu wypowiedzi Konfederacji. W każdej dziedzinie życia jesteście po prostu mistrzami
4: świata. Zauważyć, co ja powiedziałem.
9: Dlaczego pan przerywa?
5: W imieniu pana poseł, to ja panu przerwę w imieniu pana posła Pejo, bo poseł powiedział, że złożyli ten projekt wtedy, kiedy sytuacja budżetowa waszego budżetu była
9: czyli kilka miesięcy temu była lepsza, teraz jest gorsza i teraz się nie zgadzają. Teraz przechodzimy do pana prezydenta, bo pan redaktor zapytał, kto przymusił pana prezydenta i pani poseł tak bardzo delikatnie...
5: A pan ostro powie.
9: A ja powiem wprost. Pan prezydent w końcu zaczął się uczyć polityki. Wprowadziliśmy obowiązek edukacyjny dla pana prezydenta. Poszedł do szkoły i pierwsze efekty widać mamy. Na razie takie trójki z plusem czwórki. Jeszcze troszeczkę się poduczy. Może i na studia wyższe w tej sprawie pójdzie. Teraz pan...
5: Wie pan, co wolałbym, żebyście tak nawzajem sobie nauku dzielali nie moim kosztem.
9: Ale nie pana kosztem, zaraz.
5: No, klienta stacji
9: gdyby on się szybciej uczył ten prezydent, to pan by miał tańsze paliwo miesiąc i dwa temu. Na razie pan prezydent potrzebuje czasu, żeby się edukować. Rozumiemy, szanujemy. I teraz pan poseł Sellin. To opowieści się, że pan prezydent do Trybunału Konstytucyjnego, ta troska o prawo, o praworządność i Trybunał Konstytucyjny, panie pośle, jak żeście tam Pawłowicz wysyłali, Piotrowicza, łamali prawo, lali kobiety na ulicach pałami, to wam Konstytucja nie przeszkadzała. Ale jak trzeba Polakom obniżyć paliwo o złoty 50 na litrze, to wtedy Konstytucja. Wtedy do Trybunału Konstytucyjnego będziecie się zastanawiać i bardzo szanować prawo. Wy jesteście po prostu cały ten PiS i postpisowskie ugrupowania, które powstały, wy wpadliście w furię, że prezydent to podpisał. Prezydent się złamał, bo się wystraszył. On ma takie otoczenie, które z jednej strony go prze na bitwę, z drugiej strony cofają się, uciekają, jak się ta bitwa zaczyna, a wy jako PiS i te wszystkie środowiska, także Morawieckiego, wpadliście po prostu w furię i bezradność. Bo Kaczyński, co by o nim nie mówić, Kaczyński się nie cofa, a Nawrocki się po prostu zwyczajnie cofnął. I dobrze dla ludzi, lepiej, gorzej dla was. No ale
5: tak jest. Zaraz się pan Jarosław odniesie, ale chciałbym, ja żeby pan zaczął swoją wypowiedź od odniesienia się do tego, co ja powiem. Otóż pan prezydent i jego ministrowie przy tym pierwszym wecie, kiedy te przepisy nie weszły latem, przepraszam, nie w wecie, skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy pan prezydent odmówił podpisu i skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to mówił, że nie tylko, że to jest niezgodne z Konstytucją, bo obciąża Orlen podatkami wstecznie, ale mówił także, że te ceny będą wyższe przez to, że Orlen przerzuci te ceny, ten podatek naniesiony przez państwo, przerzuci na nas, dosłowny cytat, rachunek zapłacą nie tylko kierowcy, zapłacą rolnicy, transportowcy, małe przedsiębiorstwa i rodziny kupujące żywność. Wie pan, no ja jechałem dzisiaj, jechałem 3 dni temu i ja widzę tę różnicę, jednak Orlen nie przerzucił.
4: Ale gdzie indziej pan, panie redaktorze, zapłaci?
6: Ja zwrócę uwagę.
5: No to za parówki, no wie pan, no to...
4: Trzeba zgodzić. Tak, za bułkę pan więcej zapłaci.
5: No,
4: za...
5: nie muszę jeść bułki z parówką.
6: Ale ja zwrócę uwagę na to, że poza tym zastrzeżeniem właśnie, że prawo nie powinno działać wstecz, było jeszcze jedno zastrzeżenie i poprawka nasza do tej ustawy. My byśmy tę ustawę poparli, gdyby te dwie rzeczy zostały przyjęte. Czyli, że prawo nie działa wstecz i jeszcze jedno, że 100% środków przewidywanych z dochodów z tych koncernów, które mają za nadmierne zyski być obciążone i mają do budżetu państwa oddać pieniądze, że 100% będzie przeznaczone na tą obniżkę.
5: To pan prezydent
6: oni to odrzucali i w związku z tym nasza...
5: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana.
6: W związku z tym nasze podejrzenie, że chodzi o zasypanie kawałka potężnej dziury budżetowej, którą nam ten rząd zaserwował, że to głównie jest po to, a nie po to, żeby przeznaczyć to na obniżenie cen paliw. Ale wrócę do zasadniczej kwestii, bo pan o to pytał przede wszystkim. O co chodziło rządowi? Moim zdaniem rząd był jednak nieprzyjemnie z własnego punktu widzenia zaskoczony tym podpisem prezydenta, bo rząd chciał, tak jak w przypadku ustawy o kryptowalutach i aferze Zonda Krypto, która jest jego aferą, rząd chciał, już się przygotowuje do kampanii wyborczej na przyszły rok, po prostu grzać temat przez cały rok wysokich cen paliw i przerzucać odpowiedzialność za to na prezydenta. Prezydent tym podpisem, ale jednocześnie wysłaniem w trybie następczym do sprawdzenia w Trybunale Konstytucyjnym, uniemożliwił to rządowi i rząd musiał teraz obniżyć, bo właśnie już nie miał wyjścia, ale wcale tego nie chciał. Chciał zarabiać na tych wysokich cenach paliw, chciał zasypywać dziurę budżetową.
4: To jest naprawdę. Ja trzeba do rządu
3: jako znawcę duszy zbiorowej rządu.
5: Pytanie, czy Polacy
3: można
5: wykupili...
3: być twórcą i tworzywem, nie można być i politykiem, i analitykiem.
5: Pytanie, czy Polacy by kupili przez rok wysokie ceny i nie obciążali za to rząd. Ja też przypomnę, panie ministrze, rzeczywiście wyście się starali mieć niskie ceny przed wyborami i zabrakło doszło paliwa. Do tego, że zabrakło paliwa. Dlatego, że Orlen, ja przypomnę naszym słuchaczom, w 1923 roku, dlatego, że ceny światowe były wyższe, nie opłacało się hurtowo ściągać do Polski paliwo, bo trzeba byłoby je sprzedać taniej, niż się za granicą kupiło. Ja sam pamiętam, jak jeździłem, nie byłem w stanie zatankować, dlatego, że dystrybutory były pozamykane.
6: Ale to nie jest uczciwe, co pan teraz mówi, dlatego, że nasz program obniżający ceny paliw, doprowadzający do tego, że ulżyliśmy Polakom, funkcjonował od grudnia 21 po ataku.
5: W czasie wojny. To swoją drogą.
6: Do grudnia 22, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie i był kryzys paliwowy. To był program, który systematycznie rząd realizował.
5: Ryszard Petruch.
7: Ja chcę zwrócić uwagę na to, że mamy problem z tym, że to Orlen narzuca ceny w całej Polsce. Przypomnę, 60% paliwa, które tankujemy, niekoniecznie na stacjach Orlenu jest podawane przez Orlen, bo to ma niestety monopolistyczną de facto pozycję. I problem polega na tym, że nie mamy w ogóle konkurencji na tym rynku. Jak nie ma konkurencji, to Orlen może zawyżać te marże i zobaczmy, jakie są ceny na rynkach światowych. Nie są takie wysokie wcale, które uzasadniałyby tak wysoką cenę na stacjach, jak była kilka dni temu. Mówię tylko o tym, że połączenie z Lotosem naprawdę doprowadziło do tego...
5: Ale to monopol to jest jedna sprawa. No,
7: to jest ważne.
5: Chwileczkę, a jeśli pan pozwoli. Skarb Państwa ma decydujący wpływ na władzę Orlenu, a zatem de facto na politykę cenową
7: nie
5: tego
7: do końca,
5: koncernu.
7: Panie redaktorze. To jest spółka handlowa, to jest spółka giełdowa i celem spółki jest maksymalizacja zysku. Nie może ktoś w wyniku nacisku rządowego obniżać marże, żeby...
5: Może wymienić prezesa, to wystarczy.
7: Ale nie, panie redaktorze, to jest niezgodne z prawem.
5: Ale, jesteście politykami. No nie...
7: Ale chodzi o to, że Orlen nie może zaniżać sobie marży, dlatego politycy tak są, bo to jest PRL.
4: Dlaczego tak mała? Jeszcze wyższą mógłby nałożyć.
7: Nie, niestety maksymalizuje tą marżę, jest czego opodatkować. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy mieli świadomość, że ta gigantomania, połączenie z Lotosem Orlenu spowodowało, że Orlen ma tak dominującą pozycję na rynku, że efekt jest taki, że mamy zawyżone ceny na stacjach benzynowych, no i to jest tymczasowe rozwiązanie, jakie... Ale rzeczywiście w roku przyszłym nie jesteśmy w stanie przez cały rok, uważam, odpowiedzialnie mówiąc, obniżać ceny w ten sposób, bo to byłoby prawie 9 miesięcy, czy 10 miesięcy.
4: Ale będziecie to robić, panie pośle. Będziecie to robić, bo macie kampanię wyborczą. Wszyscy mamy kampanię wyborczą.
7: Oczywiście tak. Trzeba mieć odpowiedzialności też za kraj trochę.
4: Dlatego postulujemy, żeby tego nie robić nawet teraz.
9: Czyli jesteś jako Konfederacja za tym, żeby dalej była dycha za lip. Tak, Konfederacja chce, żeby się...
4: Te obniżki... To tak jak mówiłem, przełożył się oczywiście na ceny usług, na ceny produktów i tak dalej, i tak dalej. I teraz faktycznie jest tak, że Orlen ma bardzo duże zyski z tego i powinien być jednak wpływ nadmierny. Powinni politycy opcji rządowej zareagować na to i faktycznie obniżyć te nadmierne zyski. I wtedy Polacy
9: czyli
4: mogliby
9: jest pan
4: na tym zyskać.
9: Nieustawowo. Jak pan zwolnić, SMS-a wysłać?
4: Macie na to swoje sposoby.
5: Ale panie ministrze, niech pan mi nie przejmuje audycji, bo mnie to intryguje. W jaki sposób
4: Orlen
5: pan...
4: jest spółką Skarbu Państwa, tak? Panie redaktorze, czy też
5: no tak, ale pan powiedział przed chwilą, że trzeba doprowadzić do opodatkowania tych zysków.
4: Po pierwsze, ta ustawa nie działa tylko na Orlen, tak?
5: No ale to jest dominująca firma.
4: Głównie tak, natomiast nie potrzeba ustawy, żeby obniżyć zyski Orlenu. No, Orlen jako spółka Skarbu Państwa mogłaby stosować inne ceny.
5: Ale chwilę, wie pan co, bo się pogubiłem.
7: Ja też.
5: Spółka jest na giełdzie. W jaki sposób ona ma sama ograniczać swoje zyski? No, niech mi pan to powie, bo to jest dla mnie jakaś tajemnica.
4: Ma możliwość.
5: Ale jak? No niech pan powie, pan jest politykiem.
9: Ale się zagotowała Konfederacja.
4: Ma możliwość, to nie kto inny, jak Orlen ustala cenę paliwa, natomiast zwracam uwagę, że ta ustawa nie działa tylko i wyłącznie na Orlen. No, działa
9: nie rozumieją
4: na...
9: tylko giełdę kryptowalut, to innej giełdy nie rozumieją. Jeszcze,
5: kończąc temat...
4: Giełdę kryptowalut to wy nie rozumiecie, bo uważacie, że regulacjami w Polsce doprowadzicie do regulacji
5: bliższa
4: rynku,
5: koszula ciała, wydaje mi się,
4: że
5: słuchacze nasze bardziej interesują ceny paliwa, pani Karolina Ziołopurzuk.
3: Ja bym zajrzała jednak w duszę Konfederacji, żeby mogła wytłumaczyć to pokrętne, niezbadane to pokrętne myślenie, ale na końcu tego wszystkiego na końcu tego wszystkiego jest państwo, które w ogóle nie interweniuje, bardzo niskie podatki i brak 13, 14 emerytury i płatna edukacja. Tak na pewno, takie jest zakończenie tego wszystkiego.
4: I służba zdrowia.
3: Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o prezydenta i metody dydaktyczne, o których mówił pan europoseł, ja nie jestem zwolennikiem oczywiście tej prostej dydaktyki behawioralnej, że kilka razy i w końcu go pogłaszczemy, jak dobrze zrobi.
7: Nie ma innej metody.
3: Ale prawdą jest to też, mówiła moja mama jako nauczyciel, że metody należy dobierać do ucznia. Tylko irytujące jest to, że prezydent jako człowiek, który został wybrany w wyborach powszechnych, nie jest w stanie rozpocząć normalnego dialogu z rządem dla dobra Polaków. Jedyne, co potrafi, to wygłaszać swoje obraźliwe przemówienia i przyparty do muru podejmować słuszne
5: prezydent
3: decyzje.
5: Prezydent dopomina się, żeby cena spadła do 5,19. Ja tylko przypominam, bo był taki moment krótki pod koniec zeszłego roku, kiedy ta cena spadła poniżej 6 zł. Donald Tusk nawet znalazł jedną ze stacji benzynowych chyba na Pomorzu, gdzie cena wynosiła 5,18. Natomiast umówmy się, drodzy państwo mają ograniczony wpływ jako
7: ale
5: politycy
7: Tusk mówił
5: na
7: inaczej
5: ceny.
7: O tym.
5: na ceny paliw.
3: Nie będę tego nawet tłumaczyć. Mówił to po pierwsze przed wyborami, po drugie sytuacja była inna i naprawdę najgorszą rzeczą, którą robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest to, że zapomina o tym, że czas mija, zmieniają się sytuacje i teraz gadanie, że państwo byście zagłosowali za tą ustawą, gdyby ktoś przyjął te poprawki, jest oczywiście bzdurą, bo my tego nigdy nie sprawdzimy i nigdy byście za tym nie zagłosowali. Nieraz próbowano rozmawiać i z Prawem i Sprawiedliwością, i z prezydentem i można było rozmawiać, a kończyło
6: się. Ale myli się pani, naprawdę. Myśmy to przegadali w naszym klubie parlamentarnym i gdyby te dwie poprawki przeszły, że będzie stuprocentowa gwarancja przeznaczenia tych dochodów na obniżkę cen paliw, a oni nie chcieli tego i to mogło wzmagać podejrzenia, że tu nie o to chodzi i że nie będzie działać wstecz, to mieliśmy decyzję polityczną, będziemy głosować za. Ale tych dwóch poprawek nie przyjęto.
5: Po proszę państwa, będzie tak, między prezydentem a rządem, będzie iskrzycz między prezydentem a koalicją. Prezydent między innymi zgodził się w mijającym tygodniu na rozwiązanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czego chciał obecny obóz władzy i nie zgodził się na powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa, czego też chciał obóz władzy. Przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
0: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
5: Szanowni państwo, w mijającym tygodniu sąd okręgowy w Warszawie dał byłemu szefowi Funduszu Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu tak zwany list żelazny. To jest gwarancja, że jeśli wróci do Polski, a ukrywa się, nikt dokładnie nie wie gdzie, ale być może w Naddniestrzu, że jeśli wróci w obecnej sytuacji, to będzie wolny w czasie swojego procesu. Będzie mógł nawet znowu podjąć swoje obowiązki poselskie. Romanowski jest oskarżany o to, ma 19 zarzutów, że uczestniczył w wyprowadzaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wartość tych pieniędzy prokuratura szacuje na ponad 100 milionów złotych. Bartosz Arłukowicz.
9: To, co się wydarzyło z Romanowskim w ostatnich tygodniach, czyli mówimy o tym w cudzysłowie żelaznym liście.
5: Nie, no list jest naprawdę żelazny, czy może przyjechać
9: jeszcze
5: tutaj.
9: Mamy apelację, no mam nadzieję, że tam się to wszystko przywróci na właściwe tory i nie mam absolutnej ambicji narzucania jakiejś politycznej woli, tylko każdy racjonalnie myślący człowiek wie, że ten człowiek myślę o Romanowskim, powinien stanąć czym prędzej przed prokuratorem. W mojej ocenie powinien trafić do aresztu czym prędzej.
5: Dobrze, ale wie pan co, to może w waszym interesie jest to, żeby on tu przyjechał, rozpocznijcie proces, macie narzędzia, udowodnicie w takim razie, że okradał ten Fundusz Sprawiedliwości i tyle.
9: Jakbyśmy mieli do czynienia z jakimiś honorowymi gośćmi, to można by tak myśleć jak pan redaktor. Ja też mam bliskie takie myślenie do pana, ale to trzeba by mieć gości, którzy mają jakieś poczucie godności, a to są tchórze, którzy uciekają po całym świecie. Przykład dał im Ziobro, Romanowski to wszystko naśladuje. Ja mam z tego miejsca apel do pana ministra Żurka. Mam okazję oczywiście rozmawiać z nim także face to face, ale wykorzystam to, że jesteśmy dzisiaj w mediach, ta dyskusja się toczy. Panie ministrze, ja uważam, że prokuratura powinna być przygotowana na to, że w tej sprawie i w innych walczy z postziobrowymi politycznymi złogami w prokuraturze i w wymiarze sprawiedliwości. Wy musicie o tym po prostu pamiętać. Tu nie ma miejsca na racjonalne, cywilizowane traktowanie świata, że wszyscy służą prawu. Nie, oni służą sobie. Cały ten, może nie cały, duża część prokuratury i wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu
5: dobra,
9: służy.
5: Ale chwileczkę, to jedna rzecz, drodzy państwo, bo kontrowersje budzi sędzia, który wydał tę decyzję.
9: Pewnie, że budzi.
5: Jeśli pan pozwoli, pan sędzia Konrad Milczarek został zaatakowany przez Waldemara Żurka. Żurek uważa go za neosędziego, człowieka, który jest związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Ja przeanalizowałem, pan sędzia ukrył teraz te wszystkie swoje wpisy z mediach społecznościowych, ale w internecie nic nie ginie. Ja tak sobie przeanalizowałem. On rzeczywiście wspierał tę ekipę sędziów, z którymi pan minister Ziobro współpracował. Oprócz tego jest antyszczepionkowcem. W pandemii chlubił się, że jego rodzina posługuje się lewymi certyfikatami.
3: Nie ma lepszej po prostu.
5: Potrafił, jest takie zdjęcie pani premier Beaty Szydło z rabinem pod tym zdjęciem.
9: Antysemita po prostu.
5: Wpisywał takie treści, które można uznać za antysemickie. Dobrze, tylko pytanie jest do pana takie. Jeśli jest taki sędzia w sądzie okręgowym i on sądzi Romanowskiego, zresztą w internecie na Twitterze forwardował stanowiska czy opinie krytyczne wobec ścigania Romanowskiego, zanim został sędzią w tej sprawie, a zatem prokuratura, zwracam się do pana, kierowana przez pana kolegę ministra Żurka, powinna w takim razie chyba wiedzieć, z kim ma do czynienia i przynajmniej wnieść wniosek o wyłączenie go z tej sprawy, bo jeżeli publicznie zabierał go w sprawie Romanowskiego, krytykując ściganie go, no to mniej więcej wiadomo, jaką decyzję podejmie.
9: Żurka, no jestem dość delikatny w tym, co
5: nie,
9: mówię.
5: Nie, proszę nie być delikatnym, no bo chwilę, no albo działa ta prokuratura.
9: Raczej pan delikatnie, albo nie. To nie jest delikatne.
5: W tej akcji nigdy delikatnie.
9: Wprost i mówię państwu wprost i mówię to także do ministra Żurka. Panie ministrze, walczymy dzisiaj z podziobrowskim systemem w wymiarze sprawiedliwości, koniec, kropka. To, że ten sędzia jest dalej sędzią przy takiej eskalacji pokazywania jednostronnych poglądów, z którymi już nie chcę ich oceniać, ale sami państwo wiecie, antysemityzm, antyszczepionkowy gość, funkcjonujący w praktyce w pisowskim systemie zarządzania państwem, to, że on jest dalej sędzią w normalnym wymiarze, to jest dla mnie osobiście, podkreślam, jestem lekarzem, pediatrą, a nie sędzią, jest to dla mnie skandaliczne i minister i środowisko sędziowskie powinno użyć wszystkich narzędzi, żeby taki cień na nich nie padał. I tu jest apel do Żurka. Skuteczność, siła, determinacja i bezwzględność.
5: Ale na czym to ma polegać? Bo jest z kolei sędzia, wobec którego nie było tego typu politycznych zastrzeżeń i nie deklarował się w żaden sposób.
9: Który?
5: I nie jest neosędzią, pan sędzia Dariusz Łubowski, który z kolei w sprawie Romanowskiego uchylił europejski nakaz aresztowania.
9: To jest skandalem po prostu.
5: No dobra,
9: jest,
5: ale,
9: to jest po prostu skandal.
5: No to, ale to wie pan, no to tutaj można powiedzieć, że jest sędzia, który jakoś tam publiczna jego działalność wskazuje na to, że jest, sympatyzuje z tym środowiskiem, natomiast wobec Łubowskiego nie było takich zastrzeżeń i on uznał, że w Polsce jest kryptodyktatura. To co pan by z nim zrobił?
9: To, że sędzia pisze, że w Polsce jest kryptodyktatura, to, że sędzia uchyla europejski nakaz aresztowania, nie mając w mojej ocenie ku temu żadnych podstaw, to świadczy o tym, że pole do działania dla Żurka jest przeogromne. I mówię, więcej Żurka w Żurku.
5: Ja uważam... Ale to Żurek nie kontroluje prokuratury? Nie kontrolują jego ludzie, nie sprawdzają
9: kto mam nadzieję, sędziów... że kontroluje. Chciałbym, żeby kontrolował do końca i kropka.
5: Jarosław Sarnik.
6: A ja uważam, że więcej Arłukowicza w Arłukowiczu, bo bardzo miło mi się słuchało, bo mieliśmy 100% dowody, jak dzisiejsza władza traktuje niezależność wymiaru sprawiedliwości.
5: Dla pana taki sędzia, który
6: jest niezależny?
5: On żąda,
6: poseł, europoseł Arłukowicz żąda jakiegoś wchodzenia czołgami, rozliczania tych sędziów, eliminowania tych sędziów zawodowych.
9: Tak,
6: sędziowie, mogę teraz ja?
5: Drodzy Państwo, Jarosław Sarin.
3: No, niezależny
6: I żądają jakichś czystek wśród sędziów, kolorują ich na kolorują ich na zielono, żółto, czerwono, ci mogą, ci nie mogą i tak dalej. Jakieś dziwne ustawy w tej sprawie wprowadzają, mówią bzdury o jakichś neosędziach. Sędziowie, którzy otrzymali akt powołania przez prezydenta Rzeczpospolitej, są nieusuwalni z zawodu. Ten sędzia, którego nazwisko pan wymienił, rok temu wydał decyzję w sprawie listu żelaznego dla Kuczmierowskiego z Londynu negatywną. I wtedy nie było komentarzy. Wtedy było wszystko w porządku. Teraz wydał inną decyzję i rzucili się na niego.
9: No widać bardziej...
5: No dobrze, drodzy państwo, jest panie, ale zajmijmy się jeszcze przez chwilę sędzią Mielcarkiem. Czy pan nie uważa, że człowiek, który w internecie przekazuje dalej stanowiska krytyczne wobec ścigania Romanowskiego, powinien sam się wyłączyć, albo w ogóle nie powinien rozstrzygać
6: tej sprawy? Generalnie uważam, że sędziowie nie powinni brać aktywnego udziału w życiu politycznym, albo w jakiejś głoszeniu jakichś poglądów o charakterze politycznym. Powinni być przezroczyści.
5: To ja panu zacytuję. Więc... Jest jedno słowo, którego często używał pan sędzia w swoich wpisach a propos działań obecnej koalicji. Konsty Tusk Cia. I to nie było przyzwolone.
9: To sędzia
6: jeszcze mogę tylko powtórzyć to co przed chwilą. Mogę tylko powtórzyć to, co przed chwilą powiedziałem. Ale jeśli chodzi o decyzję w sprawie Romanowskiego, moim zdaniem ona jest dlatego słuszna, bo jeżeli naprawdę wam zależy na tym, żeby sąd w Polsce rozstrzygnął sprawę, czy jest winny, czy nie jest winny, to dobrze by było, żeby tutaj mógł się pojawić, żeby nie był prześladowany politycznie i nie musiał się ukrywać za granicą.
9: Pan go karoce wysyłać?
6: Nie musiał się ukrywać za granicą, bo wy mu dedykujecie wyłącznie,
3: musiał
6: to pan powiedział bardzo wyraźnie, jako polityk. Wyłącznie dedykujecie mu areszt. Ten areszt byłby
9: tak,
6: wieloletni,
9: to jest moja opinia
6: aż do zamęczenia człowieka. Aż do zamęczenia
5: Czy Zbigniew Ziobro powinien dostać podobny list żelazny?
6: Tak uważam. Dlatego, że obaj panowie stawiali się przed prokuraturą, a zniknęli z kraju tylko dlatego, że im groził w ramach takiego nastawienia krwiożerczego tej obecnej ekipy wobec tych panów. Groził areszt, moim zdaniem, wieloletni, przedłużany w nieskończoność w sytuacji Ziobry, nawet to moim zdaniem.
5: Ale wie pan co, areszty, chwileczkę, życiu. Panie Misze, areszty przedłużają sędziowie.
3: Chwilę,
5: pani minister. Areszty przedłużają sędziowie. Mamy tutaj przykłady sędziów, którzy no, nie orzekają tak, jakby chciał rząd. Ryszard Petru, bardzo proszę.
7: Chcę zwrócić uwagę, że to nie jest koniec świata. List żelazny oznacza tylko tyle, że nie będzie aresztowany, ale ma się stawić i zeznawać.
5: A pan mu rękę w Sejmie poda, jaką się pojawi?
7: Wolałbym nie. Wie pan, co, nie każdy
5: pojawi się w Sejmie.
7: Ręki, ale bardziej mi... Nie, ja się obawiam, że nie przyjedzie do Polski, że to jest nieprawda, że to jest
5: jego wszystko... obrońca starał się o list żelazny, to, że... więc myślę, że...
9: To tchórze są.
7: To nie, uważam, wbrew pozorom to jest gra na czas wyłącznie. Po pierwsze to jest bardzo...
4: Z której strony?
7: Ze strony pana mecenasa Lewandowskiego i pana Romanowskiego. Uważam, że on się nie zjawi w Polsce, będą wydłużać, mamy teraz apelację. Chodzi tylko o to, że panowie czekają tylko na zmianę władzy, liczą na to, że ta przyszła władza, mam nadzieję, że nie nastąpi, po prostu zdejmie z nich te oskarżenia i ja uważam, że to jest gra. To jest po pierwsze gra, po drugie, to jest bardzo mocny sygnał dla wszystkich, którzy mają, że będą poważne zarzuty, żeby uciekać za granicę, chować się i właśnie grać na list żelazny, bo ktoś, kto nie ucieknie, w sposób naturalny zostanie aresztowany. Po trzecie, chcę zwrócić uwagę, że poseł Arłukowicz nie sugerował, żeby ten sędzia przestał być sędzią, tylko on powinien być wyłączony z rozpatrywania tej sprawy. To jest oczywiste. Takie osoby nie powinny zajmować się sprawą Romanowskiego, szczególnie w sytuacji, kiedy wcześniej w tej sprawie się wypowiadali w sposób taki ewidentnie stronniczy.
5: Ale to w internecie można było sprawdzić, jak prokuratura idzie do sądu. Powinny.
7: Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że szanowni państwo, Romanowski cały czas ma postawione zarzuty i chodzi o to tylko, że on może przyjechać do Polski i nie będzie aresztowany. Natomiast ma stawiać się przed wymiarem...
9: Stawiał się.
7: I ma, ale dlaczego się teraz...
9: Zobaczymy,
7: przypomnę, on uciekł ostatnio. Przypomnę panu.
4: Nie przyjmujecie do wiadomości, że...
7: Został zwolniony z aresztu i uciekł. Przepraszam bardzo, to nie jest tak. Miał odpowiadać z wolnej stopy, on uciekł. Uciekł do Budapesztu, a tak potem gdzieś... I chcę zwrócić też uwagę na to, że pan mecenas Lewandowski reprezentujący jego, jestem przekonany, że on wie, gdzie pan Romanowski.
5: No tajemnica adwokacka, no ma to
7: ale on wie, gdzie jest, także nie jest prawdą, że nie wiadomo, gdzie jest. Jeszcze raz chcę podkreślić, moim zdaniem to jest gra na czas, on się tutaj nie stawi, będzie czekał, tylko tak długo będzie się ukrywał, aż nastąpi zmiana władzy i chcę zwrócić uwagę na to, że zapominamy o wątku fundamentalnym. Były wiceminister sprawiedliwości przebywa prawdopodobnie na terenach, które są pod kontrolą Rosji i, to nie, i ktoś mu w tym pomaga. W związku z tym pytanie, za co mu pomaga? Co on przekazał innym służbom innych krajów, że one mu pomagają? Uważam, ten wątek trzeba sprawdzić jako
5: dodatkowy. A to co pan sugeruje, że rosyjskie służby mu pomagają?
7: Sugeruję, ale nie mam pewności, ale chcę to zbadać, bo to uważam, to jest groźne w ogóle dla państwa, że był wiceminister sprawiedliwości, który miał dostęp do dosyć poufnych danych, przebywa w miejscu pod kuratelą służb, które są Polsce nieprzyjazne. Uważam, to jest bardzo ważny wątek.
5: Pan Bartłomiej
4: znacznie ważniejszy do tego przyjrzałbym się też środowiskom Opus Dei, które z całą pewnością jakąś rolę w całym tym systemie odgrywają.
5: Pan Bartłomiej Pajo, bardzo proszę, Konfederacja.
4: Rząd Donalda Tuska zamienił rozliczenia na taki cyrk polityczny.
9: A wyjdźcie już do PiSu, bo już widzę, że wam dla was
5: panie ministrze, pozwólmy powiedzieć Bartłomiejowi Pajo.
4: Teraz ja mówię, jak to pan...
5: Panowie.
9: Jak pan idzie do PiSu, więcej będzie pan mówił.
4: Nie zamierzam iść do PiSu. Więc rząd Donalda Tuska zamienił kwestię rozliczeń na taki cyrk polityczny i chodzi wam tylko i wyłącznie o to, żeby tego króliczka gonić, ale go nie złapać. I ten cyrk będzie przedłużany oczywiście w kampanii wyborczej, to jest oczywiste. Natomiast dobrze się stało, że ten list żelazny i mam nadzieję, że to zostanie podtrzymane przez drugą instancję, bo faktycznie te rozliczenia powinny mieć realne miejsce w Polsce. Te defraudacje i ten patologiczny system, jaki stworzyło Prawo i Sprawiedliwość do wyprowadzania pieniędzy z budżetu państwa, powinien być rozliczony. Jeśli wam na tym zależy, to właśnie tutaj Romanowski powinien
9: przyjechać.
4: Koniec
9: końców, dobrze rozumiem. Pan chce, żeby Romanowski nie trafił do aresztu.
4: Absolutnie, żeby nie trafił do aresztu.
9: Żeby nie trafił.
4: Bo nie ma takiej potrzeby.
9: Czyli Romanowski na wolności, zdanie Konfederacji.
4: Oczywiście, że Romanowski na wolności, ale jak najszybciej do rozliczenia. Z wolnej stopy powinien odpowiadać przed sądem.
9: Ale Ziobry też byśmy nie aresztowali, sądem. Tak?
4: Oczywiście, że też nie. Ani przy jednym i przy drugim nie głosowaliśmy za aresztem. Mówimy to jasno, rozliczenia PiSu PiSu i Solidarnej Polski i tych polityków, którzy wyprowadzali te pieniądze z budżetu państwa, powinny być natychmiast. A wam nie chodzi o to, żeby ich rozliczyć, tylko o to, żeby cyrk polityczny dalej kontrolować. Tylko i wyłącznie o to wam chodzi.
9: Odszedł Morawiecki.
4: Nie ma potrzeby aresztu. Nie ma potrzeby aresztu tymczasowego.
5: Jedno pytanie mam do pana.
9: Odszedł Morawiecki, dwie ławeczki
4: się zwoiły.
5: Panowie, na ile pan zna sytuację Funduszu Sprawiedliwości? Pan uważa, że to jest realna afera, czy to nie jest realna?
4: Oczywiście, że jest realna afera i dlatego mówię, że trzeba jak najszybciej rozliczyć. Dlatego nie będzie innej sytuacji, kiedy będziecie go ścigać jednego czy drugiego, no bo jak widzicie, nie jesteście skuteczni w tej sprawie. Oni uciekli faktycznie przed odpowiedzialnością, natomiast ten list żelazny pozwala na to, przynajmniej stwarza możliwość, że Romanowski przyjedzie i będzie mógł tutaj odpowiadać z wolności.
5: Pani Karolina Ziołopuszu,
3: bardzo proszę. Ja tym razem pójdę dalej niż europoseł Arłukowicz i uważam, uważam, że osoba, która wygłasza poglądy antysemickie, czyli jest antysemitą, i antynaukowe, czyli jest antyszczepionkowcem, nie powinna orzekać w żadnej sprawie tak naprawdę, bo to oznacza, że bardzo łatwo ulega złej i niewłaściwej propagandzie i nie potrafi wyciągać sensownych wniosków. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia...
5: Ja tylko wie pani co, ja tylko...
4: To jest szokujące, co państwo mówicie. Naprawdę, ja chcecie sędziów ustawiać teraz...
3: Znaczy, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto jest antynaukowym, jest antysemitą, powinien podejmować ważne decyzje w stosunku do innych ludzi, życia i zdrowia.
4: Pani sędzią, jest powołany legalnym sędzią. Tak?
5: Jedna rzecz, są dwa...
4: I ma swoje poglądy. Proszę
5: państwa, jak to w Polsce w tej chwili? Są dwa orzeczenia sądu wyższej instancji, mówię o sądzie apelacyjnym, bo pan sędzia Mielcarek pracuje w sądzie okręgowym w Warszawie, czyli wyższa instancja to jest sąd apelacyjny. W jednym przypadku 27 czerwca 2024 roku sąd apelacyjny uznał, że doszło do nienależytej obsady w sądzie okręgowym, czyli tak naprawdę, że jest neosędzią i nie powinien sądzić, ale 17 grudnia tego samego roku ten sam sąd apelacyjny uznał, że z samego faktu, że Mielcarek jest neosędzią, nie należy wnosić, że jest sędzią zależnym od kogokolwiek, czyli uznał, że ma pełne prawo rządzić. Tak w tej chwili wygląda sytuacja. To a propos pani wątpliwości.
3: Ale to nie, moje wątpliwości nie wynikają z tego, czy on jest neosędzią, czy nie, tylko wynikają z tego, że osoba, która publicznie wyraża takie poglądy i jest bardzo aktywna w swoich poglądach w mediach społecznościowych...
5: Jakby pani takiego człowieka pozbawiła stanowiska?
3: Nie, ja nie potwierdzę, że pozbawiałabym go stanowiska. Uważam, że po prostu ludzie, którzy są bardzo aktywni politycznie...
5: Ale chwileczkę, no ktoś jest asesorem, potem

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Ja ma ale, inne zdanie na ale ten niech temat pan, i ma prawo mieć inne
3: ale niech
2: zdanie,
3: pan zrozumie. Dobrze, że pan podał przykład tych szczepionek. To nie ma znaczenia,
4: pani
3: co podała. Ja uważam.
4: Dobrze, pani pośle,
3: znaczenie
4: pani
3: ma
4: pośle,
3: to, co uważa
4: pani
3: nauka.
4: Pośle, ale
3: powszechna.
4: Pytanie,
3: a nie to, co ja.
4: Bez względu na to, co pan sądzi, panie pośle. Bez względu na to, co pan sądzi o szczepionkach. Czy jest okej, że sędzia chwali się w internecie, w publicznych wpisach, że ktoś z jego rodziny używał sfałszowanego certyfikatu dotyczącego szczepień?
3: No i proszę
5: dalej
3: bardzo.
5: Ale możecie zrobić. No, sędzia jest, no oczywiście, że tak. No, sędzia jest sędzią.
6: Czyli może wszystko.
3: Czyli nie, no naprawdę. No tak nie może być.
4: Pani Karolina Żołopur.
3: Nie, ja po prostu zauważam, nie, zauważam, że nie może być tak, że ktoś, kto pełni funkcję, jest już po prostu całkowicie wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli chodzi o publiczne głoszenie swoich poglądów, nawet jeżeli są one szkodliwe. I my oczekujemy
4: no dobrze,
3: od sędziów...
4: Ale kto będzie uznawał, czy one są szkodliwe, czy też nie? Jego, z jego punktu widzenia, no. Z punktu widzenia sporej części polityków i pewnie sporej części społeczeństwa, one nie muszą być szkodliwe.
3: No tak, ale jeżeli mamy konsensus naukowy co do czegoś, bo tutaj dobrym przykładem są te szczepionki, albo jednak wszyscy uważamy, że antysemityzm nie jest dobrym...
5: O czym pani?
3: Antysemityzm nie jest dobrym
6: jak pan
3: poglądem.
6: Książki, będzie
3: patrzy
6: pan wiedział.
3: Patrzy się na pana z Konfederacji na wszelki wypadek. Pan tutaj kiwa głową. Antysemityzm nie jest okej.
5: Nie, nie mówimy dobrze. Teraz o antysemityzmie, tylko o szczepionkach. Więc proszę nie uciekać od tematu.
6: Ale co pan przeczytał
3: tematem o tych najważniejszym
6: co pan
3: w tej chwili jest...
6: Niech pan
4: drodzy państwo, pani Karolina,
5: o tym, że chociażby szczepionki na COVID nie są do tej pory...
6: Was to trzeba przez szybę oglądać, bo...
4: Panie pośle, panie pośle, panie pośle.
3: Ja bardzo przepraszam za to, że rozpoczęłam ten wątek.
4: Chwileczkę, a ja będę starał się cały czas naprowadzać na dyskusję o panu sędzim. Pan sędzia chwalił się, że jedno z jego dzieci, które nie przyjmowało rutynowych szczepionek, jest zdolniejsze od pozostałych, które przyjmowały.
3: Nie, chcę,
4: nie chodziło o COVID.
6: Wszystkie te szczury szczepionkowe.
3: Nie chcę po prostu nawet już o tym rozmawiać, bo to jest coś strasznego.
7: On się kompromituje, natomiast inną sprawą jest, czy łamie prawo. Promocja
3: ale my oczekujemy od sędziego.
7: Jest jednak łamaniem prawa.
3: Dokładnie.
7: A kwestia szczepionek można
3: jest. Ale jest jeszcze jedna rzecz.
7: Pomimo
3: no,
7: tego, że się z nim nie zgadza, nie jest
4: pani Karolina,
7: że
3: oczekujemy.
4: Wywołała pani tu lawinę.
3: Ja wiem, bardzo przepraszam.
4: Nie, proszę bardzo, tylko jak pani chce sędziów usuwać? Nie, ma takiego...
3: nie chcę usuwać sędziów. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli ktoś...
4: A pani chce ich redukować? Co pani chce zrobić, pani minister?
3: Teraz zaczyna pan używać takich słów po prostu z obszaru
4: no nie,
3: po prostu...
4: No, ale bez nacechowania, no
3: reedukować.
4: Nie chcę reedukować.
3: Chcę powiedzieć tak, że są takie funkcje publiczne.
6: Minister, na twardo.
3: Jak na... Nie mogę. Nie, są takie funkcje
4: mniejsze.
3: Publiczne, takie jak na przykład sędziowie, do których musimy mieć pełne zaufanie. I to zaufanie polega także na tym, że jeśli mają swoje poglądy polityczne, a wszyscy je mają i jakieś swoje poglądy, będą w stanie te poglądy zatrzymać przed salą rozpraw i następnie obiektywnie podjąć decyzję w jakiejś sprawie. Tutaj mamy poważne wątpliwości, czy jego poglądy polityczne i koleżeństwo, bliskość ideologiczna nie spowodowało, że wydał taką czy inną decyzję
4: minister,
3: dotyczącą
4: może,
3: listu
4: może,
3: żelaznego.
4: Może niech Romanowski przyjedzie. Macie
3: ale jednocześnie właśnie
5: chcą,
3: no, też to chciałam powiedzieć.
5: Rozumcie,
3: też
5: że
3: chciałam
5: nie
3: powiedzieć, że jeżeli coś bym chciała zobaczyć
4: nas,
3: na święta...
4: Prosimy, w Naddniestrzu przez
3: tak,
4: internet.
3: Jeżeli chciałabym coś zobaczyć na święta, zbliżające się, bo już niedługo zima, to chciałabym zobaczyć Romanowskiego w Polsce,
6: ale
3: jak odpowiada przed sądem.
4: Ja sądziłem, że Lewica ma taki pomysł na prezydent. Jarosław Sellin, bardzo proszę. Jarosław Sellin.
5: Dlatego list żelazny może w tym pomóc. No.
8: Ja podzielam marzenia pani minister. Uważam, że byłoby dobrze właśnie dla sprawiedliwości, żeby Marcin Romanowski miał szansę pojawić się w Polsce, żeby ten list żelazny przetrwał w procedurę w sądzie apelacyjnym i żeby mógł się normalnie bronić i żeby sąd wydał wyrok. Czy
6: gość,
8: jest winny, czy nie jest winny.
6: Po całym świecie.
8: Czy jest winny, czy nie jest
5: ucieka,
8: winny.
5: Ucieka, bo
8: tylko Arłukowiczowi i jego kompanom wcale nie o to chodzi. Tu chodzi rzeczywiście, tak jak pan poseł powiedział, o gonienie króliczka, a nie o rozstrzygnięcie sądowe, czy ten człowiek jest winny, czy niewinny. To nie o to chodzi.
3: Tylko
8: tu chodzi po prostu,
3: go tu nie ma.
8: Tu chodzi o
4: jeszcze... Panie ministrze, jedno pytanie. Dlaczego bohaterzy afery Funduszu Sprawiedliwości, i to mówimy o topie, czyli Romanowski i Ziobro, uciekli, a na przykład ludzie, którzy w tym Funduszu Sprawiedliwości pracowali, są zatrzymywani, byli aresztowani.
6: Nie mieli, to nie uciekli.
4: I z drugiej strony mamy szefa... Chwileczkę. Mamy szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który także uciekł za granicą. Czy panu cię tutaj nie
8: już panu odpowiadam.
4: Ja rozumiem, ale ja ci zadam jeszcze pytania. Dobrze. Czy to nie jest dla pana problem, że koledzy, którzy pracowali z panem w rządzie, nagle zwiewają za granicę jak prokuratura?
6: Reżim jest dla mnie... Reżim Tuska.
8: Panie jest ministrze. Dla mnie problemem to, że czołowi przedstawiciele obozu rządowego w przypadku tych wszystkich trzech osób, o których pan mówi, już od kilku lat mówią publicznie, wielokrotnie, że wasze

0: miejsce jest jedynie za kratami, w areszcie tymczasowym, a potem w więzieniu. I w ten sposób, bo jeżeli najwyższa władza na najwyższym szczeblu, łącznie z premierem, takie rzeczy mówi, to jest forma nacisku na wymiar sprawiedliwości, co macie w tym
1: momencie. Ja sam, jeśli pan pozwoli, chwileczkę, ja sam, panie ministrze, sam przeprowadzałem wywiad z Jarosławem.
0: Jeśli panu, drodzy państwo, przed sądem, bo tam nie
1: panie,
0: było żadnej
1: panie ministrze, sam przeprowadzałem z Jarosławem Kaczyńskim wywiad w 2017 roku, kiedy rządziliście, i on wówczas powiedział, że Donald Tusk powinien zostać skazany za trzy kwestie. Jedną z tych kwestii był Smoleńsk, więc to wasz lider też się wypowiadał, kto powinien siedzieć, a kto nie powinien siedzieć. Rozumieć,
0: ale żadna procedura wsadzania do aresztu nie była uruchomiona.
1: Nie, było uruchomione śledztwo w sprawie rzekomej zdrady dyplomatycznej przez Tuska. On był normalnie przysłuchiwany, więc ale wasz
2: nie,
1: lider
2: ale
1: mówił...
2: Nie chciał go wkładać do aresztu.
1: Nie było wniosku o aresztu.
3: No właśnie, to, to, to jest ta podstawowa różnica.
0: Tutaj jeden w dodatku już siedział i to nielegalnie, drugiemu to zasądzono, trzeciemu też.
4: Ale panie, więc, czego wy się tak tego aresztu boicie? Sam Woś mówił, że aresztu
0: pan
4: nie jest
0: pójdzie i się przekona.
4: Ja się nie wybieram, się to pana kumple się tam rządzili w tym Funduszu Sprawiedliwości i ich miejsce jest dokładnie tam. Tam, gdzie ich areszt nie jest
0: pan doskonale wie, że areszt w Polsce to jest często areszt wydobywczy, który można przedłużać w nieskończoność. Który można przedłużać w nieskończoność zgodnie z wolą władzy politycznej.
1: Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, zaraz państwu oddam głos. Zwracam tylko uwagę, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości kilka osób rzeczywiście siedziało w areszcie. Chociażby poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Madecki, który zresztą z inicjatywy prokuratury został z tego aresztu zwolniony. Ryszard Petru.
5: Ja chcę zwrócić uwagę, że PiS jeszcze niedawno mówił o tym, że Ziobro i Gromanowski nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwe rozstrzygnięcie w sądzie. I w ogóle
0: nie przed wymiarem sprawiedliwości,
5: przed
0: wymiarem szeroko rozumianym.
5: No tak, ale nie, no, sugerowali, że nie ma możliwości tego, żeby się odbył prawdziwy, normalny proces sądowy, a nagle, w momencie, kiedy się pojawił list żelazny, nagle mówicie, że wszystko jest w porządku i to jest kwestia tylko wyłącznie aresztu. Chcę zwrócić uwagę, naprawdę to nie będzie koniec świata, jeżeli ten areszt, list żelazny zostanie utrzymany, bo uważam, że naprawdę chciałbym widzieć pana Romanowskiego przed sądem, żeby się zaczął tłumaczyć. Mamy bardzo mocne dowody, jak rozumiem, w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, które są przytłaczające. Niech nawet odpowiada z wolnej stopy, natomiast ja bym go też chciał ściągnąć tego Naddniestrza, bo to jest groźne dla Polski, chcę to podkreślić.
1: Bartosz Jarłukowicz.
0: Powtarza pan to Naddniestrze.
3: Nie ma jakiejkolwiek
0: nie, nic pan na ten temat nie.
5: A pan wie, że nie jest?
1: Proszę państwa,
0: prokuratura potwierdziła, że...
1: Wniosek o list żelazny został nadany w Tyraspolu w Naddniestrzu, czyli zbuntowanej, zależnej
2: ale Rosji części Mołdawii. Ale adres ma
1: wiejska. Bartosz Jarłukowicz.
4: Teraz się PiS oburza na to, że ktoś musi stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Było słuchać Kaczyńskiego, który pisał list do Ziobry, przestańcie kraść w tym Funduszu Sprawiedliwości.
1: Nie tak dokładnie, nie tak dokładnie.
4: Nie tak dokładnie, ale
1: wskazywał
4: tak
1: na możliwe rozliczenia, jeżeli pieniądze z funduszu będą tak traktowane.
4: Przez 8 lat karali ludzi, wsadzali do aresztów, budowali te areszty, wzmacniali systemy opresji państwa, lali kobiety na ulicach, a teraz Świętoszki. Wszyscy chcą teraz, modlą się o Romanowskiego, żeby on wrócił bezpieczny. Co, Karo, co go chcecie przywieźć? Jego miejscem jest, w mojej ocenie, prywatnej ocenie, ale jego miejsce jest w areszcie i jego miejsce jest przed wymiarem sprawiedliwości. A wszystkie te wasze karocy należy zamienić na takie powozy, z których trudniej uciec.
1: Na szczęście, drodzy państwo, do karoc nie trzeba paliwa.
4: Ale koniec trzeba.
1: To był Bartosz Jarłukowicz, do Jarosława Sellina, a moimi państwa gośćmi byli także pani Karolina Ziołopurzuk, pan Bartłomiej Pejo, pan Ryszard.
2: Dziękuję
5: bardzo.
1: Dobrej niedzieli.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Jasne stanowisko szefa naszej ambasady w Ukrainie. Mimo rosyjskich gróźb wobec dyplomatów, polska misja pozostaje w Kijowie, tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, oświadczył Piotr Łukasiewicz. Moskwa wydała komunikat, w którym ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie i zapowiedziała dalsze ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Na te groźby zareagował polski MSZ. W jakim tonie utrzymana jest odpowiedź resortu? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Bardzo stanowczym. Kolejne rosyjskie groźby i apele pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy. Takie działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego nie przyniosą jednak oczekiwanego skutku. Czytamy w stanowisku naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do tego doszły zapewnienia, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej i że nie przewidujemy zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie.
0: Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie. Na sugestie Moskwy albo wyjedziecie, albo będziecie ryzykować własnym życiem, nasza odpowiedź brzmi: zostajemy, napisała w serwisie X Katarina Madhanarowa. USA wycofują bombowce z Wielkiej Brytanii. Decyzja ma związek ze śledztwem w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę RAF Fairford. W Londynie zatrzymano osobę z obywatelstwem brytyjskim i irańskim, a łącznie w sprawie zatrzymano 6 osób. Brytyjskie władze wiążą incydent z Iranem, który zaprzecza udziałowi. Teheran wcześniej ostrzegał, że każdą bazę wykorzystywaną do ataków na Iran uzna za uzasadniony cel. Londyn twierdzi też, że grupy powiązane z Iranem stoją za serią podpaleń i innych ataków w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Eksperci cyberbezpieczeństwa analizują wyciek danych z serwisu turystycznego wakacje.pl. Serwis poinformował, że hakerzy zyskali dostęp do części służbowych, skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych informacji prawdopodobnie znalazły się dane użytkowników platformy. Serwis zapewnia, że incydent nie wpłynął na bieżące rezerwacje. Warto jednak zachować czujność, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianą danych rezerwacji, mówi Radio Z Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Serwis zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL. O wycieku danych powiadomiony został zespół reagowania w NASK i Urząd Ochrony Danych Osobowych. W szkołach mija pierwszy miesiąc zakazu używania smartfonów. Zespół szkolno-przedszkolny nr 18 w Poznaniu takie rozwiązanie wprowadził niemal 2 lata temu, wyprzedzając reformę. Jak podkreśla w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektorka placówki Magdalena Katarzyńska-Radomska, uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, ale też są bezpieczniejsi w sieci.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
4: Czyli tego hejtu w internecie między uczniami może być po prostu mniej albo już jest mniej.
3: No tak, oczywiście, że tak, bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
0: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Rozpoczął się nowy rok akademicki, ale uczelnie otwierają się nie tylko dla studentów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na przykład zaprasza także uczniów szkół podstawowych i rusza z zajęciami z ekonomii dla najmłodszych. Trwają zapisy, a dzieci będą mogły poznać świat pieniędzy, przedsiębiorczości i gospodarki w przystępny sposób. Jak będą wyglądały zajęcia, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Podczas wykładów prowadzonych w formie nauki przez zabawę uczniowie dowiedzą się, jak pieniądz krąży w gospodarce, w czym może pomóc AI i jak z niego korzystać, a także na czym polega organizacja pracy w firmie.
6: Sprawdzą, ile trzeba sprzedać, żeby zacząć zarabiać.
5: Mówi Marek Kiczka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zaplanowano 6 stacjonarnych zajęć, każde potrwa 90 minut. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zajęcia ruszą 12 października. Dla chętnych rodziców uczelnia przygotuje również spotkania, m.in. o tym, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Francja zamknie dziś 500 szkół. Rząd tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Licealiści od tygodnia protestują w placówkach z powodu ich niedofinansowania. Skarżą się na nieodpowiednie warunki, przeciążenie nauczycieli, a także na przeładowanie planów lekcji. W szkołach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Watykan utworzył poradnię dla dzieci i nastolatków uzależnionych od internetu i sztucznej inteligencji. Powstała ona w szpitalu Dzieciątka Jezus. Pomoc mogą tam uzyskać ci, których uzależnienie cyfrowe ma wpływ na sen, wyniki w szkole, relacje i życie rodzinne. Chcemy pokazać najmłodszym, jak zachować równowagę między światem realnym i cyfrowym i przekonać ich, że aktywność poza siecią mogą być ciekawe, przyjemne i satysfakcjonujące, mówią twórcy placówki. To jedna z pierwszych takich inicjatyw we Włoszech. Hejnalista wrócił na wieżę ratuszową w Poznaniu. Po 11 miesiącach przerwy hejnał znowu grany jest na cztery strony miasta, mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
7: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżie i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
0: Poznański hejnał jest odgrywany raz dziennie w południe. Jest on jednym z najstarszych w Polsce. Kto może, niech pomoże. Szlachetna Paczka nadal szuka wolontariuszy. Jeszcze trochę ich brakuje, dlatego w tym roku nabór wydłużono do 18 października. Wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, które w grudniowy weekend cudów otrzymają paczki przygotowane przez darczyńców. To odpowiedzialna, ale i satysfakcjonująca praca, zachęca Paula, jedna z wolontariuszek Stowarzyszenia Wiosna.
8: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty, bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
0: Wszystkie szczegóły i zapisy chętnych są na stronie szlachetnapaczka.pl. Na koniec informacja dosłownie sprzed chwili. Znów alert dla wschodniej Polski. Rosja atakuje Ukrainę. Naszego nieba pilnują dyżurne myśliwce. SMS-y z tym ostrzeżeniem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali dosłownie przed momentem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Radio Z i już. Młode małżeństwo, warszawskie mieszkanie, studia, praca i dziecko, które miało być początkiem nowego życia. Kiedy 3-miesięczna Lilianka nagle umiera dzień po wyjściu ze szpitala, wszyscy wierzą, że to niewyobrażalna tragedia. Kilka miesięcy później Magda i Piotr zostają rodzicami po raz drugi. Na świat przychodzi Mieszko. Ale chłopiec także zaczyna sinieć, tracić oddech i trafia do szpitala, a lekarze nie znajdują żadnej choroby, która mogłaby tłumaczyć jego stan. Najdziwniejsze jest to, że pod opieką medyków dzieci dochodzą do siebie, a dramat wraca w domu. Z czasem śledczy zaczynają widzieć coś, czego wcześniej nikt nie chciał dopuścić do myśli. Wspólnym punktem kolejnych tragedii nie jest choroba, przypadek ani pech. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.
11: Sponsorem podcastu jest UTH, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, realizująca studia kryminologia i kryminalistyka.

Jest październik 2014 roku. Warszawa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczyna nowy rok akademicki. Na korytarzach pojawiają się nowi studenci. Jedni jeszcze nie wiedzą, gdzie są sale, inni próbują odnaleźć się jakoś w planie zajęć. Wśród studentów ochrony środowiska jest Piotr. Ma 21 lat. Jest wysoki, szczupły, spokojny. Pochodzi z religijnej i dobrze funkcjonującej rodziny. Jego rodzice są ludźmi, o których później wiele osób będzie mówić dobrze. Troskliwi, zaangażowani i oddani dzieciom. W domu Piotra jest także brat z niepełnosprawnością, wymagający codziennej opieki i uwagi. A to bardzo ważne, bo w tej historii bardzo często będzie wracał argument o poświęceniu. Z zewnątrz zresztą można by pomyśleć, że taka osoba będzie szczególnie wrażliwa na krzywdę, a zwłaszcza krzywdę dziecka. Rozumiejąc bezradność i wiedząc, jak bardzo małe dziecko jest zależne od dorosłego. Na tym samym kierunku studiuje Magdalena. Magdalena jest od Piotra starsza o 2 lata, więc ma lat 23. Poznają się na uczelni. Na początku zwyczajnie rozmawiają, mijają się, spędzają razem coraz więcej czasu. Z tygodnia na tydzień ta znajomość powoli zmienia się w coś więcej. Pod koniec 2014 roku są już parą. Jest Sylwester. Magda i Piotr stoją razem, patrzą na fajerwerki i mówią o swojej przyszłości. O tym, że chcą być razem, że chcą kiedyś wziąć ślub, że może właśnie z tą osobą obok uda się zbudować życie. Tak jak zaczyna się wiele historii. Niestety, ta skończy się tragedią. Jest wiosna 2015 roku, a Magda dowiaduje się, że jest w ciąży. Ich związek w zasadzie trwa krótko, bo około pół roku. Oboje jeszcze zresztą są studentami. Nie mają ustabilizowanego życia, nie mają mieszkania na własność, no i stałej pracy, w ogóle zaplanowanej przyszłości. Pochodzą z rodzin, w których bardzo ważna jest religia i pewien porządek, czyli najpierw ślub, a dopiero później dziecko. Ale życie nie zawsze układa się zgodnie z takim planem. Magda decyduje się, że urodzi to dziecko. Piotr jednak reaguje inaczej. Najpierw, kiedy się dowiaduje, jest przestraszony. Nie wygląda jak człowiek w ogóle gotowy na ojcostwo. Według późniejszych ustaleń namawia Magdę do działań, które miałyby doprowadzić do poronienia. Pojawiają się sugestie gorących kąpieli, tabletek wczesnoporonnych. No i tabletki docierają. Docierają na pocztę, ponieważ Piotr je zamawia. Jednak Magda postanawia ich w ogóle nie odbierać. I to jest pierwszy moment, który po latach będzie wracał z zupełnie innym ciężarem, bo jeszcze wtedy można było powiedzieć, że przestraszył się, był młody, no nie był gotowy, zareagował źle, ale później się zmienił. I rzeczywiście, przez chwilę wygląda tak, jakby rzeczywiście tak się wydarzyło. Zaczyna mówić znajomym, chwalić się, że zostanie ojcem. Nawet wydaje się szczęśliwy. Zresztą planuje coś jeszcze. Zaprasza Magdę do Pragi. Tam, w romantycznej scenerii, klęka przed nią i prosi ją o rękę. Pierścionek wybiera starannie. Ma być taki, który odpowiada jej gustowi. Magda oczywiście natychmiast mówi tak. Jesienią 2015 roku biorą ślub. I Magda ma już widoczny ciążowy brzuch. Po ślubie zamieszkują razem w wynajmowanym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Tołstoja. Oboje studiują, Piotr dodatkowo zapisuje się na Politechnikę Warszawską i podejmuje dodatkowo pracę w laboratorium fotograficznym, żeby móc utrzymać rodzinę. I z zewnątrz wygląda to jak naturalny, trudny, ale dobry początek. Młodzi, zakochani, zaskoczeni ciążą, ale próbujący dorosnąć do nowej roli. W styczniu 2016 roku na świat przychodzi dziewczynka. Dostaje imię Liliana. Wszyscy bliscy mówią na nią Lila lub Lilianka.
Piotr wygląda na szczęśliwego, bowiem już kilka minut po narodzinach rozsyła zdjęcia córki najbliższym. W kolejnych dniach organizuje pępkowe, zaprasza znajomych i świętuje to, że został ojcem. Robi córce mnóstwo zdjęć, pokazuje je na uczelni, pokazuje je w pracy, pokazuje je przyjaciołom. Nagrywa ją, kiedy ta się uśmiecha, kiedy porusza rączkami, kiedy patrzy na świat z tą charakterystyczną dla niemowląt ciekawością, której przecież nie da się udawać. Lilianka zresztą jest spokojnym dzieckiem. Bardzo ładnie śpi, prawidłowo się rozwija, rzadko płacze, jest dzieckiem pogodnym. A Magda uczy się macierzyństwa powoli i bardzo uważnie. Kiedy przychodzi położna, ona słucha, pyta, zapamiętuje. Chce wiedzieć, jak karmić, jak pielęgnować, no i jak reagować, kiedy dziecko płacze. Jak w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Piotr wtedy zazwyczaj znika do drugiego pokoju. Nie interesuje się szczególnie tym, co opowiada położna, ale to jeszcze nie jest alarm. To po prostu niedojrzałość, być może lęk. Taki rodzaj wycofania młodego ojca, który jeszcze nie wie, jak odnaleźć się przy niemowlęciu, zwłaszcza, że jest to pierwsze dziecko. Jest 11 kwietnia 2016 roku, poniedziałek. Lila ma prawie 3 miesiące. To zwyczajny wieczór w mieszkaniu przy ulicy Tolstoja. Magda karmi córkę, odkłada ją do łóżeczka, a potem razem z Piotrem je kolację. Jest spokojnie. W pewnym momencie Piotr idzie do kuchni i słyszy niepokojące dźwięki z pokoju dziecka. Lilianka kaszle, płacze. Nie może złapać powietrza, a Piotr natychmiast woła Magdę. Ona przybiega do pokoju córki i wzywa pomoc. Dziewczynka trafia do szpitala. Jej stan jest poważny. Spada saturacja, lekarze próbują ustalić, co się stało. Pojawia się podejrzenie zachłystowego zapalenia płuc, głównie dlatego, że rodzice mówią o możliwości zachłyśnięcia pokarmem. No ale nie wszystko tam pasuje. Przecież przy typowym zachłystowym zapaleniu płuc lekarze spodziewaliby się określonych objawów, charakterystycznych świstów, rzężenia, konkretnych zmian, a tutaj obraz w zasadzie w ogóle nie jest oczywisty. Mimo to Lilianka zostaje w szpitalu. Przez 10 dni lekarze obserwują jej stan. Nie dochodzi do jakichkolwiek innych epizodów. Dziewczynka nie sinieje, nie zachłystuje się ponownie, nie ma kolejnego gwałtownego pogorszenia. Dochodzi do siebie. Przy jej łóżeczku cały czas czuwa Magda. Śpi w szpitalu. Jest obok swojej córeczki dzień i noc. Pyta lekarzy. Obserwuje każdy oddech, każdy ruch, każdy znak poprawy. Piotr oczywiście odwiedza żonę i dziecko, przywozi rzeczy, jedzenie, ubranka. Fizycznie jest obecny. Ale personel medyczny zapamiętuje go nieco inaczej niż Magdalenę. Zapamiętuje go jako zdystansowanego, chłodnego i nie do końca zaangażowanego emocjonalnie w to, co dzieje się z jego malutką córeczką. Być może to mechanizm obronny, być może strach, niedojrzałość, a może coś, czego nikt po prostu nie potrafi nazwać. Po 10 dniach lekarze wypisują Liliankę do domu. Jest 21 kwietnia 2016 roku. Rodzice słyszą, że córka jest zdrowa, a następnego dnia stanie się coś niewyobrażalnego. Rodzina zaczyna dzień spokojnie. Piotr, Magda i Lilianka wychodzą wspólnie na spacer. Odwiedzają okolice stawu, bazarek, wracają do mieszkania po południu. Magda zabiera się za gotowanie, chce zrobić pizzę. Lilianka cały czas leży blisko niej. Bawi się w bujaczku, bo mama chce mieć ją cały czas na oku. Później małżeństwo je obiad. Magda karmi córeczkę, odkłada ją do łóżeczka i dziewczynka zasypia. Wtedy Magda przypomina sobie, że musi wyjść do centrum handlowego. Kupiła spodnie, które nie pasują, a to jest ostatni dzień na ich zwrot. Prosi Piotra, żeby to on pojechał. Sama jest zmęczona i po ostatnim pobycie córki w szpitalu czuje się spokojniejsza, kiedy ma ją po prostu przy sobie. Piotr jednak
Nie chce iść. Podaje wymówkę. Ostatecznie wychodzi Magda, a Piotr zostaje sam z Lilianką. Podczas jej nieobecności wysyła żonie zdjęcia i nagrania córki. Dziewczynka wygląda bardzo dobrze. Patrzy na karuzelę zawieszoną nad łóżeczkiem. Jest spokojna, gaworzy, uśmiecha się. Magda widzi te wiadomości i czuje ulgę, no bo skoro wszystko jest w porządku, to nie musi biec do domu. Po zwrocie spodni rozgląda się jeszcze po sklepach. Kupuje coś dla siebie, dla Piotra, dla małej i później wraca. Kiedy jest już blisko mieszkania, dzwoni telefon, to Piotr. Mówi, że Lilianka od kilku minut płacze i nie może jej uspokoić. Twierdzi, że może coś ją boli. Magda oczywiście natychmiast przyspiesza kroku. Kiedy wchodzi do mieszkania, Piotr mówi, że sytuacja się już unormowała, że córka przestała płakać i zasnęła. Prosi, żeby jej nie budzić. Ale Magda czuje niepokój. Widzi, że drzwi do pokoju dziecka są zamknięte, a zazwyczaj specjalnie zostawiają je otwarte, żeby słyszeć córeczkę i szybko reagować. Idzie do pokoju. Na pierwszy rzut oka Lilianka rzeczywiście wygląda, jakby spała. Leży na plecach, przykryta kocykiem, ale Magda podchodzi bliżej i widzi, że klatka piersiowa się nie porusza. Patrzy na rączki. Palce są sine. I krzyczy do Piotra, że Liliana nie żyje. Piotr wpada do pokoju i powtarza, że to jest niemożliwe. Wyciąga córkę z łóżeczka, zaczyna reanimację, a Magda dzwoni po pomoc. Karetka przyjeżdża bardzo szybko, medycy przejmują akcję ratunkową, walczą, ale po długiej reanimacji lekarz musi stwierdzić zgon. Lilianka ma 3 miesiące. Dla Magdy i Piotra świat właśnie się zatrzymał. Oboje płaczą. Oboje wyglądają na zdruzgotanych. Funkcjonariusze widzą młodych rodziców w niewyobrażalnej rozpaczy. Dom jest czysty, dziecko zadbane, rodzice trzeźwi, nie ma żadnych śladów awantury, nie ma jakichkolwiek znaków przemocy. Zawiadomiony telefonicznie prokurator nie przyjeżdża na miejsce. Według relacji z materiałów sprawy uznaje, że rodzina jest w głębokiej żałobie, a intensywne czynności mogłyby pogłębić traumę. Nie przeprowadza się pełnych oględzin ciała dziecka w taki sposób, w jaki patrząc z perspektywy czasu należałoby to zrobić. Śmierć Lilianki zostaje potraktowana jako nagły zgon, a potem jako możliwa śmierć łóżeczkowa. Śledztwo idzie raczej w stronę sprawdzenia, czy lekarze nie popełnili błędu, wypisując dziecko ze szpitala dzień wcześniej. I to jest jeden z tych momentów, do których później wraca się z ogromnym ciężarem, bo dziecko umiera. I tak mijają dni po śmierci córeczki. Magda, co naturalne, nie potrafi funkcjonować. W mieszkaniu wszystko przypomina jej o córce. Łóżeczko, kocyk, karuzela, ubranka, zdjęcia w telefonie. Czasem nawet wydaje jej się, że z pokoju dziecka dobiega płacz albo śmiech. A teraz jest tylko cisza. Pogrzeb dziecka odbywa się w tym samym kościele, w którym kilka miesięcy wcześniej Magda i Piotr brali ślub. Jeszcze niedawno szli tam jako para z obietnicą wspólnego życia, z dzieckiem pod sercem Magdy, a teraz wracają tam, żeby pochować swoją córkę. Piotr po jakimś czasie proponuje wyjazd. Chce, żeby zmienili otoczenie, żeby wyrwali się z mieszkania, w którym po prostu wszystko boli. Organizuje podróż i wyjeżdżają do Bułgarii. Co ważne, pieniądze na część z tych wyjazdów pochodzą z różnych zapomóg. Piotr zresztą stara się dodatkowo o wsparcie finansowe z uczelni. Najpierw składa wnioski związane z trudną sytuacją, a potem z chorobą i śmiercią dziecka. Robi to wszystko bez wiedzy Magdy, na jednym z dokumentów nawet podrabia jej podpis. A ten szczegół później wróci. Jest lato 2016 roku, Magda i Piotr wyjeżdżają. I rzeczywiście, zmiana miejsca na chwilę pomaga. Oddalają się od mieszkania, od pustego łóżeczka, od codzienności, w której wszystko przypomina o Liliance. Zbliżają się ponownie do siebie i kilka tygodni później Magda dowiaduje się, że znowu jest w ciąży. To wiadomość trudna, ale również pełna nadziei. Po stracie dziecka
druga ciąża nie jest zwykłą radością, jest radością pomieszaną ze strachem, z pytaniami, z lękiem. Czy tym razem wszystko będzie dobrze? I tak nastaje kwiecień 2017 roku. Na świat przychodzi chłopiec, dostaje imię Mieszko. Piotr jest przy porodzie. Znowu wysyła zdjęcia. Znowu chwali się dzieckiem, znowu z zewnątrz wygląda jak ojciec, który cieszy się z narodzin. Magda i Piotr są teraz znacznie bardziej czujni. Po śmierci Lilianki przecież nie da się już być spokojnym rodzicem. Każdy oddech dziecka ma znaczenie. Każde zakrztuszenie może wywołać panikę, a każda infekcja, każdy płacz czy zasinienie wydaje się zapowiedzią najgorszego. I niestety bardzo szybko zaczynają się pojawiać niepokojące objawy. Dziecko ma bezdechy, sinieje. Mieszko robi się wiotki, karetka zresztą przyjeżdża kilka razy i chłopiec trafia do szpitala. Lekarze badają go dokładnie i nie znajdują znowu jednoznacznej przyczyny. Znowu dzieje się coś dziwnego. W domu stan dziecka się pogarsza, a w szpitalu objawy całkowicie ustępują. Pod obserwacją lekarzy Mieszko zachowuje się jak zdrowe, dochodzące do siebie dziecko. Nie ma w zasadzie żadnych epizodów, które rodzice opisują w domu. Potem wraca do mieszkania i wszystko zaczyna się od nowa. Jest lato 2017 roku. Magda jest coraz bardziej zmęczona i przerażona. Nie rozumie, co się dzieje z jej synem. Lekarze nie znajdują żadnej choroby, a jednak chłopiec regularnie sinieje, traci siły i wymaga pomocy. Z czasem Magda i jej mama zaczynają zauważać coś, czego na początku zapewne żadna z nich nie chce dopuścić do siebie wprost. Pewnego dnia Magda wchodzi do pokoju i widzi Piotra stojącego nad dzieckiem z poduszką w rękach. Dziecko ma sine usta. Piotr tłumaczy, że bawili się w akuku, że przykładał poduszkę do twarzy dziecka tylko na chwilę, że nic złego nie mogło się wydarzyć. Magda nie ufa temu wyjaśnieniu i wzywa pogotowie. Potem innym razem idą na spacer, jest gorąco. W drodze powrotnej Magda chce wejść do sklepu po kilka rzeczy. Piotr mówi, że wróci z Mieszkiem do domu, żeby dziecko nie przegrzało się na zewnątrz. I znowu, kiedy Magda po kilkunastu minutach wchodzi do mieszkania, Mieszko jest siny. Piotr znowu mówi, że to pewnie od przegrzania. Magda znowu wzywa pomoc, znowu szpital i znowu brak jednoznacznej diagnozy, a co ważne, znowu poprawa pod opieką lekarzy. Jest 22 lipca 2017 roku. Dzień po kolejnym wypisie ze szpitala. Magda odpoczywa, zasypia, robi sobie krótką drzemkę, a w tym czasie Mieszkiem zajmuje się Piotr. Kiedy się budzi, chce od razu zobaczyć syna. Idzie do przedpokoju, gdzie stoi wózek. Pochyla się nad dzieckiem, a Mieszko jest nieprzytomny. Z jego nosa wypływa treść pokarmowa pomieszana z krwią. Magdzie staje przed oczami obraz Lilianki, córki leżącej w łóżeczku, śniejących palców, ciszy, braku oddechu i wzywa znowu pomoc. Jego stan tym razem jest bardzo ciężki. Lekarze podłączają go do respiratora. Badają, szukają przyczyny, eliminują kolejne możliwe choroby. Rezonans magnetyczny pokazuje ślady niedotlenienia mózgu. Pojawia się podejrzenie, że mogły zadziałać czynniki zewnętrzne. Inaczej mówiąc, ktoś mógł to dziecko podduszać. Ale to podejrzenie jeszcze nie staje się przełomem. Lekarka prowadząca skłania się raczej ku wersji choroby. Może genetycznej, może trudnej do wykrycia. No, rodzice robią dobre wrażenie. Magda jest zrozpaczona i bez przerwy czuwa przy synu. Piotr także pojawia się w szpitalu, chociaż personel znowu zapamięta jego emocjonalny dystans. Mieszko spędza w szpitalu ponad miesiąc. Po 5 dniach może oddychać samodzielnie i zaczyna reagować na bodźce. Lekarze nadal nie wiedzą jednak, co dokładnie się stało. W karcie wypisowej pojawi się informacja o ciężkim niedotlenieniu mózgu w wyniku nagłego zatrzymania krążenia o nieznanej etiologii.
Rodzice słyszą, że konsekwencje mogą być poważne. Mieszko może nigdy nie odzyskać pełnej sprawności. A dla Piotra ta informacja ma być szczególnie trudna. Przecież Piotr dorastał z bratem z niepełnosprawnością. Widział, jak wygląda życie rodziny podporządkowane opiece nad niesamodzielnym dzieckiem. I według późniejszych ustaleń ta wizja ma go przerażać. Dziecko, które już wcześniej ograniczało jego życie, teraz może wymagać jeszcze więcej. Więcej opieki, więcej pieniędzy, więcej poświęcenia i więcej rezygnacji z siebie. Jest 6 września 2017 roku, a Mieszko wychodzi ze szpitala. Magda zabiera syna do domu z nadzieją, że tym razem wszystko będzie spokojniejsze, jest wykończona. Przez ostatnie tygodnie żyła między szpitalem, strachem i pytaniami bez odpowiedzi. Do mieszkania przyjeżdża jej mama. Chce pomóc swojej córce i zięciowi. Chce odciążyć ich w opiece nad dzieckiem i w zwykłych obowiązkach, na które po takim czasie w szpitalu człowiek już po prostu nie ma siły. Przez 2 dni jest spokojnie. A potem nadchodzi 9 września. 9 września 2017 roku Mieszko ma 5 miesięcy. Tego dnia jest niespokojny. Często płacze. Potrzebuje więcej uwagi. Opiekują się nim na zmianę. Magda i jej mama, czasami uspokaja go Piotr. Wieczorem rodzice kąpią chłopca. Później babcia bierze wnukę na ręce, kołysze go, przytula, próbuje uśpić. Piotr zauważa, że syn przysypia. Proponuje, że weźmie go i zaniesie do innego pokoju. Babcia więc oddaje dziecko ojcu. Piotr wychodzi z Mieszkiem na rękach. Po chwili jednak słychać huk, a potem krzyk Piotra. Magda i jej matka wbiegają do pokoju. Mieszko leży na dywanie, jest nieprzytomny, ma spuchniętą główkę. Piotr tłumaczy, że potknął się o dywan, że niósł syna, że chciał odłożyć go do fotelika albo wózka, ale dziecko wyślizgnęło mu się z rąk. Mówi, że próbował złapać Mieszka za śpioszki, ale nie zdążył. Magda znowu wzywa karetkę. Nie czeka nawet, aż medycy wejdą do mieszkania. Bierze syna na ręce i wybiega z nim na dół. W karetce znowu lekarze walczą o życie chłopca. Mieszko trafia do szpitala. Tomografia głowy pokazuje obrażenia, które nie pasują do prostego upadku z niewielkiej wysokości. Zmiany są zbyt rozległe, zbyt poważne. I lekarze zaczynają w końcu podejrzewać, że dziecko zostało skrzywdzone celowo. W dokumentacji pojawia się podejrzenie zespołu dziecka maltretowanego. Mieszko umiera po około 2 godzinach po przywiezieniu do szpitala. Ma 5 miesięcy. Tym razem nikt nie może już powiedzieć, że to po prostu śmierć łóżeczkowa. Do szpitala natychmiast przyjeżdża policja. Magda jest zdruzgotana. Po raz drugi traci dziecko. To jest doświadczenie, którego nie da się opisać żadnym zdaniem bez uproszczenia. Traci córkę, później syna i za każdym razem zostaje z pytaniem, dlaczego. Piotr zachowuje się inaczej. Według relacji, zanim jeszcze oficjalnie dojdzie do zatrzymania, zadaje pytanie, które później będzie przywoływane jako znaczące. Pyta, czy zostanie zatrzymany, a na razie nikt go nie zatrzymuje. Rodzice wracają do domu, ale Magda nie wyobraża sobie już dalszego życia z Piotrem. Wyprowadza się i w zasadzie natychmiast składa pozew o rozwód. To ona odbiera ciało dziecka z prosektorium. To ona organizuje pogrzeb Mieszka. Piotr w zasadzie w ogóle nie staje w centrum tej żałoby. Spóźnia się nawet na uroczystość i trzyma się z boku. Nie uczestniczy nawet w obiedzie po pogrzebie. Następnego dnia kontaktuje się z teściową, mówiąc, że potrzebuje aktu zgonu Mieszka. Nie mówi po co. A później okazuje się, że dokument ten jest mu potrzebny do uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Odszkodowanie znowu wpływa na jego konto. 6 000 zł. W tym samym czasie Magda próbuje przeżyć coś, czego żadna matka nie powinna przeżywać nawet jeden raz, a ona to przeżywa po raz drugi. Śledztwo nabiera tempa. Prokuratura zaczyna patrzeć nie tylko na śmierć Mieszka,
ale także na śmierć Lilianki. Bo teraz przypadek staje się coraz mniej prawdopodobny. Dwoje zdrowych dzieci, dwa nagłe zgony, dwukrotnie ten sam dom i dwukrotnie ten sam ojciec w tle najważniejszych wydarzeń. Prokuratura więc zarządza ekshumację. Najpierw badane jest ciało Mieszka i biegli ustalają, że chłopiec nie zginął w wyniku zwykłego przypadkowego upadku. Według opisanych ustaleń w materiałach sprawy, jego głową uderzono o twarde podłoże z ogromną siłą. Dodatkowo dziecko ma złamane żebra, a te złamania nie powstały podczas reanimacji. Potem śledczy wracają do Lilianki. Jej śmierć wcześniej uznano za nagłą, niewyjaśnioną, później za śmierć łóżeczkową. Teraz biegli analizują wszystko jeszcze raz. Wykluczają choroby wrodzone i genetyczne, które mogłyby tłumaczyć ten zgon. Pojawia się ustalenie, że dziewczynka rzeczywiście zachłysnęła się treścią pokarmową, ale w sposób tak masywny i w takich okolicznościach, że według prokuratury nie mogło to być naturalne zdarzenie niezauważone przez ojca. Śledczy układają obraz, który coraz bardziej jest przerażający. Według oskarżenia Piotr P. miał nie tylko zabić swoje dzieci. Miał próbować robić to wcześniej, na raty, doprowadzając do duszenia, zachłyśnięć, sinienia, niedotlenień, a potem patrząc, jak lekarze ratują dzieci, które on próbował zabić. Jest listopad 2017 roku. Policja zatrzymuje Piotra P. Najpierw słyszy zarzut zabójstwa Mieszka. Śledczy badają także sprawę śmierci Lilianki. Piotr oczywiście nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że kochał dzieci, że był dobrym ojcem, że robił zdjęcia, kupował ubranka i opiekował się rodziną. Że śmierć była absolutnym wypadkiem, że śmierć córki była tragedią. Ale prokuratura ma już inną wersję. Według śledczych Piotr widział w dzieciach przeszkodę, balast. Coś, co destabilizowało jego życie i ograniczało możliwość zaspokajania własnych potrzeb. To brzmi niemal niewiarygodnie, kiedy mówimy o niemowlętach. O dzieciach, które przecież ważą kilka kilogramów, które nie potrafią mówić, które potrzebują tylko mleka, snu, ciepła, czystej pieluszki i bliskości. A jednak według oskarżenia właśnie one stały się dla Piotra czymś, co odebrało mu wygodę. Uwagę żony, czas, wolność, pieniądze, seks, możliwość życia tak jak chciał. Piotr trafia do aresztu śledczego na Białołęce. Trafia zresztą do jednej celi z innym osadzonym, Piotrem K., znanym medialnie jako najmłodszy polski milioner. Na początku rozmawiają jako współosadzeni, którzy jakoś próbują przetrwać zamknięcie. Mówią o rodzinie, o planach, o przyszłości, o tym, co zrobią, kiedy wyjdą. Według zeznań Piotra K., oskarżony początkowo utrzymywał, że jest niewinny. Opowiadał o tym nieszczęśliwym wypadku, o tym, że potknął się z dzieckiem na rękach. Ale z czasem zaczął mówić więcej. Według Piotra P., ojciec Mieszka przyznał, że ta śmierć nie była przypadkowa. Miał opowiadać, że był sfrustrowany, że Mieszko płakał, że to dziecko go już denerwowało, że uderzył nim o podłogę nieraz, z ogromną siłą. Przyznał się też do wcześniejszych prób uduszenia, o doprowadzaniu do zachłyśnięć, o tym, jak miało dojść do śmierci Lilianki. Piotr K. zezna później, że nie od razu wiedział, co ma z tym zrobić. Z jednej strony słyszał rzeczy straszne, z drugiej przecież sam był osobą oskarżoną i nie chciał być łączony z taką sprawą, nie chciał składać zeznań, jednak nie mógł wytrzymać. Zaczął mówić. I to właśnie jego zeznania staną się jednym z najważniejszych elementów procesu. Obrona oczywiście będzie próbowała te zeznania podważać. Będzie mówić, że Piotr K. jest niewiarygodny, że sam ma problemy z prawem, że ma w tym własny interes. Ale sąd uzna później, że jego relacja znajduje przecież potwierdzenie w innych dowodach, w dokumentacji medycznej, w opiniach biegłych, w obrażeniach dzieci, w całej chronologii, w tym, że stan dzieci pogarszał się wtedy, kiedy były pod opieką ojca. Nie byłby w stanie tego wymyślić. Jest rok 2020. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w końcu rusza proces Piotra P.
To będzie proces trudny, długi i częściowo utajniony. Na ławie oskarżonych siedzi młody mężczyzna, który według prokuratury zabił swoje własne dzieci. Oczywiście nie przyznaje się. Mówi, że kochał Liliankę i Mieszka, że był dobrym ojcem, że dokumentował ich rozwój, robił zdjęcia, cieszył się z uśmiechów. Oczywiście jego rodzice stają po jego stronie i absolutnie nie wierzą w to, że ich syn mógłby zrobić coś takiego. Bronią go, no bo prawda po prostu nie mieści im się w głowie. Gdyby przyjęli tę prawdę, musieliby zaakceptować, że człowiek, którego wychowali, którego kochali, był zdolny do rzeczy niewyobrażalnych. Magda siedzi po drugiej stronie sali. Jako pokrzywdzona, ledwo się trzyma. Bo ona nie tylko straciła dzieci, ale musiała również później wracać pamięcią do wielu sytuacji i zobaczyć je całkiem inaczej. Zamknięte drzwi do pokoju Lilianki, poduszkę przy twarzy Mieszka, sine usta, wyjaśnienia o przegrzaniu, nagrania wysyłane na telefon, jego spokój, jego wyjazdy, jego wnioski o pieniądze. Zostaje też z pytaniem, jak mogłam tego nie zobaczyć. Chociaż odpowiedzialność oczywiście nie leży w ogóle po jej stronie. Zaczyna się tą odpowiedzialnością obarczać. Proces zostaje przerwany. Sędzia, który prowadzi sprawę, zostaje zawieszony w obowiązkach, więc czynności trzeba powtórzyć. Drugi proces rusza później, w grudniu 2022 roku. Oznacza to, drodzy Państwo, dla Magdy kolejne lata oczekiwania, kolejne zeznania, kolejne opinie, po prostu kolejne powroty do śmierci swoich dzieci. Kolejne słuchanie słów, których żadna matka nie powinna słyszeć. Prokuratura zarzuca Piotrowi 5 czynów. Zabójstwo córki Lilianny w kwietniu 2016 roku. Zabójstwo syna Mieszka we wrześniu 2017 roku. Nakłanianie żony do usunięcia ciąży. Wyłudzenia środków finansowych z uczelni i ubezpieczenia. Posiadanie marihuany w dniu zatrzymania. Piotr przyznaje się tylko do części lżejszych zarzutów. Do zabójstw oczywiście nie. Wciąż twierdzi, że jest całkowicie niewinny. Jest 27 stycznia 2025 roku. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie wygłaszane są mowy końcowe. Sprawa jest już blisko finału. Prokurator domaga się dożywocia. Pełnomocniczka Magdy także wnosi o najwyższą możliwą karę. W tej sprawie przecież nie chodzi już o ustalenie, co stało się z dziećmi. Chodzi o nazwanie rzeczy po imieniu, o powiedzenie, że to nie była seria nieszczęść, nie medyczna zagadka, nie pech. To było świadome działanie ojca, który zamiast chronić dzieci, miał odebrać im oddech, zdrowie i życie. Magda zabrała głos. Mówi, że przez 2 lata sypiała z katem własnych dzieci. A to zdanie oczywiście zostało w niej jak ogromna rana. Przecież trudno wyobrazić sobie coś bardziej rozdzierającego świadomość, że człowiek, któremu kobieta ufała, z którym w ogóle człowiek ufał, z którym miał tworzyć rodzinę, był największym zagrożeniem dla dzieci. Oczywiście obrona mówi całkowicie coś innego. Mówi o ojcu, który kochał dzieci. Mówi o zdjęciach, o filmikach, o uśmiechach, o tym, że Piotr przecież pochodzi z dobrego domu, że znał wartość poświęcenia, że nigdy wcześniej nie był człowiekiem konfliktowym. Ale zdjęcie z dzieckiem na rękach nie jest dowodem miłości. Może być pamiątką, pozorem, jakimś elementem roli. Miłość do dziecka nie kończy się na fotografii. Zaczyna się tam, gdzie właśnie trzeba zrezygnować z siebie i mówię to jako mama. Zrozumieć, że dziecko nie jest konkurencją dla partnerki, nie jest przeszkodą, balastem, jest człowiekiem. 29 maja 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza wyrok. Piotra P. nie ma na sali. Odpowiada z wolnej stopy i nie chce przychodzić wysłuchać rozstrzygnięcia. Sąd uznaje go za winnego zabójstwa córki i syna. Skazuje go na dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd nakazuje mu także zapłatę grzywny, nawiązki na rzecz matki dzieci oraz naprawienie szkody wobec instytucji, od których wyłudził pieniądze.
W ustnym uzasadnieniu sędzia mówi, że sąd nie miał wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego. Biegli psychiatrzy uznali, że w czasie czynów miał zachowaną poczytalność. Nie rozpoznali u niego jakiejkolwiek choroby psychicznej. W strukturze jego osobowości wskazano niedojrzałość i egocentryzm. Sąd mówi o motywacji zasługującej na szczególne potępienie. O dzieciach, które ograniczały jego egocentryczne potrzeby. O ojcu, który powinien chronić, a traktował dzieci jak problem. A to są słowa bardzo trudne do przyjęcia, bo przecież dotyczą niemowląt, 3-miesięcznej dziewczynki i 5-miesięcznego chłopca. Dzieci, które nie potrafiły prosić o pomoc, nie mogły uciec, nie mogły powiedzieć, co się dzieje, mogły tylko płakać i czekać, aż ktoś dorosły je uratuje. No cóż, drodzy Państwo, ta sprawa zostawia po sobie ogromne

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Czasem tak jak tutaj dzieje się w mieszkaniu, gdzie wszystko wygląda normalnie. Przy ojcu, który pokazuje zdjęcia dziecka znajomym i chwali się tymi dziećmi. Przy rodzinie, o której można powiedzieć, że przecież to dobra rodzina. I właśnie dlatego przy nagłej śmierci zdrowego dziecka nie wolno bać się zadawać trudnych pytań, nawet jeśli rodzice płaczą i nawet jeśli dom jest czysty. Nawet jeśli wszystko w człowieku chce wierzyć, że to był tragiczny wypadek. Bądźcie, drodzy Państwo, ostrożni. Wyłapujcie sygnały. Nie dajcie się zwieść złu. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli poruszyła Państwa ta historia, zachęcam do wysłuchania poprzedniego o rodzinie Rojszczaków, o domu, który miał dawać bezpieczeństwo, a stał się miejscem absolutnej tragedii. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi historiami, zostawcie subskrypcję kanału i podbijajcie ten podcast dalej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
3: Sponsorem podcastu jest UTH, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, realizująca studia Kryminologia i Kryminologia.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wycofało alert, który rozesłało po godzinie czwartej. SMS-y dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Brak zagrożenia na terenie Polski, czytamy w komunikacie RCB. Wielkie zainteresowanie szkoleniami w gotowości organizowanymi przez MON. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały więc 70 dodatkowych terminów kursów, informuje wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Żeby wziąć w nich udział, wystarczy mieć skończone 13 lat i zapisać się przez aplikację M-Obywatel. W gotowości to program powszechnych szkoleń obronnych skierowanych do cywilów. A szkoły i przedszkola czekają na rządowe wytyczne dotyczące ewakuacji w razie ataku z powietrza. MSWiA wspólnie z resortem edukacji i strażą pożarną opracowały zasady dotyczące postępowania z uczniami na wypadek zagrożenia. Zakładają m.in. obowiązkowe ćwiczenia z ewakuacji do miejsca schronienia. Pierwsze broszury mają być wysłane w tym miesiącu, choć jak przyznaje dyrektorka szkoły podstawowej 225 w Warszawie Elżbieta Krużyńska, placówki mają własne procedury.
1: Jeszcze nie mam takiej wiedzy, żeby te broszury się pojawiły. Natomiast my mamy swoje też wewnętrzne procedury, według których postępujemy, według których ćwiczymy. Uczymy uczniów też innych ewakuacji i będziemy ich w dalszym ciągu uczyć, bo to trzeba cyklicznie powtarzać.
0: Na stronie gdziesieukryć.pl jest lista ze spisem ponad 80 tysięcy miejsc schronienia. Motoambulanse schowane do garażu. Z początkiem października skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. To był pierwszy sezon, gdy motocyklowe jednostki ratunkowe były wykorzystywane jako pełnoprawna część systemu ratownictwa medycznego. Więcej o sezonie motokaretek reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Motoambulanse na drogi wyjechały na początku maja. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ. Motocykle stały się nowym, dodatkowym narzędziem do walki o ludzkie zdrowie i życie, bo docierają tam, gdzie liczy się każda sekunda, mówił mi ratownik medyczny Adam Stępka.
3: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
2: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Najwięcej motoambulansów w tym sezonie było w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowe zasady czyszczenia zębów u dzieci w gabinetach dentystycznych. Chodzi m.in. o lakierowanie czy usuwanie przebarwień i kamienia. Każdy taki zabieg ma być wykonany oddzielnie, nie w czasie jednej krótkiej wizyty. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Zdaniem NFZ-u ma to ukrócić m.in. nadużycia niektórych gabinetów, które masowo przyjmowały na kilkuminutowe wizyty, często naciągając na niepotrzebne zabiegi. Teraz każdy ma być wykonany w konkretnym czasie. Jak mówi mi jednak stomatolog Dariusz Samborski, nie można leczyć na czas.
5: Naprawa systemu przez miernik czasowy nijak się ma do tego, czym jest tak naprawdę medycyna i służba zdrowia.
4: Według stomatologów mogą na tym ucierpieć jedynie uśmiechy polskich dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Dlatego stomatolodzy uważają, że zmiany powinny być konsultowane, a NFZ powinien mocniej stawiać na profilaktykę, także na szkolne gabinety. Tylko co trzecia Polka robi systematycznie mamografię, alarmują ambasadorzy Różowego Października. Trwa miesiąc poświęcony profilaktyce raka piersi. Do badań zachęca Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Badania profilaktyczne, zarówno jak i samo badanie piersi, jest ważne dlatego, żeby jeżeli pojawi się nowotwór, żeby go wykryć jak najszybciej, bo to jest kluczowe dla skuteczności leczenia, no i zakresu tego leczenia. Leczenie jest łatwiejsze, tańsze i mniej kłopotliwe dla pacjenta. I oczywiście mamy dużo większe szanse całkowitego wyleczenia.
0: Panie zachęcane są do badań w październiku. Listopad jest uznawany za miesiąc męskiej profilaktyki zdrowotnej. Obrońcy praw zwierząt kontra Ministerstwo Rolnictwa. Aktywiści domagają się od urzędników zwiększenia rozmiarów najmniejszych dozwolonych prawem kojców dla psów w szykowanym przez resort rozporządzeniu. Chodzi o przepisy, które jednocześnie wprowadzają zakaz trzymania zwierząt na łańcuchach. Aktywiści demonstrowali wczoraj przed ministerstwem, a ich rację tłumaczyła Anna Zielińska z Fundacji Viva.
7: Mała klatka to pułapka. rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa mamy 4 metry kwadratowe. Jest to zamknięcie i w takiej przestrzeni, która będzie powodowała dla nich tak naprawdę ból, cierpienie takie psychiczne, już nie mając o socjalizacji z człowiekiem. Jest to po prostu dla nich za mało. My w projekcie obywatelskim wnioskowaliśmy o dużo większe przestrzenie. To było 10, 15 i 20 metrów.
0: Ministerstwo chce, żeby kojce dla najmniejszych psów miały 4 metry kwadratowe, a dla średnich 10 metrów. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Lwiątka urodziły się w łódzkim zoo i to niezwykłe, bo azjatyckie. To podgatunek lwów, których w środowisku naturalnym zostało mniej niż 300. Maluchy ważą około 6 kg, mówi lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
8: Dzieci rozwijają się fantastycznie. Niedawno przeszliśmy taką pierwszą poważną kontrolę weterynaryjną z obejrzeniem ich z każdej strony, z ważeniem, podaniem pierwszego odrobaczenia, podaniem pierwszego szczepienia.
0: Lwiątek nie można jeszcze zobaczyć na wybiegu, musimy na to poczekać do wiosny. Serwal sawannowy poszukiwany na Mazurach uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem zwierzęcia. Jeśli zobaczycie kota z krótką sierścią barwy piasku z czarnymi centkami, krótkim ogonem i dużymi uszami, dzwońcie na 112. Lublin walczy z rdestowcem japońskim. To inwazyjna roślina, która początkowo pełniła funkcję ozdobną. Szybko rośnie i wypiera rodzime gatunki. Może osiągnąć nawet 3 metry wysokości, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
9: Ponadto w związku ze specyficzną budową, ta roślina ma takie twarde, bambusowate łodygi. Okazuje się, że jest na tyle silnym gatunkiem, który sobie świetnie radzi i przerasta chodniki, ścieżki, czy też jakieś schody, czy tarasy.
0: Specjalne prace związane z usuwaniem rośliny już ruszyły. Na ten cel miasto dostało dofinansowanie. Roślina nie jest niebezpieczna dla człowieka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Prokuratura ma dziś przesłuchać kierowcę, który potrącił pieszego w Nowym Sączu. 21-latek wyprzedzał inny samochód i uderzył człowieka na przejściu. Pieszy zginął na miejscu.
0: Kierowca nie uciekł z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań na obecność innych substancji.
1: Znów jest alert dla mieszkańców wschodniej Polski. SMS z ostrzeżeniem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali mieszkańcy Lubelszczyzny.
0: Trwa rosyjski zmasowany atak na Ukrainę i w powietrze zostało poderwane polskie lotnictwo.
1: Eksperci od cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów.
0: Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Radiu Z Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
1: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność albo zmianę danych rezerwacji.
0: Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl.
1: A gościem Radia Z 7:40 będzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Literacka nagroda Nike dla powieści Nul Szczepana Twardocha. Bohaterem książki jest koń, historyk po 40 mieszkający w Warszawie. Gdy w 2022 roku Rosja napada na Ukrainę, wyjeżdża z kraju, by walczyć. Tytułowy Nul to strefa frontu, gdzie rozgrywają się walki.
0: To moja najważniejsza książka. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, powiedział Twardoch, odbierając nagrodę. Laureat Nike dostaje statuetkę i 100 tysięcy złotych.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Cóż to był za fantastyczny weekend. Mam nadzieję, że wszyscy się wyspacerowali, a dzisiaj zmiana pogody.
5: Ale odrobinkę chłodniej, odrobinkę więcej chmur, pokropi głównie w centrum. Dobra informacja jest taka, że jutro i pojutrze znowu wraca piękna polska złota jesień.
4: Czekaj, sprawdzę.
5: Nie kłamałem.
4: Rzeczywiście, no. Wtorek troszkę lepiej, w środę troszkę jeszcze lepiej, no. W czwartek masz rację.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo, wstajemy rano codziennie od poniedziałku do piątku po to, żeby wam wstawało się raźniej. Kamil Baleja,
1: Marek Sterebrat, witamy. No i wy, najlepsi poranni słuchacze, zrywamy kartkę z kalendarza. 5 października, poniedziałek, imieniny Igor, Faustyna.
0: Igor Herbut, zespołu tak. Lemon, Faustyna, święta Faustyna. No,
1: to jest świetna okazja na imprezę.
0: Czy to nie jest patronka strażaków?
1: Nie, święty Florian jest chyba patronem strażaków.
0: Ale na F, widzisz, blisko byłem.
1: Tak mi się wydaje. A w kalendarzu świąt niezwykłych dzisiaj Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Czyli M2, M3, M4.
0: M4, a ktoś miał M4, to już było, na bogato.
1: Jeszcze
0: to...
1: M5 jest podobno.
0: M5 to musiałeś być w partii.
1: Tak.
0: To już musiałeś umieć rozwinąć skrót PZPR.
1: Albo Platforma Obywatelska.
0: Czemu już nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas 321-321-321. To jest ogólnopolska centralka porannego wstawanka, w skrócie OCP.

0: Cześć kochani, witamy was, śpioch. Wiemy, że jeszcze się pojawia ziewaniec, spokojnie u nas też jest, ale zaraz minie.
1: Tak, dzwonicie do nas od samego rana, bardzo się cieszymy. Numery telefonu 321-321-321. Halo, dzień dobry.
2: Siemka, ja nie śpię, bo jak tylko usłyszę wasze głosy, to od razu się budzę i rozmawiacie mnie na całego, na cały dzień. Pozdrawiam, Anka z Wołowa.
0: Ale miły telefon, cudownie. Czyli jednak potrafimy być zabawni.
1: Czasem potrafimy, no.
0: I to jest ciekawe, że są jakieś kobiety, które się uśmiechają przy nas.
1: Tak.
0: I nie są to nasze żony.
1: Kiedyś było ich więcej.
0: Tak.
1: Dzisiaj zostały tylko dwie, czyli żona Kamila i żona moja.
0: Znaczy moja się już nie bawią.
1: Kiedyś było więcej, dzisiaj została tylko jedna, czyli moja
0: Słuchaczka.
1: Żona.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
0: Po reklamie.
7: A wiecie, że już jest poniedziałek, to 5 października. Zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Niebezpieczny pożar hali w Słubicach, w akcji setka strażaków.
9: Podejrzenie dżumy w Rosji, Biały Dom zaniepokojony, monitoruje sytuację.
8: Bośniacy w Skowronkach, bo polska kadra bez lewego. Wieczorem wyjazdowy mecz Ligi Narodów.
7: 6.
8: Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień pojawił się to późnym wieczorem po 21:00.
9: W budynku był składowany sprzęt elektroniczny, baterie i urządzenia AGD. Nikt nie został poszkodowany.
8: W kontakcie ze strażą pożarną jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michał.
10: Dzień dobry.
8: Co w tej chwili się tam dzieje?
10: Trwa dogaszanie pożaru. Sytuacja jest opanowana, mówi Radiu Z Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.
11: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynku. Które znajdują się w pobliżu.
10: Dokładna przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Akcja gaszenia i teraz dogaszania była i jest bardzo trudna, bo dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście do budynku. Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Na ten moment nie ma takiego zagrożenia.
9: Pożar gasi ponad setka strażaków.
8: Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później.
9: Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku wyjątkowo ciężkiej odmiany tej choroby, dżumy płucnej, ale służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne.
8: Benzyna znów tańsza o ponad złotówkę niż w piątek. Kolejna odsłona programu CPN weszła w życie, bo prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
9: Kierowcy, z którymi rozmawiał reporter Radia Z, mówią też o swoich politycznych emocjach.
12: Czekałem, tak. Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
13: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
14: Nie, no pewnie, że cieszy, no kurde, no przy dwóch samochodach to mam około 300-400 zł w kieszeni, nie? No, więc jest różnica, to fakt, no.
9: Dziś ceny maksymalne, tak jak w weekend, 6,73 zł za litr tańszej benzyny i 7,87 za litr oleju napędowego. Szansa, że ceny jeszcze spadną, rośnie, bo Donald Trump obiecał, że USA nie zakażą sprzedaży diesla za granicę, a państwa grupy G7 ogłaszają uwolnienie z rezerw 100 milionów baryłek ropy. Program CPN obowiązuje do końca roku.
8: Kraków na ostatniej prostej przed drugą turą przedterminowych wyborów. Za tydzień o tej porze będziemy znać już nazwisko kolejnego prezydenta drugiego największego miasta w Polsce.
9: Jak politycy krajowego szczebla oceniają szanse obojga kandydatów, pyta w Warszawie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Prawo i Sprawiedliwość oczywiście liczy na przegraną kandydatki wspieranej przez Donalda Tuska, nawet jeśli oznaczałoby to rządy byłego posła ruchu Palikota Łukasza Gibały.
16: To jest oczywiście pewna wątpliwość związana z przeszłością polityczną, ale od wielu już lat buduje taką w Krakowie niezależną pozycję.
15: Tłumaczy Jarosław Sellin z PiS, a Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej mocno trzyma kciuki za Monikę Piątkowską.
17: Ja mam bardzo wiele uwag co do jej kontrkandydata. Ma bardzo dużo pieniędzy, nie waha się ich używać, więc dla dobra Krakowian uważam, że powinni wybrać sobie Piątkowską.
15: Politycy wszystkich partii podkreślają, że wyników przyspieszonych wyborów w Krakowie nie da się prosto przełożyć na sytuację w całym kraju.
9: Wybory w Krakowie to efekt odwołania z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Tak zdecydowali mieszkańcy w referendum w maju.
8: Bez Lewandowskiego, ale z wiarą w zwycięstwo. Polscy piłkarze znów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w ostatnim już meczu dywizji B Ligi Narodów podczas tego zgrupowania.
9: Spotkanie będzie rozegrane w Zenicy na Bałkanach.
8: Jest tam już także dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza. Dzień dobry, Mateusz.
0: Dobar dan.
8: Kto pod nieobecność Lewego ma zapewnić nam bramki?
0: No to pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo brak Lewandowskiego to wyrwa, z której cieszą się Bośniacy. Gdy rozmawiałem z miejscowymi dziennikarzami, byli w skowronkach. Dla nich jego nieobecność to jak gwiazdka z nieba. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział, że jedyną taką nominalną dziewiątką jest Mateusz Żukowski, bo Karol Świderski lubi grać za plecami napastników.
18: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie.
0: Podkreślał Urban, a w 10 ostatnich meczach bez Lewego wygraliśmy tylko 2, a 6 przegraliśmy. Zenica, Mateusz Ligęza, Radio Z.
9: Relacji Mateusza z tego spotkania słuchajcie w wiadomościach Radia Z. Mecz zaczyna się o 20:45, a o sporcie więcej po 6:30.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
20: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
21: Jak słońce będzie w Zenicy, to będzie 20 stopni nawet.
22: W Zenicy? To jest tak. Taka serbska miejscowość,
21: dokładnie,
22: gdzie dzisiaj grają Polacy.
21: No i tam jak słońce będzie w Zenicy, to będzie 20-21 stopni. Ładny dzień przed nami, chociaż poranek chłodny, mglisty. Bardzo, to jest najpiękniejsze polskie słowo. Mgliście. Mgliście o poranku praktycznie w całym kraju. Uważajcie, kierowcy.
19: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
20: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
21: Jeszcze
19: to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
22: Co?
21: Że jeszcze dżdżysto jest.
22: Dżdżysto, tak. Dżdżownica
21: i mgliście. Witamy was o poranku, dzień dobry bardzo.
22: Kłaniamy się.

0: Margaret w poniedziałek w Radiu Z. Prima balerina. Kochani, na zegarkach już 11 po 6.
1: Kochani, to jest bardzo ważna informacja. Nie żyje słynny telewizyjny hipnotyzer Kaszpirowski, pamiętacie?
0: Tak, tak, no pewnie, że tak. On, przecież to wszyscy oglądali.
1: Przełom lat 80. 90. On uzdrawiał Polaków przez telewizory.
0: Odliczał.
2: Dwa.
0: Tylko nie śpijcie.
1: Ale ja autentycznie pamiętam, moja mama, jak byłem dzieckiem, cierpiała na migreny i jak się wchodziło do pokoju, to ona mówiła: cicho, no nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, on mnie uzdrawia.
0: Kiedy leciały te seanse, to w ogóle ponad połowa Polaków siedziała przed telewizorami i tam był taki finał tego leczenia, że Kaszpirowski kazał dotknąć telewizora. No. Dotykałeś kiedyś?
1: Ja byłem za mały, więc nie, ale myślę, że widziałem rodziców dotykających telewizor. No,
0: ale pytanie, czy Kaszpirowski kiedyś w ogóle przez ten telewizor coś wyleczył?
1: Myślę, że tak. Swoje finanse. Radio Z
0: i już. A u nas 12 po 6.
1: Nadajemy sygnał leczący poniedziałkowe zaspanie. Proszę bardzo.

0: I jeszcze wczoraj była niedziela, wcześniej sobota. Komu to przeszkadzało? Nie mogło tak zostać, prawda?
1: Ale na szczęście jesteśmy my i wam pomożemy w ten poniedziałek, słuchajcie. 321-321-321, numer do nas. Czemuż już nie śpicie?
2: Cześć, z tej strony Waldek. Pytacie, czemu nie śpię? Bo wraz ze swoimi znajomymi, których serdecznie pozdrawiam, kopaliśmy marchewkę. Pozdrawiam.
1: Kopaliśmy marchewkę.
0: Ale jak, w nocy? Pan kopał marchewkę? Przecież nie widać tej marchewki. Można kamień wykopać zamiast marchewki.
1: No właśnie, a jak tak dobrze kopiecie, to może dzisiaj pójdziecie na boisko w Bośni i Hercegowinie.
0: Tam by trzeba było trochę pokopać po marchewkach, no, poskrobać marchewki. Bez Lewandowskiego będą grali.
1: No to tym bardziej zapraszamy na boisko.
0: Tak jest. Każda para stóp potrzebna.
1: Jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
3: Grzata, okolice Szczecina. Nie śpię już, pojadę do pracy. Pozdrawiam.
1: Ale dobra, fajnie, no, ale okolica Szczecina to
0: morze,
1: przecież...
0: Dobra, wiadomo, morze. Szum morza słychać.
1: My wiemy, że Szczecin nie nad morzem,
0: jak
1: ale...
0: Jak nie nad morzem, jak nad morzem.
1: No jak, no?
0: Na paprykarz szczeciński ma rybę?
1: No w sumie przekonałeś,
0: no. To nad morzem.
1: 19 po 6.

0: Pierwszy poniedziałek roku akademickiego. Ciekawe, ile tapczanów spłonęło tej nocy. No bo to pierwsza, wiesz, że przyjeżdżają. Wielka impreza na początek, no studenci. Właśnie.
1: Studenci, kochani, skończyło się rumakowanie. Dzisiaj już trzeba wstać, zaczynają się zajęcia, dlatego o 7:50 dzwonimy do akademików, jak tam sytuacja z początkiem roku akademickiego.
0: Sprawdzimy, czy są jeszcze słoiki, czy już wszystko zjedzone po weekendzie.
1: W ogóle, czy żyjecie. A za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 6:30. W nich ostrzeżenia przed mgłami. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonics Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonics Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
13: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
12: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
12: Aflofarm.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Po reklamie.
0: Na zegarach punktualnie 6:30. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
20: Mleko rozlało się przez środek Polski o poranku. Ostrzeżenia przed mgłą idą szerokim pasem od zachodu po wschód. Żółtych alertów dotyczących słabej widoczności nie ma tylko na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu.
21: A na południu, na Podkarpaciu i większej części Małopolski oraz Śląskiego do 9 mgła powinna zniknąć.
20: USA, Ukraina i Rosja przy jednym stole. Jeszcze w tym miesiącu zorganizowanie trójstronnego spotkania przed końcem października proponują Stany Zjednoczone, ujawnia Wołodymyr Zełenski.
21: Deklaruje, że jest gotowy do rozmów i czeka na reakcję strony rosyjskiej. Ale jak mówi, Stany nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. Negocjacje między Ukrainą a Rosją są zawieszone od lutego.
20: Nie gaśnie bunt we francuskich szkołach. Prawie 500 liceów odwołuje dziś lekcje ze względów bezpieczeństwa. Od tygodnia licealiści organizują blokady szkół w proteście przeciw niedofinansowaniu edukacji i złym warunkom nauki. Skarżą się, że nauczyciele są przeciążeni, a plany lekcji przeładowane.
21: W ponad 20 placówkach były pożary i akty wandalizmu. Zniszczenia szacowane są już na kilkadziesiąt milionów euro.
20: Uwaga na dzikiego kota. Uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. To serwal sawannowy żyjący normalnie w Afryce. Ten, który dał nogę z Orzysza, ma na imię Gustaw.
21: Policja przestrzega przed łapaniem go na własną rękę i podaje rysopis. Krótka sierść w kolorze piaskowym, czarne cętki i krótki ogon. Gustaw miał na sobie także czerwone skórzane szelki.
20: A w Radiu Z Wiadomości Sportowej Marcin Powideł.
22: Dzień dobry.
23: Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
25: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
22: Na początek wiadomości sportowych sprawdzamy, co dzieje się na korcie w Pekinie, bo w stolicy Chin gra Iga Świątek. Polka walczy o 1/8 finału z Chorwatką Doną Vekić. Niestety nie ma dobrych wieści. Nasza tenisistka przegrała z wicemistrzynią olimpijską pierwszego seta 4-6, a w drugim Chorwatka prowadzi już 4-2. Rywalizację już wcześniej zakończyły Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Za to znakomicie radzi sobie w Pekinie Hubert Hurkacz po wygranej z Rosjaninem Karenem Kaczanowem. Hubi powalczy dziś o finał z Australijczykiem Alexem de Minorem.
26: Na pewno grałem bardzo solidnie, agresywnie i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie.
22: Mecz Huberta Hurkacza o 9:00. Wieczorem kolejne spotkanie naszej piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie nad Rumunią rywalem biało-czerwonych w Zenicy będzie Bośnia i Hercegowina, z którą w Warszawie zremisowaliśmy 0-0. A w Toruniu po raz szósty w historii, a drugi z rzędu świętują tytuł drużynowego mistrza Polski w jeździe na żużlu. Press Grupa Deweloperska dwukrotnie pokonała w finale Betard Spartę Wrocław.
24: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
25: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
1: No ja to realizuję. Słyszałeś, jak przysnąłem w wiadomościach?
0: Nie, nie było
1: poniedziałek.
0: Słychać.
1: Nie było słychać. Najlepszy przyjaciel. Słuchajcie, dzisiaj piękna pogoda. 19-20 stopni w całej Polsce. Troszkę chłodniej nad morzem, 17, ale wszędzie słonecznie i ani kropli deszczu.
0: Cudowna, piękna polska jesień.
1: Podobno do czwartku, jednakowoż od piątku zacznie się... A, to powiemy wam potem.
0: Dokładnie.
27: Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: Ale to październikowe słońce jest takie niższe, ono tak pięknie operuje, tak, daje lepsze kolory takie.
1: No rano rześko, tak koło 9-8 stopni, także coś na szyjkę, zarzućcie jakiś szaliczek.
0: Dzień dobry.

0: Long, long time. Ray Dalton, Do It Again. Za 19 minut będzie godzina 7. Wstajecie z Radiem Z, to jest doskonały wybór.
1: A właśnie, widzieliście, że ostatnio politycy wrzucają do internetu zdjęcia na koniach? Bo to chodzi o to, że taki przytyczek w stronę pana prezydenta, no. Bo się okazało po tekście wyborczej, że on te konie ma tam z rodziną, w tym pełniku, w tym ośrodku prezydenckim.
0: Teraz politycy chwalą się, że jeździli konno kiedyś, no, tak?
1: Donald Tusk napisał pod zdjęciem na koniu: jeździłem słabo, ale za swoje.
0: A, ciekawe.
2: No, fajnie. Ale podobno odkąd rzucił to zdjęcie, to ceny na stacjach już tak nie galopują. Radio Z i
3: już. Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: Jak macie w planach poranny rozruch, to była idealna piosenka, żeby się rozruszać z samego rana za 9:07. Jak nie macie w planach porannego rozruchu, to trudno. Nie przejmujcie się tym.
1: To zawsze można nogami pod stołem potuptać.
2: Można,
1: ale może porobiliście kroki w lesie, w weekend byliście na grzybach? To było na grzybach.
0: Nie byłem.
1: Grzyby były u mnie.
0: Tak.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że nie wszystkie grzyby w Polsce, znaczy poza trójkami, nie wszystkie grzyby można zbierać.
0: Jak?
1: Bo jest 35 gatunków chronionych i jak zbierzesz taki gatunek chroniony, to możesz dostać nawet ile? 5000 złotych grzywny.
0: Ale chronione gatunki to są te, które rosną za drzewami i ich nie widać, czy nie?
1: Tak, takie coś bawią się w chowanego.
0: No, dokładnie, ja jestem chroniony. Mam
1: dlatego ja zbieram tylko te czerwone z białymi kropkami. Nie, Bartek, to są te trujące.
0: Oszalałeś,
1: to zwariowałeś.
0: To są.
1: Ja, trują, trują, trują, a kropki ciągle nie wychodzą z mody. Radio Set i już. A w sumie masz rację, no. Ja mam kanapkę, chcesz dam ci?
0: Nie, może lepiej nie, wiesz.
1: Ja
0: nie,
1: mam kanapkę z kropki.
0: Ale czekajcie, bo jeszcze ktoś pomyśli, że ty jesz te trujące. No nie, no. Bartek, powiedz, że nie jesz.
1: Jak ktoś pomyśli?
0: No, ktoś pomyśli, że jesz trujące grzyby.
1: Kto pomyśli?

0: Ciekawie.
1: Powiecie,
0: tak,
1: że za chwilkę będą wiadomości Radia Z punktualnie o 7.
0: No tak, a tam będzie pożar.
1: A skąd ty wiesz, że będzie pożar? Zostaw te zapałki, Kamil.
0: Znaczy w wiadomościach będzie o pożarze w Słubicach.
2: Jaki, czy co?
0: Nie, nie, czekajcie, był pożar w Słubicach i o nim będziemy mówić w wiadomościach Radia Z za chwilkę o godzinie 7. Czy wszystko jasne?
1: Trzeba było tak od razu.
0: No. Radio Z i
3: you. Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
5: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
6: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
5: Musiałem wam to powiedzieć.
6: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
5: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
10: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
18: Rządza pieniądza.
17: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
14: Ogłoszenie płatne.
6: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w Zdrowie. Blisko 3 miliardy złotych w ramach środków unijnych programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko przeznaczono na ochronę zdrowia w Polsce. Dzięki nim rozwijają się przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, psychiatria czy ratownictwo medyczne. O efektach tego wsparcia rozmawiam z panią Małgorzatą Iwanicką-Michałowicz, zastępcą dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia. Jak ta skala wsparcia przekłada się na sytuację pacjentów?
7: Środki z funduszy europejskich pomagają placówkom kupować nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny, modernizować infrastrukturę oraz rozwijać nowe formy opieki. Dzięki temu świadczenia są bardziej dostępne, a pacjenci mogą korzystać z pomocy w lepszych warunkach.
6: Czyli mówimy nie tylko o nowych urządzeniach, ale też o zmianie sposobu leczenia i diagnozowania?
7: Dokładnie. Coraz więcej świadczeń można realizować ambulatoryjnie albo w trybie jednego dnia, bez konieczności pobytu w szpitalu. Rozwijana jest także opieka psychiatryczna i podstawowa opieka zdrowotna, tak aby pomoc była dostępna bliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Realizowane inwestycje wspierają rozwój nowoczesnej i bardziej dostępnej ochrony zdrowia w całej Polsce.
6: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Ogłoszenie płatne.
1: Zbliża się 7, jest poniedziałek, 5 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
2: Gigantyczna akcja strażaków w Słubicach, pożar hali magazynowej.
20: Co Rosjanie ukrywają w Irkucku? Sprzeczne informacje o dżumie.
2: Bronią swojego proboszcza, stawiają się biskupowi. Bunt parafian z Grojca na Śląsku.
1: 7.
2: Ponad setka strażaków przez całą noc walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Obeszło się bez rannych.
20: W hali składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja była bardzo trudna, bo dach zawalił się do środka i utrudniało to wejście do budynku.
2: Najświeższe informacje przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
21: Tak jest?
2: Ty jesteś na gorącej linii ze służbami. Czy pożar jest już opanowany?
21: Opanowany tak, ale jego dogaszanie, jak usłyszałem, potrwa przynajmniej do południa. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku i przeczesują teren, mówi Radio Z Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
22: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejsca, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
21: Dopiero po całkowitym ugaszeniu pożaru na pogorzelisku wejdzie policja i prokuratura i rozpocznie się śledztwo dotyczące przyczyn tego gigantycznego pożaru. Na razie za wcześnie na nawet wstępne ustalenia. Co ważne, nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań.
20: Nie ma też na ten moment zagrożenia skażeniem powietrza. Monitoruje to na miejscu specjalna grupa chemiczna strażaków.
2: Kwarantanna w szpitalach, nakaz noszenia masek i testowanie mieszkańców. Takie obostrzenia w obwodzie irkuckim w Rosji po śmierci 27-latki, która zakaziła się dżumą.
20: Kobieta pracowała w laboratorium. Według jednej z wersji rozbiła probówkę z patogenem wywołującym chorobę.
2: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami.
23: Dzień dobry.
2: Skąd tak duże restrykcje?
23: No bo tutaj jest bardzo dużo niejasności. Rosjanie oczywiście milczą o tym, co wydarzyło się i to wydaje się najbardziej zastanawiające. Jedna wersja mówi o wypadku w laboratorium w Szelechowie, że 27-latka Daria Szipiłowa rozbiła próbkę z patogenem dżumy płucnej. Kilka dni później zmarła. Druga wersja, że skądś to przywiozła. Sytuacja jest o tyle poważna, że prawie 200 osób jest na kwarantannie. Zdecydowana większość z nich w szpitalach. Kilka skierowano do Instytutu Zwalczania Dżumy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mieli zakaz zbliżania się do Szelechowa. Takie ogłoszenie zostało opublikowane przez władze, ale bardzo szybko ono zniknęło.
20: Sprawą niepokoi się Biały Dom. Dyrektor amerykańskiego Departamentu Stanu apeluje do rosyjskich władz, by szybko i jawnie przekazały rzetelne informacje.
2: Bunt w parafii w Grojcu koło Oświęcimia. Mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości odwołania proboszcza.
20: Ksiądz Józef Zborek odchodzi po niemal 30 latach. Odwołanie do Watykanu nie pomogło. Stolica Apostolska podtrzymała decyzję biskupa Bielsko-Żywieckiego, który mówi o nieprawidłowościach w zarządzaniu parafią. Podczas sobotniego spotkania biskupa Romana Pindela z Radą Parafialną mieszkańcy protestowali przed kościołem.
2: Mówią, że ich proboszcz to uczciwy, skromny ksiądz.
24: Za dobry człowiek i dlatego chcą go zniszczyć.
25: Wszystko ponaprawia, to kogoś tu wcisną jakiegoś.
26: Każdego grosza się rozliczył.
27: Powinien tu zostać i dbał o wszystko, o stary kościół, w nowym porządek, wszystko.
20: Po spotkaniu mieszkańcy domagali się od biskupa wyjaśnień, nie chcieli wypuścić go z kościoła. Biskup opuścił parafię w eskorcie policji.
2: Trudny tydzień dla kierowców na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy ruszają z robotami na jezdni w stronę Katowic między węzłami Kutno Wschód i Piątek.
20: Szykują się duże utrudnienia. O tym, jak będzie wyglądać organizacja ruchu w tym miejscu, reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
28: Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjne, mówił mi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
29: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
28: W miejscu prowadzonych prac trzeba będzie też mocno zwolnić do 80 km na godzinę. Drogowcy między węzłami Piątek i Kutno Wschód muszą wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: To nie jedyne utrudnienia w Łódzkiem w tym tygodniu na drodze numer 74. Między Sulejowem a Żarnowem od dziś ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Na tym odcinku jest zakaz wyprzedzania i ograniczenie do 50 km na godzinę.
2: Bośniacy kontra Polacy, odsłona druga. Piłkarze zagrają w Zenicy w rewanżowym starciu w dywizji B Ligi Narodów.
20: W pierwszym meczu był bezbramkowy remis. Wieczorny pojedynek na własne oczy obejrzy dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Mateusz, mamy powody do optymizmu przed pierwszym gwizdkiem?
30: Po koncertowej grze przeciwko Rumunii, którą pokonaliśmy w piątek 6-0 w kadrze, zapanował spokój w Zenicy. Co prawda nie ma pauzującego Roberta Lewandowskiego, ale drużyna jest zjednoczona i pewna swego. Bośnia grała na mundialu, ma lepszy moment, ale chcemy popsuć im humory, mówi bramkarz Marcin Bułka.
31: Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje.
30: Zwycięstwo znacznie przybliży nas do powrotu do elity Ligi Narodów. Kolejna strata punktów może za to pogrzebać ambitne plany, a selekcjoner Jan Urban musiałby się wówczas obawiać o swoją posadę. Zenica, Mateusz Ligenza, Radio Z.
2: Relacji ze stadionu w Zenicy słuchajcie w Radio Z. Początek meczu o 20:45.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Niech trwa ta piękna, złota jesień. Kolejny dzień dzisiaj ze słońcem, z cudowną pogodą. 21 stopnie na Dolnym Śląsku, 20 na południu, w centrum 18, 19, nad morzem 17. Słonecznie, wszędzie.
1: Coś się zacięło chyba, ale czemu? Niech to trwa.
4: Tak.
1: Fajnie.
4: Znaczy odetnie się w piątek, wtedy już ochłodzenie.
0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
17: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Zielona, zielona, zielona, zielona, zielona.
1: Zaciąłeś się, czy co?
0: Nie, zielona, dwa razy tylko było. Green, green grass. Zielona, zielona trawa.
1: Okej.
0: Okay. Fajnie. Fajnie.
1: Jak na murawie.
0: Mamy to. Kochani, dzisiaj mecz Polska, Bośnia i Hercegowina.
1: Tak jest.
0: Trzy drużyny na boisku znowu. Słuchajcie, do końca tego roku rząd chce oznakować punkty schronienia w Polsce takim międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, żeby każdy wiedział, tak, dokąd ma się udać.
1: Sprejem zrobią taki znak, okay, tak?
0: Żebyś wiedział, no, to no super. Tak, to. Tylko, że jest haczyk. Jest haczyk. Mają wskazać bezpieczne miejsce, ale uwaga, wpuszczenie ludzi zależy od dobrej woli zarządcy, bo prawo nie nakłada na niego przymusu.
1: Czyli budzisz się rano, a na twoim domu jest znak schronu, tak? Tak może być, tak?
0: Ale nie musisz wpuszczać ludzi, jak będą chcieli. Proszę, proszę, wpuść mnie, to nie musisz.
2: A ludzi nie, a kotka mogę?
0: No możesz.
2: A pieska?
0: A możesz.
1: Dobra, a świnkę też można?
2: O, świnia to u mnie jest gospodarzem domu.

0: 20 minut po godzinie 7. To jest Radio Z. Ludzie, to jest niezwykła historia, bo Kancelaria Prezydenta komentuje te konie, co do, tak, do rodziny państwa Nawrockich sobie jeździ na tych koniach.
1: I... Ale jeździ. Widziałeś kiedyś, żeby ktoś gdzieś jeździł? Tam wszyscy mówią jeździ.
0: No jeździ, no, tak mówią, no, że jeżdżą.
2: Ale
0: no,
2: to w ogóle nie chcieli udzielać informacji, więc tak, to chyba jakieś takie tajne było.
0: Ale zamieszani są wszyscy poprzedni prezydenci,
1: tak,
0: słuchajcie.
1: Bo uwaga, uwaga, konie pojawiły się już za Lecha Wałęsy. Potem Aleksander Kwaśniewski zbudował stajnię. Andrzej Duda dokupił jednego konia, a dwa zafundowała sobie obecna para prezydencka. Oblicz pole powierzchni stajni.

0: No i tutaj już powolutku kończymy. To tak. Robin Schulz i Kido, Radio Z. W studiu pojawił się on, Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
2: Bogdan został jesieniarą oficjalnie, widzę, bo ma brązowy golf już dzisiaj.
0: Teraz w ogóle brązy w modzie.
2: Tak,
0: w tym sezonie.
1: Tak, sezon na golfy się zaczął.
2: Sezon na golfy, na brązowe marynarki, fantastycznie.
0: A na te brązy sam wpadłeś, czy ktoś ci podpowiedział?
1: Żona wpadła.
0: Bo to brąz wpadł na Bogdana.
1: Tak, okay, ale to dziwnie brzmi, żona wpadła.
2: Ale żona zawsze nam, słuchajcie, jak mężczyzna jest dobrze ubrany, to albo ma żonę, albo męża.
0: No tak, dokładnie. Zawsze żona powie, ubierz się jakoś.
1: Tak. A ciebie kto ubiera?
2: Moja żona też.
0: A ja z tego, co widzisz, ubieram się sam.
2: Twój dzisiejszy gość, Krzysztof Gawkowski.
1: Specjalista od hakerów, człowiek, który powinien zabezpieczać nas przed wszystkimi atakami, cyberatakami. A ostatnio było ich dużo, nie wiem, czy wiecie.
2: Tak,
1: nie.
2: Tak.
1: Podobno gabinety stomatologiczne.
0: O,
1: dane wrażliwe. Hakerzy?
2: Dane tak. wrażliwe, teraz wiedzą, kto ma, kto,
1: tak,
2: kto ma szóstkę.
1: Firma turystyczna. Tak, albo ósemka.
2: Tak.
1: Albo...
2: Albo tak, nie, spokojnie mów.
1: Więcej zębów, straciłem zęby.
0: Więcej zębów nie ma.
1: Więcej zębów.
0: Gość Radia Z, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceszef lewicy Krzysztof Gawkowski i Bogdan Rymanowski. Zapraszamy. Radio Z i
3: już. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: Po reklamie.
10: Mamy 7.30, wiadomości w Radiu Z. Paulo Michalik, Michał Adamiuk, zapraszamy.
11: Nurkowie schodzą dziś pod wodę w Świnoujściu. Rusza trudna operacja unieszkodliwienia brytyjskich min morskich z czasów II wojny. Zostały znalezione na terenie budowy falochronu. Niewybuchy ważą w sumie prawie 3,5 tony. Będą po kolei wypalane i detonowane.
12: Miny leżą około kilometra od terminala gazowego w Świnoujściu. Podwodna akcja saperów ma potrwać do czwartku. Plaże w okolicy nie zostaną zamknięte, ale nie będzie można wchodzić do wody.
11: Polska nie ugnie się przed groźbami Rosji. Nasza ambasada w Kijowie będzie działać normalnie.
12: Zapewnia o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Potem jak Kreml ostrzegł zagranicznych dyplomatów przed przebywaniem na terenie Ukrainy. Nasza odpowiedź: zostajemy. Delegacja Unii Europejskiej zostaje w Kijowie, czytamy w oświadczeniu polskiego resortu dyplomacji.
11: Osiągnięcia, które najbardziej przysłużyły się ludzkości, od nagrody z medycyny zaczyna się dzisiaj Tydzień Noblowski.
12: W tym roku mija 125 lat od ustanowienia Nagrody Nobla. Od tego czasu nauka bardzo się zmieniła, zauważa organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzmann.
13: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
11: W tym roku wartość Nagrody Nobla została podwyższona do rekordowej kwoty.
12: W każdej z 6 dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad miliona euro.
11: Puchary za trzecie miejsce podnoszą na Sardynii Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Maciej Szczepaniak.
12: Załoga wróciła do rajdowych mistrzostw świata po dłuższej przerwie i od razu wylądowała na podium w swojej kategorii.
14: Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże trzecim miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach, prawie rocznej, nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
12: Rajd Sardynii był areną jednego z najbardziej dramatycznych finiszów w historii WRC.
11: Szwed Oliver Solberg przegrał Mistrzostwo Świata, wypadając z drogi na dwa zakręty przed metą ostatniego odcinka. Tytuł zdobył Walijczyk Calvin Evans.
12: A więcej wiadomości sportowych od Marcina Powidła.
15: Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Wielka pogoń Igi Świątek za Doną Vekić. Obie panie walczą o 1/8 finału turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka przegrała pierwszego seta 4-6. W drugim Chorwatka prowadziła już 5-2, ale stojąca pod ścianą Polka dzięki koncertowej grze odwróciła losy tej partii, zwyciężając w tiebreaku 7-0. Trwa trzecia, ostatnia odsłona, na razie 2-2. A za około półtorej godziny na kort w Pekinie wyjdzie Hubert Hurkacz, który powalczy o wielki finał z Australijczykiem Alexem De Minorem. Wieczorem w Zenicy nasza piłkarska reprezentacja zagra z Bośnią i Hercegowiną. Na otwarcie Ligi Narodów oba zespoły mierzyły się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Gole nie padły, ale biało-czerwoni podbudowani ostatnim zwycięstwem 6-0 nad Rumunią zapowiadają walkę o pełną pulę.
0: Na pewno dla ofensywy, jak i defensywy czyste konto plus 6 bramek to jest adekwatny rezultat do naszych ambicji. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
15: Mówił bramkarz naszej kadry Marcin Bułka. W obu drużynach zabraknie liderów. Robert Lewandowski nie zagra z powodu żółtych kartek. Edin Dzeko po piątkowym remisie ze Szwecją zakończył karierę reprezentacyjną. Mecz w Zenicy o 20:45. Równolegle w Bukareszcie inny pojedynek w naszej grupie. Rumunia, która przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania, zmierzy się z niepokonaną jak na razie Szwecją.
17: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Och, ach, jaka piękna pogoda.
18: Jakie ładne onomatopeje,
2: prawda, Marku? Fiu, fiu, fiu, 20 stopni w całej Polsce, hu, hu, hu.
18: Fajnie,
2: 16 stopni najchłodniej na północy, ale też, słuchajcie, no nad morzem wiadomo, troszkę chłodniej zawsze, ale też słonecznie. Najcieplej na południu nawet 21 stopni powyżej zera.
16: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
18: Jakby ktoś nie wiedział, która jest godzina, to 7:34.
2: O, dzięki, bo miałem pytać, która godzina.

0: Ja nie będę na niej, czy ja nie będę na nie?
1: Na nie.
0: Aha, przepraszam, bo co innego pomyślałem.
1: O, udany weekend, Kamilek.
0: Za 20 minut będzie godzina 8. Dzisiaj mecz, proszę państwa.
1: I Bartek. Dzisiaj mecz, mówiłeś.
0: Dzisiaj jest mecz polskiej reprezentacji, słuchajcie. Zagramy na wyjeździe Bośnia-Hercegowina, a z Rumunią wygraliśmy w piątek 6-0.
1: Ale przypomnijmy, dlaczego wygraliśmy? Bo mówiliśmy o tym, że Kamil idzie na mecz z synem.
2: Tak,
1: mamy dowód na to, uwaga, puszczamy staśmę.
0: Panowie, ja tam idę na ten mecz z moim synem.
1: No.
0: On jeszcze w was wierzy.
1: Dzisiaj będzie Kamil z synem. Chłopaki, naprawdę, serio?
0: No.
1: I tak, Kamil był z synem w piątek, wygraliśmy 6-0.
0: 6-0, tak.
1: I teraz, najważniejsze pytanie, które chce zadać każdy kibic reprezentacji Polski. Czy dzisiaj, Kamil, będziesz z synem na meczu Bośnia-Hercegowina-Polska?
0: Nie.
1: Dziękuję.
2: No to pograli.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Po reklamie.

0: Cudownie, że jesteście z nami o tej porze. Za 11, przepraszam, za 10 minut będzie godzina 8. Graj.
1: O, no, graj. Próbuję, no. Ale no.
0: Ciśnij guździk.
1: No to zaśpiewaj.
2: O, wcisnąłem. Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Trzeba mocno wciskać.
1: No, mocno wciśnij, to no, poniedziałek, nie mam siły.
0: Poniedziałek, to mocno wciśnij.
1: No to wcisnąłem
0: mocniej. Kiełbasy nie jadł, zobacz.
1: Taki, dzwonimy.
0: Taki chłop, że kiełbasy nie zje i potem nie wciśnie guzika.
1: Weź sobie młotek do wciskania. Ja jestem jak student, na kiełbasę mnie nie stać.
0: Tylko wodę pijesz.
1: No właśnie. Dzwonimy do akademika, słuchajcie, bo rozpoczął się rok akademicki.
0: Tak jest.
1: Jaka sytuacja w polskich akademikach? Mm-hmm. Czy są studenci? Mm-hmm. Czy są grzeczni? Halo, halo. Mm-hmm.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk. Jest pani na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry.
3: Wie pani, co chcieliśmy zapytać, czy u państwa ta akademika już studenci przyjechali, bo to nowe pokolenie, nowy rok, nowi studenci. Czy studenci są?
5: No są.
4: My dzwonimy z Radia Z i chcemy się dowiedzieć właśnie, jak się rozpoczął rok szkolny. Czy już się zakwaterowują, czy to są inni studenci niż w zeszłych latach?
5: Różnie.
3: Dobrze, a proszę powiedzieć, czy ci studenci to przyjechali, to jacyś tacy, no nie rozrabiają za bardzo, bo to teraz na tych hulajnogach, te kukuryny, to wszystko i pewnie może i popijają. Grzeczni są w miarę ci studenci, bałaganu nie robią?
5: U nas zawsze są studenci grzeczni.
4: Nie rozpoczęło się to od, nie wiem, jakiejś popijawy czy czegoś, nie? Nie ma czegoś takiego?
5: Nie, nie ma czegoś takiego.
3: A proszę powiedzieć, papierosy kurzą? Podkurzają?
5: Przed akademikiem nie i w akademiku też nie.
4: A kwestia, nie wiem, właśnie wirtuałów jakichś, czy przywożą jakieś, tak jak kiedyś się przywoziło, słoiki, różnego rodzaju górki, przetwory z domów?
5: Jeżeli przywożą, to tego tak bardzo nie widać, bo to przeważnie jest zapakowane.
4: A, to nie ma zakazu przecież chyba, tak? Nie chowają.
5: Nie, zakazu nie ma, no to jest jedzenie.
3: A proszę powiedzieć, to prawda, że ci studenci to teraz tacy właśnie rozmemłani, tacy wrażliwi, że to takie płatku w śniegu pokolenie, że te do roboty nie chcą, pracować nie chcą, krytykować nie można, to prawda?
5: Znaczy ja tam nie widzę konkretnie żadnej różnicy. Już są, widać, że chcą się uczyć i chcą pracować, więc tutaj trudno mi ocenić inaczej. Widać, im nas wyjątkowi mieszkają.
4: O, to trafił się rzeczywiście państwu taki dobry jakiś gatunek studenta. No to życzymy, żeby nie było z nimi kłopotu, bo też dzwonimy po akademikach i tam już się zaczęły dziać jakieś rzeczy takie troszkę na marginesie. Dlatego
5: tutaj absolutnie nie.
3: No dobrze, proszę pani, także dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam dla pani, dla studentów. Dziękujemy.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
4: Do widzenia.
0: Nie piją, nie
1: konkretna, ale konkretna pani.
0: Dokładnie.
1: Idealna, ale
0: to
1: chyba nie było nic.
0: To nie był chyba akademik, moim zdaniem.
1: To jest jakieś kółko różańcowe chyba, co?
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: A u nas już za 8-8, skoro u nas za 8-8, to u was
0: to
1: też.
0: To u was też.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: tak właśnie was budzi Radio Z. Za chwilkę godzina 8 i najważniejsza polityczna rozmowa dnia.
1: A dzisiaj gościem Radio Z będzie minister cyfryzacji pan Krzysztof Gawkowski. Zaprasza Bogdan Rymanowski. Radio Z
2: i you. Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
5: No, musiałem wam to powiedzieć.
4: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
5: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Zbliża się ósma, jest w poniedziałek, to 5 października. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
15: Wstrząsający wypadek w Nowym Sączu. Dziś zarzuty dla 21-latka.
16: Iga Świątek wygrała w Pekinie, pokonała Chorwatkę, jest w 1/8 finału.
15: Naszym gościem po wiadomościach wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
1: Ósma.
15: Młody kierowca, który śmiertelnie potrącił pieszego w Nowym Sączu, ma dziś usłyszeć zarzuty. Ta sprawa wstrząsnęła Polakami. Internet huczy od oburzenia i komentarzy.
16: Do sieci trafiło dramatyczne nagranie z monitoringu, które zarejestrowało moment wypadku. Widać na nim samochód wjeżdżający z dużą prędkością na pasy. Przechodził po nich 50-latek z psem. Stało się to w sobotę.
15: Reporter Radia Z Michał Dzienyński przynosi najnowsze zweryfikowane informacje w tej sprawie.
1: Zgadza się.
15: Co więcej ustaliłeś?
17: Według policji kierowca wyprzedzał samochód, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego przechodzącego po pasach z psem na smyczy. Siła uderzenia nadjeżdżającego lewym pasem samochodu była tak duża, że pieszego wręcz wyrzuciło w powietrze. Auto zatrzymało się dopiero za pasami. 50-letni mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca był trzeźwy, pobrano też krew. Być może dziś będzie wiadomo, czy był pod wpływem narkotyków. Nieoficjalnie sprawca tego makabrycznego wypadku usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to długoletnie więzienie.
16: Policyjni biegli ustalają, z jaką dokładnie prędkością jechał samochód, którym kierował 21-latek.
15: Ceny paliwa znowu niżej. Na wszystkich stacjach w Polsce jest to ponad złotówkę taniej niż jeszcze w piątek. Po tym jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów, rząd wprowadził kolejną odsłonę tarczy paliwowej.
16: Kierowcy mówią Radiu Z o politycznej stronie tej sytuacji.
18: Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
19: Padły, dawno powinien spać, jakby rząd by opuścił ceny. Wie pan.
20: Premiera czy prezydenta zwycięstwa?
21: Tej przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi, więc jak trzeba tak to i tak tankuje. Nic na to nie poradzę.
16: Do północy za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za litr diesla 7,88. Program CPN obowiązuje do końca roku.
15: Iga Świątek w 1/8 finału turnieju w Pekinie stoczyła zacięty bój z Chorwatką Doną Vekić.
16: Wicemistrzyni olimpijska wygrała pierwszego seta 6-4, a w drugim prowadziła już 5-2, ale dzięki koncertowej grze Polka zdołała doprowadzić do tiebreaka, którego wygrała 7-0, a w trzeciej partii postawiła kropkę nad i, zwyciężając 6-2. Za godzinę na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, jego rywalem w półfinale będzie Australijczyk Alex de Minaur.
15: Teraz gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
22: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
22: Zaczynamy od krótkiej piłki. Czy polskie państwo daje sobie radę z atakami hakerów? Tak czy nie?
23: Tak.
22: Tak odpowiada nasz gość, wicepremier Gawkowski. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. No ale mamy kolejny, potężny, tak się wydaje, wyciek danych medycznych. Serwisy Securac i zaufana trzecia strona twierdzą, że wyciekły dane pacjentów z gabinetów stomatologicznych. Czy to prawda, że chodzi o 2 miliony rekordów?
23: Mamy już kilka wycieków z firm medycznych, prywatnych firm medycznych, które biorą za to odpowiedzialność. Kiedy zgłoszenia przychodzą do państwa, organów państwa, reagujemy natychmiast. Wysyłane są służby, trwa postępowanie, badana jest sprawa, ścigani przestępcy. Później są kontrole w tych firmach i na koniec kary. Ale odpowiedzialność za to, żeby chronić swój system prywatnej firmy, jest na tej firmie, która musi inwestować i zdawać sobie sprawę.
22: To od czego jest państwo? Od czego jest Ministerstwo Cyfryzacji?
23: No państwo jest od tego, żeby wskazywać, dawać rekomendacje, pokazywać, że musisz wydawać pieniądze. No trudno, żebyśmy dzisiaj w każdej prywatnej firmie postawili cyberpolicjanta i patrzyli na ręce każdej firmie. Tak jak policjant nie stoi przy każdej firmie, która zajmuje się handlem, usługami, bo po prostu ta firma inwestuje w kamery, w kontrolę dostępu, w ochronę fizyczną, w ogrodzenia, w różnego rodzaju alarmy, tak i firmy, które przetwarzają dane, zajmują się informacją w taki sposób, że jest ona cenna dla klienta i dla firmy, ma po prostu kłaść duże pieniądze na cyberbezpieczeństwo. Nie robi tego, zdradza swojego klienta, doprowadza do sytuacji, w której później państwo musi też za to płacić, bo przypominam, jeżeli mamy wyciek w jakiejś firmie prywatnej, to służby państwa z naszych podatków opiekują się tym i działają świetnie.
22: Skupmy się na tym wycieku ostatnich. Z serwisem Securac skontaktowali się ponoć hakerzy, którzy przedstawili się jako Horus, którzy napisali, że wielu z dentystów wystawiało recepty na leki psychotropowe. Jeżeli chcecie otrzymać ich listę i informacje o tym, co przepisywali, prosimy o kontakt, udostępnimy te dane, żeby można było pozbyć się pseudolekarzy, którzy doprowadzają do śmierci ludzi. Koniec cytatu. Czy mamy do czynienia z szantażem? O co chodzi z tą działalnością hakerską?
23: Każdy w takim przypadku służby państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości kontaktuje się indywidualnie z firmami, kontaktuje się z tymi, których te dane zostały wykradzione. Ja też nie będę odpowiadał na pytania dotyczące tego, jak działa operacyjnie to wszystko, bo odpowiedź na pytanie, czy ktoś chciał coś ujawnić, bo wiedział, że gdzieś są jakieś przekręty, należy do służb. Ja wiem od strony cyfryzacji, co się odbywa. Wydajemy rekomendacje. Przygotowaliśmy program wielki państwowy, 2,8 miliarda złotych, żeby firmy mogły skorzystać z pieniędzy państwowych na transformację cyfrową, na cyberbezpieczeństwo. Wydawaliśmy i identyfikowaliśmy, że mogą być takie sytuacje, wysyłając informacje do firmy już w marcu tego roku. Od 2 lat przygotowujemy i wskazujemy te metody, które przestępcy wykorzystują. I w wielu firmach, nie tylko w obszarze medycznym, bo niedawno i wakacje, i firmy turystyczne, dochodzi do wycieku danych, bo wiele firm uważa, że jest dobrze zabezpieczonych.
22: Dobrze, otóż ale pamięta jest. Pan w tym głośnym, ostatnim, poprzednim wycieku danych medycznych, prawdopodobnie 19 milionów Polaków, tak, utraciło, czy też hakerzy dostali dostęp do ich danych wrażliwych. No ludzie mogą zadawać sobie pytanie, co się dzieje? Ja jestem bezradny. Moje dane tak naprawdę mogą stać się podstawą do szantażu. Ja nie chcę, żeby wiedziano o tym, jakie leki biorę.
23: Dlatego te firmy muszą mieć też nacisk społeczny. Dlatego u pana, i w wielu miejscach mówię to wprost, albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, tak samo jak inwestujesz w ochronę swojego budynku, albo płacisz wielkie kary. Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro.
0: Taka firma za właśnie brak zabezpieczeń może zapłacić takie pieniądze?
23: Do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu. Jeżeli nie inwestujesz w cyberbezpieczeństwo, nie widzisz, że mamy wojnę hybrydową w Europie, że Polska jest poddana hybrydowej wojnie z Rosją. Jeżeli nie chcesz zrobić wszystkiego, żeby reputację zachować, bo to jest inwestycja też w reputację, panie redaktorze, to będziesz ponosił karę i odpowiedzialność.
0: Czyli pan mówi, że nie będzie miękkiej gry.
23: Żadnej.
0: Ale czy to są tylko słowa?
23: Nie, bo kontrole się zaczęły.
0: No dobrze, serwis Niebezpiecznik skontaktował się ostatnio z hakerem Fingerprint, taką ma ksywę, który stał za tymi niedawnymi atakami na firmę MyDoctor, Enelmed czy Fakturownie. On zaprzeczył, że włamanie do portalu wakacji, o którym pan mówił, było jego dziełem. Zapowiedział, że nie będzie więcej atakować polskich firm. Czy służby wiedzą, kim jest ten haker, dobry haker w cudzysłowie?
23: Polskie służby pracują nad każdym atakiem. Każdy atak jest rozpatrywany indywidualnie. To, co mogę powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom, dane, które wyciekły w tych pierwszych wyciekach medycznych, zostały zabezpieczone, one nie są dostępne dla nikogo. To znaczy nie można ich kupić, przetworzyć, nikt nie może ich przeciwko komuś...
0: Daje pan głowę, że tak jest.
23: Tak, bo służby dzisiaj zabezpieczyły te dane. Ale wiem też jedną rzecz. Dzisiaj ta odpowiedzialność nie tylko spoczywa na firmach, ale też jest rozsądkiem tych firm, bo będziemy proponowali zmiany w prawie. Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. To też się wielu firmom nie podoba, bo wie pan, co się stało w ostatnich dniach. Firmy mówią, to jest działanie przeciwko naszej konkurencyjności, to będzie osłabiało nasze możliwości. Ja odpowiadam, nie. To jest działanie w rozsądku bezpieczeństwa obywatelskiego. Widzisz, że przetwarzasz dużo danych, dużo pieniędzy wydajesz na ich zabezpieczenie. Koniec, kropka. Jeżeli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Nie będzie tak.
0: No dobrze, to teraz zadam panu pytanie od naszego słuchacza, bo takich pytań w tym stylu było bardzo dużo. Tomasz pisze, kilka dni temu doszło do kolejnego wycieku danych Polaków, a to, co robi rząd, to tylko zalecenie, aby zastrzec PESEL. To jest cytat. To pokazuje, panie premierze, panie ministrze, pańską niekompetencję i bezradność. Czy zachowa się pan honorowo i poda do dymisji?
23: Przecież odpowiedziałem na te wszystkie pytania.
0: A co z dymisją?
23: No ale jaka tutaj dymisja?
0: Czuje się pan odpowiedzialny?
23: Pan by się czuł odpowiedzialny za Radio Z, które zostałoby zaatakowane i dane im wykradną?
0: Nie jestem informatykiem.
23: Ale, panie redaktorze, no nie spłycajmy tego do informatyki. Mówimy o bazach danych, mówimy o tym, że firma inwestuje pieniądze czy nie. Państwo jej zaleca, państwo przychodzi z pomocą, państwo zabezpiecza, państwo na to wydaje pieniądze. Sekundkę. To wszystko robi państwo. Zrobiliśmy to. Te dane zostały zabezpieczone.
0: Czyli nie ma pan sobie nic do zarzucenia.
23: Więcej, uważam, zrobiliśmy dzisiaj jako państwo bardzo dużo, żeby obywatele czuli się bezpieczni. Ale nie mam zaufania do firm, które dzisiaj powinny łożyć na cyberbezpieczeństwo, a się je migają i wydają gdzie indziej pieniądze. Czas, w którym będą się migały, się skończył. Będą wielkie kary za to.
0: Panie premierze, czy Nowa Lewica poprze panią senator Piątkowską w drugiej turze wyborów w Krakowie?
23: Pyta pan o całą Nową Lewicę. Wiem, że pani senatorka Gosek-Popiołek nie zajęła w tej sprawie stanowiska. Była kandydatka na prezydentkę. Ja jestem członkiem koalicji rządzowej, która też wystawiła swoją... W imieniu której tej koalicji drugiej turze jest pani Piątkowska, więc gdybym był mieszkańcem Krakowa, to bym głosował na panią Piątkowską.
0: Czyli pan popiera?
23: Ja bym zagłosował na panią Piątkowską, bo bliżej mi jest do głosowania na kandydatów koalicji niż innych kandydatów.
0: Okej, okay. Kiedy będzie decyzja w sprawie ewentualnej jednej listy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy?
23: Będzie lista Lewicy w wyborach 2027 roku, ja temu kibicuję.
0: Na 100%?
23: Tak, mam takie przekonanie. Jestem dzisiaj ze znaczkiem lewicy w klapie. Mam przekonanie, że lewica powinna w wyborach 2027 roku występować z mocnymi hasłami. Chwalenia się po co weszła do rządu w 2023 roku, co zrealizowała, co dowiozła i co dzisiaj jest naszym sukcesem, bo tych sukcesów jest masa.
0: A
23: po
0: taki
23: tysiącu.
0: Pomysł jednej listy, czyli od koalicji przez lewicę po PSL jest pana zdaniem niedobry, nieporozumieniem jest?
23: Jest taki pomysł, słyszę z ust polityków partii nam koalicyjnych, czyli Platformy, PSL-u, że dobrze by było, żeby to taka lista była rządowa. Słyszę też wiele, że to by był taki blok, który bym jasno deklarował, że my po jednej stronie, tamci po drugiej, ale też lewica w rządzie, jak będzie miała więcej mandatów, to lewica może załatwić więcej spraw dotyczących rozdziału państwa do kościoła, likwidacji funduszu kościelnego, doprowadzenia do tego, że będziemy mogli mówić o państwie społecznym, otwartym, a nie liberalnym.
0: Nie ma mowy na ten moment o jednej liście z lewicą.
23: nie czuję, żebyśmy dzisiaj chcieli startować na jednej liście. Lewica chce startować w wyborach 2027 roku samodzielnie.
22: Trzy krótkie piłki, poproszę o odpowiedź tak albo nie. Policja wyprowadzi prezesa Święczkowskiego z Trybunału, tak czy nie?
23: Nie wiem, czy policja wyprowadzi pana prezesa. Trzeba zakończyć misję Święczkowskiego, bo tam jest nielegalnie.
22: Już w Trybunale Konstytucyjnym. Już w styczniu paliwo będzie po 5,19, tak czy nie?
23: Nie będzie po 5,19, bo nie wierzę w szybkie zakończenie tego konfliktu w...
22: I ostatnie pytanie. W następnych wyborach zagłosujemy także przez internet. Tak czy nie?
23: Nie.
22: Czyli nie będzie głosowania przez internet?
23: Nie będzie, dlatego że nie ma zgody politycznej w Polsce. Za dużo jest dzisiaj takich emocji społecznych mówiących, że ktoś coś sfałszuje. To jest technicznie szybciej wykonalne niż politycznie.
22: I mamy odpowiedź w naszej sądzie. Czy polskie państwo daje sobie radę z atakami hakerów? Tak odpowiedziało 40% uczestników naszej sądy, nie aż 60%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
15: Mamy już kilka wycieków z firm medycznych, które biorą za to odpowiedzialność. Trudno, żebyśmy w każdej firmie postawili cyberpolicjanta, mówi w Radiu Z minister cyfryzacji.
16: Firmy muszą mieć też nacisk społeczny. Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary do 20 milionów euro. Nie będzie tu żadnej miękkiej gry. To jest też inwestycja w reputację firmy, podkreśla Krzysztof Gawkowski.
15: Dane 19 milionów Polaków, które wyciekły w tym pierwszym wielkim incydencie, są zabezpieczone. Nikt nie ma do nich dostępu, daje głowę wicepremier Gawkowski. Teraz tę rozmowę możecie oglądać w internecie na kanałach Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Dzień dobry bardzo w Radio Z. Baleja, stary brat i Gajda.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Witamy gorąco, 8:13.
24: Dzień dobry.

0: A to piosenka specjalnie dla wszystkich motocyklistów. Yamaha.
1: Yamaha.
0: Dzień dobry bardzo.
1: Witamy gorąco. Co się stało?
2: Ja mam problem.
1: Oj, jak mężczyzna mówi problem, to zwykle się zaciął przy goleniu.
2: Nie, gorzej. Ale klątwa mnie dotknęła. Mam truskawkowe nogi.
0: Truskawkowe co? Czy ja wiedziałem, że to masz fantazję, ale teraz to przebiłeś wszystko. No, jak truskawkowe nogi? Co ty robisz w tej łazience?
2: No, chciałem mieć gładkie nogi i mam truskawkowe.
1: Ale to czym ty ogoliłeś te nogi?
2: No jednorazówką. No.
0: Ale wiesz, dlaczego to się nazywa w ogóle jednorazówka?
2: No nogi goliłem pierwszy raz. Radio Z
0: i już. Ale facet nie musi.
2: Chcesz zobaczyć truskawkę?

0: Za chwilkę tylko u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 8.30, a tam uwaga, uwaga, kierowcy z Trójmiasta, specjalnie informacje niestety nieciekawe dla was. Zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
2: Rządzę pieniądza.
1: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
9: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
10: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się 8.30, jest poniedziałek, to 5 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Koniec odpuszczania w zabezpieczaniu naszych danych przez firmy. Czas, w którym migały się i nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo, skończył się, zapowiada w Radiu Z minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Deklaruje, że za uchybienia będą kary.
14: To reakcja na kolejne ataki hakerskie na przedsiębiorstwa medyczne.
15: Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary. Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro.
16: Taka firma za właśnie brak zabezpieczeń może zapłacić takie pieniądze?
15: Do 20 milionów euro i tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu.
14: W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wicepremier zapewnia, że po ostatnich wyciekach dane klientów zostały zabezpieczone i nie można ich nigdzie kupić.
13: Przedłużają się utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta na trasie S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno zderzyły się dwa samochody.
14: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rumi.
13: Odwrót Amerykanów z Wielkiej Brytanii. Siły powietrzne USA wycofują bombowce stacjonujące w bazie w Fairford, na którą miał być szykowany zamach.
14: To z tego wojskowego lotniska startowały samoloty prowadzące ataki na Iran. Maszyny, między innymi B-1, miały wrócić do macierzystych jednostek w Stanach Zjednoczonych.
13: Lato przeszło, ale na polach ruch i zagrożenia podczas prac rolniczych czekają na każdym kroku. Trwają zbiory kukurydzy, buraków cukrowych oraz orka i siew zbóż ozimych. Służby apelują więc o wyjątkową ostrożność.
14: Zwłaszcza po ostatnim wypadku w Kutnie ciągnik przygniótł starszego mężczyznę i nie udało się go uratować.
13: Podstawowe zasady bezpieczeństwa przypomina Przemysław Kraska z łódzkiego oddziału KRUS.
17: Stosować wszystkie osłony i zabezpieczenia na tych ruchomych elementach maszyn i urządzeń. Również w momencie jakiejś awarii czy próby jakiejś konserwacji, naprawy, kilka sekund, które teoretycznie rolnik poświęci na to, by wyłączyć daną maszynę, może w rzeczywistości uratować życie.
14: Do tego pamiętać trzeba o przerwach i unikać pośpiechu.
13: Nadjeżdża nowy rozkład jazdy PKP. Wejdzie od grudnia, ale już wiemy, że będzie w nim więcej pociągów.
14: Intercity ma realizować około 600 połączeń dziennie, o 70 więcej niż teraz. Pojawią się nowe relacje, ale również na obecnych trasach będzie większa częstotliwość pociągów, zapowiada prezes przewoźnika Janusz Malinowski.
13: Chodzi o to, by pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach, na przykład co godzinę.
1: Radio Z. pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem audycji jest Pickstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu Pickstar.pl.
18: Piękny dzień przed nami, moi drodzy. 21-22 stopnie, zachód, południe. W centrum kapkę chłodniej, 19. Na północy tradycyjnie najchłodniej, ale też dobrze. I tak patrzymy na tę prognozę pogody od kilkunastu dni. Codziennie jest to samo. I tak będzie do piątku. A od piątku delikatne ochłodzenie, ale też będzie dobrze.
11: Sponsorem audycji był Pickstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu Pickstar.pl.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
12: A z tej okazji, że pan Bater podpisał, to my o 8.50 Smutny Chór Wujów zaśpiewa piosenkę o tanich paliwach.
18: Dokładnie.
19: Ja bym został przy radiu.
18: To będzie duża rzecz, premiera, wielki powrót Smutnego Chóru Wujów po wakacjach, tylko u nas.

0: Edek, Edek.
1: Co się stało?
0: No to był Ed Sheeran dla przyjaciół. Edek, fotograf. Tak. Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, że fantastyczna kasiora jest do zgarnięcia w poniedziałek po weekendzie w Radiu Z. Gramy o 500 000 zł.
2: Tak, gramy SMS-ami, wystarczy SMS o treści Radio Z, wyślijcie go na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 już z podatkiem VAT.
1: A teraz powie Wam Iza, co się u niej działo ostatnio.
2: No jak dzwoni Radio Z, to co się czuje, nie?
1: No co się
3: szczerze?
1: Czuje?
3: Szczerze? Że ktoś po prostu robi mnie w balona? No ale ogólnie ucieszyłam się bardzo, także no jestem szczęśliwa, ja dalej nie wierzę.
1: Tak robimy w balona, że pompujemy wasze portfele kasą.
0: Pół balona dzisiaj do wygrania, moi drodzy. Pół balona, 500 000 zł. I uwaga, bo teraz mamy coś ekstra.
2: Tak, do 9 każdy wasz SMS mnożymy razy 10 tysięcy szans. Płacicie za jednego, a normalnie w grze ląduje 10 tysięcy waszych SMS.
0: To ciach, ciach. Radio Z wysyłamy teraz pod 7353. Radio Z 7353.
4: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
14: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
15: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: końca.
1: Za 11 minut będzie godzina 9, to jest dzień dobry bardzo z Radia Z. Moi drodzy, paliwo potaniało, mamy to!
2: Tak, w końcu się dogadali, prezydent z premierem. Można? Można.
3: Ale to omówili o tym, obrażeni obaj byli. O, jak byli
2: dalej
3: obrażeni.
2: Są obrażeni, ale
1: jeszcze raz.
2: Tankujemy taniej dzięki temu,
1: tak
2: słuchajcie.
1: W ważnych dla tego narodu momentach w Radiu Z o poranku pojawia się smutny chór wujów.
2: Tak, i już teraz piosenka pod tytułem Naciesz się. Specjalnie dla was, dla wszystkich kierowców w Radiu Z. Uwaga, 3, 4, smutny chór wujów, lecimy.
4: Naciesz się, etylina potaniała wreszcie.

0: Ciekawa historia, bo dzisiaj w prasie między innymi piszą o historii paprykarza szczecińskiego.
1: Ale słuchacze dzwonią, że paprykarz... No, sami posłuchajcie.
2: Cześć, Jacek z tej strony. Chciałem powiedzieć, że paprykarz szczeciński nie jest...

0: Szczecina.
1: Ale proszę pana, my sprawdziliśmy, bo piszą w, jak w gazecie. Jak w gazecie napisali, no to słuchajcie, połowa lat 60. przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich gryf. Mięso, ryby morskie, ryż, przecier pomidorowy, olej, ostre przyprawy i to jest paprykarz szczeciński.
2: I się pewnie niedługo okaże, że bułka wrocławska jest z Poznania.
3: Tak. Do paprykarza jeszcze potrzebne jest pół głowy świni, żeby był idealny.
2: To najlepiej smakuje. Zamiast talerza.
1: Sekretny składnik. Już za chwilkę u nas. Wiadomości Radio Z punktualnie o 9:00. Smacznego.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
6: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
7: Nasi siatkarze obronili Mistrzostwa Europy.
8: Bardzo miło być tutaj, że możemy świętować jeszcze jeden medal. Zrobiliśmy fajne roboty.
9: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. No.
10: Oni są zawsze mocni i będą mocni.
6: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
11: Michał Wieliński,
12: Radio Z.
6: Słuchaj już za chwilę.
4: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Pan mi kibicował i dobiegłam.
5: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność.

0: Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Po reklamie.
1: To za chwilkę, za momencik będzie godzina 9:00. To zleciało, naprawdę. Wiadomości w Radiu Z o 9:00 prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Do 20 milionów euro kary, żadnej miękkiej gry. Minister cyfryzacji w Radiu Z o wyciekach danych.
3: Medycyną tydzień noblowski się zaczyna. Dziś dowiemy się, za co została wręczona.
2: Iga wygrała w Pekinie. Hubert zaraz wychodzi na kort. Powalczy o finał turnieju.
1: 9:00.
3: Minister cyfryzacji ogłasza w Radiu Z, że ruszają kontrole zabezpieczeń danych w firmach. Krzysztof Gawkowski zapowiada bezwzględność do kwadratu i żadnej miękkiej gry.
2: Jak podkreśla wicepremier, zabezpieczenie cyfrowe to odpowiedzialność firmy i za jego brak kara może sięgnąć 20 milionów euro. To reakcja na ostatnie ataki hakerskie i kolejne wycieki danych z firm medycznych.
3: Bogdan Rymanowski prosto po rozmowie z gościem Radia Z.
4: Tak jest.
3: A co twój gość mówił o zarzutach wobec państwa, że nie radzi sobie z tymi atakami?
4: Takich zarzutów wicepremier nie przyjmuje do wiadomości. Uważa, że odpowiedzialność za ochronę danych wrażliwych należy do firm prywatnych, które powinny wyłożyć na cyberbezpieczeństwo, ale niestety się od tego migają i pieniądze wydają gdzie indziej. Czas migania się jednak skończył, zapowiada Gawkowski.
5: Będziemy proponowali zmiany w prawie. Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
4: Gość Radia Z zapewnia, że przy każdym z wycieków z firm medycznych państwo reaguje natychmiast, a służby działają świetnie. Państwo jest od tego, żeby dawać rekomendacje i pokazywać, że musisz wydawać pieniądze. Trudno, abyśmy w każdej prywatnej firmie postawili dzisiaj cyberpolicjanta, komentuje Krzysztof Gawkowski.
3: Wielki spór o minimalne wymiary kojców dla psów. W specjalnym rozporządzeniu próbuje je ustalić Ministerstwo Rolnictwa.
2: Aktywiści z organizacji prozwierzęcych zarzucają urzędnikom, że szykowane przez nich limity są niskie i spowodują cierpienie psów. Na demonstracji przed siedzibą resortu rolnictwa w Warszawie z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Wśród głośno żądających większych kojców ludzi była m.in. Doda, czyli Dorota Rabczewska. Jej zdaniem równie ważną kwestią jak zmiany w prawie powinna być stanowcza, konsekwentna edukacja.
7: Ludzie zrozumieli, że nie muszą mieć przecież psów, że jeżeli nie mają warunków, to nie jest obowiązek posiadania go. Jeżeli mają, to nie można się nad nimi znęcać, że to jest karygodne.
6: Według szykowanych nowych przepisów owczarek czy bernardyn muszą mieć przynajmniej 10 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni. Mniejsze psy odpowiednio mniej. Zdaniem aktywistów te limity powinny znacznie wzrosnąć, najlepiej dwukrotnie.
2: Projekt rozporządzenia, który oburza aktywistów, ma uzupełnić się podpisana już przez prezydenta ustawa, która zakazuje trzymania psów na łańcuchach. Karol Nawrocki wywalczył usunięcie z niej sztywnych rozmiarów dozwolonych dla psich kojców. Dlatego teraz limity musi określić Ministerstwo Rolnictwa.
3: Zaczyna się coroczny Tydzień Noblowski. Nagrody będą przyznawane w Sztokholmie dzień po dniu za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości.
2: O kategoriach nagród teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Nagrody Nobla zostaną przyznane w 6 dziedzinach, zaczynając dziś od medycyny po nauki ekonomiczne w poniedziałek za tydzień, mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Sztolcman.
9: Największe zainteresowanie czy największe przełożenie na nasze życie codzienne ma oczywiście Nobel z medycyny.
8: Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody została podwyższona do rekordowej kwoty. W każdej z dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad miliona euro. To o milion koron więcej niż w zeszłym roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Po raz pierwszy nagroda została przyznana 125 lat temu na mocy testamentu przemysłowca, wynalazcy dynamitu Alfreda Nobla. Na nagrody przeznaczył większość swojego majątku.
3: Za mniej więcej pół godziny Hubert Hurkacz rozpocznie mecz z Aleksem de Minorem. Stawką pojedynku z Australijczykiem jest awans do finału turnieju tenisowego w Pekinie.
2: W stolicy Chin zwycięskie spotkanie ma już za sobą Iga Świątek, która pokonała Donnę Vekić i zameldowała się w 1/8 finału.
3: Rywalizację Polki z Chorwatką śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
10: Zgadza się.
3: W jakiej dyspozycji jest nasza tenisistka?
10: O, trudno jednoznacznie to ocenić, choć są powody do optymizmu. Mecz miał dwa oblicza. Iga Świątek przegrała pierwszego seta 4-6, w drugim stała już pod ścianą przy prowadzeniu walki 5-2. I to był moment przełomowy, bo podrażniona i zdeterminowana Polka w imponującym stylu doprowadziła do tiebreaka, którego wygrała pewnie 7-0. W decydującej odsłonie nasza tenisistka nie pozwoliła już wicemistrzyni olimpijskiej rozwinąć skrzydeł i zwyciężyła 6-2. Byłam na siebie bardzo wkurzona, bo na początku wcale nie grałam źle, jednak to było za mało. Na szczęście poprawiłam błędy i z tego jestem bardzo zadowolona. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Iwajowicz lub reprezentantka Uzbekistanu Kamila Rahimowa.
3: Ten mecz trwa, a my trzymamy kciuki za awans do finału Huberta Hurkacza.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: No patrzcie, jak pięknie w całej Polsce. Na południu 21, w centrum 19, na północy 18, wszędzie słonko. Piękna złota polska jesień.
13: Ciepełko.
12: A w studiu w sweterkach Ewelina Pacyna i Norbert Bieńkowski.
1: Dzień dobry. To od czwartku się zmienia pogoda, tak? Słyszeliście?
14: Od piątku nawet.
13: No to zależy, ile będziesz spał.
1: Dokładnie.
12: Zdejmcie te ciuchy.
1: Długo.
13: Zdejm kapelusz.
7: No zapowiada się całkiem niezły poniedziałek.
1: Dobrze będzie, super jest. Słuchacze obudzeni, gotowi, zrobiliśmy support.
7: No. Dziękuję. Działamy.
12: No, smutny chór wujów nawet był u nas.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lenny Kravitz, 13 minut po 9. Dzień dobry, cieszymy się, że możemy być znowu z wami.
1: Nawet Lenny Kravitz się cieszy i cały czas śpiewa je. Co tam u was na śniadanko dzisiaj było? Bo my mamy mistrzowski przepis na owsiankę. Otóż w Szkocji odbyły się Mistrzostwa Świata w przyrządzaniu owsianki.
0: Nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest w ogóle.
1: Jeden czynnik wygrał.
0: Okazuje się, że pani Gina, 28-letnia, zabrała ze sobą do Szkocji z Holandii wodę, bo uznała, że jednak woda jest kluczowym składnikiem w robieniu owsianki. Ja się tak do owsianki nie przykładam, nie wiem jak ty.
1: Nie smakuje, pod warunkiem, że nie ja ją przyrządzam.

0: John Newman w Radiu Z, 21 minut po 9, a wy zastanówcie się, zanim wyślecie SMS-a do rządzy pieniądza, bo oprócz tego, że zostaniecie bogaci, staniecie się bogaci, też czy możecie stać się sławni.
1: Moja miejscowość jest już tak mała, że zadzwoniły do mnie już 3 osoby, takie z otoczenia takich znajomych, znajomych i się zapytały, czy to ja wygrałam.
2: Ale kolejność jest taka, najpierw dzwonimy my, a potem do was dzwonią znajomi. Żebyśmy do was zadzwonili w sprawie nagrody dzisiejszej, a to 500 000 złotych, koniecznie dołączcie do gry SMS-em o treści Radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69 VAT. I żeby ten poniedziałek był bardzo szczęśliwy dla was, mamy coś ekstra, od teraz 12 tysięcy szans. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
5: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Rządza pieniądza.
9: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
14: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda.
15: Tylko na jak długo?
16: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
15: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
16: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
15: A gładzie i farby?
16: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
17: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
18: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
19: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Lubię

0: wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Rysiek Marks, Right Here Waiting w Radiu Z. Mam nadzieję, że to pomoże nam przetrwać poniedziałek, 21 minut do 10. A u Igi Świątek duże zmiany. Do swojego treningu wprowadza nowe ćwiczenie, które ma jej pomóc lepiej serwować.
1: Tak, znaleźliśmy takie nagranie, na którym Polka dosłownie klęczy przy linii końcowej i serwuje piłkę. To ćwiczenie podobno wymaga większego zaangażowania nadgarstka. Ja chciałem jedynie podpowiedzieć, że jest jeszcze kilka innych ćwiczeń na
0: to. Ale to nie ta dyscyplina, Norbert.
1: A, dobrze, proszę. Kolejny mecz Igi podobno w środę. Mamy nadzieję, że wyćwiczy dobrze.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
18: Rządzę pieniądze.
17: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Alan Walker, a ja przypominam, że zostało 14 szczęśliwych minut, żeby pomnożyć swoje szczęście, no i szanse na 500 000 złotych dzisiaj.
1: 12 000 dodatkowych szans. Radio Z pod 7353.

0: No i jak, Ewelina, podoba ci się ta nowość w Radiu Z?
1: Bardzo.
0: To jest Taylor Swift, Patient Zero, to jest piosenka o toksycznym facecie.
1: Naprawdę?
0: Taylor śpiewa do nowej dziewczyny tego faceta, ostrzega ją. Ja już z nim byłam i wiem, jaki jest. Uważaj,
1: bardzo skomplikowane.
0: Zrobi ci kuku.
1: Co za chwilę w wiadomościach będzie o dzisiejszym meczu. Bośnia-Hercegowina podejmuje Polskę. Mhm. Bałkany kontra Polacy.
0: Czyli dwóch na jednego, tak?
1: No i niestety nie będzie to prawe do lewego, bo lewy nie zagra, ale jest na miejscu nasz reporter, o wszystkim nam opowie.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
2: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy.
4: Pogadamy.
2: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz...
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
2: To znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa. Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
5: Reklama. Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
6: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
7: Rządza pieniądza.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
7: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
7: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
8: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
7: A gładzie i farby?
8: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
9: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Po reklamie.
3: Tu Radio Z, dochodzi 10:00. W studiu są już Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy na wiadomości.
4: Zarzuty za śmiertelne potrącenie na pasach mają usłyszeć 21-latek z Nowego Sącza.
5: Albo inwestujesz w ochronę firmy, albo płacisz wielkie kary. Wicepremier w Radiu Z o ochronie danych.
4: Zenica szykuje się na Polaków. Liczymy nasze szanse na zwycięstwo bez Lewego.
6: 10:00.
4: Przesłuchanie i zarzuty dla 21-latka po wypadku w Nowym Sączu dziś wczesnym popołudniem. Dramatyczne nagranie z wypadku obiegło internet. Widać na nim, jak kierowca samochodu nie zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, jak inne auto, ale pędzi i uderza w przechodzącego tam człowieka z psem.
5: Siła uderzenia była tak wielka, że pieszego wyrzuciło kilka metrów w powietrze. Samochód zatrzymał się dopiero za pasami. 50-latek zginął na miejscu.
4: Reporter Radia Z Michał Dzieneński jest w kontakcie z nowosądecką prokuraturą.
7: Tak jest.
4: Co usłyszałeś?
7: Policja zakończyła zbieranie dowodów na miejscu. W ciągu najbliższych godzin, a nawet minut, przekaże dokumentację z tragedii śledczym. Nieoficjalnie sprawca tego makabrycznego wypadku usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to długoletnie więzienie. Po usłyszeniu zarzutów zapewne będzie też wniosek o areszt dla 21-latka.
8: Będziemy też weryfikować jego dotychczasową linię życiową, w tym również to, czy popełniał wcześniej jakieś wykroczenia drogowe, jak przebiegała jego dotychczasowa karalność. Wszystkie te okoliczności będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania.
7: Mówi Radiu Z prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Kierowca był trzeźwy, pobrano krew, być może jeszcze dziś wynik na obecność narkotyków.
5: Wypadek był w sobotę po południu na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu.
4: Minister cyfryzacji w Radiu Z o atakach hakerskich w Polsce. Niektórym ludziom postawione są już zarzuty, są postępowania. W każdym przypadku trzeba sprawdzać indywidualnie, podkreśla Krzysztof Gawkowski.
5: Wicepremier przyznaje jednocześnie, że dopóki śledztwa nie zostaną zakończone, nie ma pewności, czy za atakami nie stoi Rosja. Gawkowski uważa, że w wielu firmach dochodzi do wycieku danych, bo nie są one dobrze zabezpieczone.
9: Jeśli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Nie będzie tak. Będą wielkie kary za to. Koniec, kropka.
5: Minister cyfryzacji mówi, że kary sięgają nawet 20 milionów euro.
4: Trudne dla pasażerów poranek w Gdańsku. Niektóre tramwaje mają nawet pół godziny opóźnienia.
5: To pierwszy taki poranny szczyt komunikacyjny z ruchem wahadłowym tramwajów aż w dwóch miejscach. Jedno z nich zatkało miasto. Drugie zdaje egzamin, choć jego wprowadzenie było technologicznie bardziej wymagające.
4: O tym wszystkim informuje trójmiejski reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, gdzie jest to wahadło, które tak wielu ludziom zepsuło poranek?
10: Przy Operze Bałtyckiej. Z powodu naprawy podziemnego kolektora ścieków zamknięto na 2 tygodnie jedno z 2 torowisk. Liczono się z tramwajowymi korkami, ale chyba nie aż takimi jak dziś. Dla przykładu jeden z pojazdów linii 12 ma w tej chwili 35 minut opóźnienia. Wiele kolejnych wciąż stoi w korku przy Operze. Lepiej wypada sytuacja na Podwalu Przedmiejskim, gdzie tramwaje wróciły dziś po wakacyjnej przerwie. One też jeżdżą wahadłowo, bo wciąż trwa remont połowy mostu nad Motławą. Jest więc miejsce tylko na jedno torowisko. Gdańsk ma Maciej Bąk, Radio Z.
5: Tramwajowe korki nie dotyczą linii numer 2 i 3, które już od soboty mają objazd przez ulicę Jana Skolna.
4: Bałkańska Zenica gotowa na wielki mecz. Bośnia i Hercegowina podejmie Polskę w 4. meczu Dywizji B Ligi Narodów. Spotkanie z udziałem naszych piłkarzy na stadionie będzie oglądał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza. Dzień dobry,
11: dobry
4: Mateusz,
11: dany.
4: Jeszcze raz.
11: Dzień dobry, Polsko.
4: No to jak, wygramy?
11: No najwyższy czas pokazać, że okazałe zwycięstwo z Rumunią i fragmenty dobrej gry w 2 poprzednich kolejkach nie były dziełem przypadku. Bośniacy mają na pewno większy spokój. W Lidze Narodów jeszcze nie przegrali, w dorobku też punkt więcej od nas, więc remis mocno przybliży ich do zajęcia co najmniej 2. miejsca, które daje prawo gry w barażu o wejście do Dywizji A. Selekcjoner Jan Urban wie, że jego posada ciągle jest pod lupą.
12: Po meczu pogratulowałem z Rumunią, pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju.
11: Przypomnę, że gramy bez Lewandowskiego, który pauzuje za kartki. Wczoraj poleciał do Stanów. Zenica, Mateusz Gęza, Radio Z.
5: Pierwszy gwizdek o 20:45, relacje prosto ze stadionu, oczywiście w Radiu Z.
4: Na razie relacje z rynków światowych w wiadomościach ekonomicznych Radio Z. Iwona Kutyna z
6: nami. Tak jest, dzień dobry.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Ropa na światowych rynkach tanieje. To reakcja na obniżenie przez Arabię Saudyjską cen swojego surowca dla odbiorców z Azji. U nas po wprowadzeniu kolejnej odsłony programu CPN ceny na stacjach stabilne. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, oleju napędowego 7,88. Dziś dowiemy się, ile za paliwo płacić będziemy jutro. Przybywa aut na polskich drogach. Liczba zarejestrowanych pojazdów wyniosła w zeszłym roku 32 miliony. Coraz więcej jest samochodów nowych i elektrycznych. Ich liczba w ciągu roku podwoiła się. Więcej także jest autostrad i dróg ekspresowych. W ciągu 10 lat liczba miejsc noclegowych w Zakopanem wzrosła o 60%. W kwaterach prywatnych, apartamentach lub domkach tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc. Hotele, pensjonaty, motele, kempingi czy schroniska mają ponad 6000 miejsc. Miasto na turystach także zarabia. Opłata wynosi 2 zł od osoby za dobę. Od stycznia do kasy wpłynęły ponad 4 miliony złotych.
14: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: Na razie najwięcej w Zielonej Górze, 15 stopni, 8 w Gorzowie Wielkopolskim, ale dzisiaj nawet 21 stopni na południu i na zachodzie. Mnóstwo słońca, piękna polska złota jesień.
3: Zmiana pogody dopiero w okolicach czwartku, piątku, więc jeszcze cieszmy się. Jeszcze się cieszmy. Buźkę tam do słońca wystawić trzeba.
14: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Radio
16: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Co to był za ruch?
15: Z tymi oponami to już? Chyba jeszcze
3: 5 minut po 10. Szybko zleci. Ewelina Norbert, witamy.
15: A za chwilę sprawdzimy najnowszą ofertę Poczty Polskiej. Jest ciekawie, jest ciekawie. Teraz David Guetta i Sia.

0: Muzyka numer 1 w Radiu Z to Dido i Hunter. Mamy nadzieję, że pracuje wam się przyjemniej. 17 minut po 10, a na Poczcie Polskiej pojawiła się nowinka. Uwaga, jest to plecak ewakuacyjny za jedyne 299 zł. Co w nim jest, Ewelina, bo ty wiesz?
1: Uwaga, czytam: gwizdek, składana łopatka, mini apteczka, latarka czołowa, linka paracord. Nie wiem co to, ale podobno przydatna, i żel antybakteryjny. No długo o tym myślałam i w sumie wymyśliłam, że wszystko, co zamieszczono w plecaku, przyda się w długiej kolejce po odbiór awizo.

0: Ale to buja. Właśnie takich numerów potrzebujemy na poniedziałek, żeby zapomnieć, że poniedziałek. Poza tym szybko zleci, kochani. Blue Lagoon za nami. Break My Stride w Radiu Z. 24 minuty po 10. No i ważna wiadomość. Dzisiaj 500 000 złotych może Was zastać w najmniej oczekiwanym momencie. Posłuchajcie, Magdy, gdzie była, kiedy zadzwoniliśmy?
1: Byłam na zakupach, akurat w tym momencie, jak zadzwonił do mnie telefon. Niedowierzanie. Myślałam na początku, że to jakiś żart, jak usłyszałam, że to Radio Z, bo no nie przypuszczałam, że coś takiego może się stać.
2: To nie żart. To 500 000 złotych, które czeka na Was dzisiaj w naszych walizkach. Między innymi znajduje się tam także 50 000 złotych, więc fajna suma. Wystarczy wysłać SMS-y o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I tylko do 11 mamy z Eweliną dla Was dodatkowe szczęśliwe losy.
0: 15 500 szans jednym SMS-em, czyli tyle właśnie losów gwarantujecie sobie za 3,69 zł. Po prostu dołączajcie. 500 000 złotych czeka ten poniedziałek. Może być piękny. Radio Z 7353.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
21: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
22: Po reklamie.
23: Radio Z.
1: sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: Swedish House Mafia i Likely w Radio Z, to jest muzyka numer 1. Tymczasem w Mediolanie odbył się pokaz mody. Wiemy już, co będzie modne tej jesieni i jest to, uwaga,
1: sheer trend,
0: czyli prześwitujące ubrania.
1: Tak jest, to długo to analizowaliśmy. Chodzi o modę,
0: tak,
1: która sprawia, że czujemy się lekko, delikatnie, eterycznie i to podobno przywodzi na myśl mgłę o poranku, czyli taką dzisiejszą pogodę.
0: Mgłę o poranku.
1: Tak.
0: Jakbyś to przełożyła na polski, Ewelina?
1: No nie wiem, jak trzeba się ubierać nad ranem, jak to ledwo żywy, nie zapalasz światła, wiadomo, że w październiku już ciemno i na przykład przez przypadek plączesz się z własną zasłoną lub firanką. O to okay, chodzi.
0: Dobrze.
2: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Zalia szepcze, tylko kochaj mnie. 5 minut do godziny 11. Słuchacie Radio Z, za chwilę wiadomości, a w nich o zuchwałej kradzieży prosto z Norwegii.
1: Za chwilę więcej szczegółów, zostańcie koniecznie z Zetką.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
5: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
4: Musiałem wam to powiedzieć.
5: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.

0: tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
20: Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
23: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
22: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
22: Aflofarm.
1: Po reklamie.
25: Na zegarach prawie 11, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Do tej porze Iwona Kutyna. Prosimy.
26: Stanowcza opinia diecezji. Odwołany proboszcz z Grójca nie wróci. Ukradli biżuterię w Norwegii, zatrzymani zostali w Polsce. Reklamowy chaos w Tychach. Mieszkańcy pozbyć chcą się billboardów.
27: Jedenasta.
26: Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęli parafianie. Biskup Roman Pindel, który wieczorem przyjechał do kościoła rozmawiać o sytuacji, musiał być ewakuowany w asyście policji. W studiu Michał Dzieneński.
0: Tak jest.
26: Zapoznałeś się z oświadczeniem kurii. Czy decyzja o odwołaniu księdza Zborka jest ostateczna?
0: Z oświadczenia wynika, że tak. Postępowanie, jak czytam, zostało definitywnie zakończone. Decyzja biskupa o odwołaniu proboszcza nie została też zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych według kurii poważnych nieprawidłowości. Parafianie jednak nie wierzą w to. Internet pełen jest filmików z pełnego emocji spotkania z biskupem.
2: Ma pan biskup serce?
3: My,
2: czy nie?
3: Myśmy sam kościołem. My, ludzie.
4: Tak jest, my to my sami.
3: Ja się powinienem naszym tatą.
2: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
0: Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli m.in. śluby czy chrzciny, i mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Sama kuria nie przekazała, o jakiej nieprawidłowości konkretnie chodzi.
26: W spotkaniu parafian z biskupem mieli uczestniczyć też policyjni negocjatorzy. Estonia przesuwa swoje wojska bliżej granicy z Rosją na stałe i daje jej broń zdolną do rażenia celów w głębi terytorium sąsiada. Jako państwo frontowe NATO tak przygotowuje się na ewentualną rosyjską agresję wykraczającą poza konflikt na Ukrainie. Według estońskich dowódców i szefów służb Moskwa nie dąży do wojny na pełną skalę sojuszem, przynajmniej na razie. Nie wykluczają jednak potencjalnego konfliktu, bo Kreml może chcieć przetestować funkcjonowanie klauzuli wzajemnej obrony państw NATO. Tallinn przyznaje, że ani Estonia, ani sojusz nie są wiarygodnym czynnikiem odstraszającym. Okradli jubilera w stolicy Norwegii. Stamtąd uciekli do Polski, skąd chcieli wyjechać do Rumunii. Nie udało się, bo dwóch złodziei zatrzymali policjanci z Gdyni razem ze strażnikami granicznymi. Akcja była dynamiczna, bo Norwegowie poprosili o pomoc dosłownie w ostatniej chwili. Reporter Radia Z Maciej Bąk zna szczegóły tej historii. Od czego się zaczęła?
5: Od rozboju w Oslo. Dwaj obywatele Rumunii weszli do sklepu jubilerskiego, pogrozili pracownikowi nożem i zażądali, by wydał im drogocenne rzeczy. Potem wskoczyli do auta i uciekli za cel, obierając prom do Polski. Wsiedli na pokład, a kiedy jednostka cumowała już w Gdyni, Norwegowie wysłali pilną informację, że mężczyźni chcą kontynuować ucieczkę w autobusie. I tak faktycznie było. Na ulicy Polskiej nasze służby dokonały zatrzymania. Rumuni mieli ze sobą blisko 50 złotych łańcuszków i inne błyskotki warte kilkaset tysięcy norweskich koron. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
26: Od kradzieży do zatrzymania minęła doba. Sprawcy trafili do aresztu na 2 miesiące. Mieszkańcy pomagają uporządkować reklamowy chaos w tychach. Miasto przygotowuje uchwałę, która ma ograniczyć liczbę plakatów czy billboardów. To sami mieszkańcy i turyści wskazują miejsca, w których reklamy najbardziej przeszkadzają. O tym, jak tychy chcą walczyć z reklamowym chaosem, reporter Radio Z, Szymon Kastelik.
10: Informacje zebrane w geoankiecie pomogą określić zasady umieszczania reklam, a także miejsca, w których będą one zakazane. To pierwszy krok do uporządkowania reklamowej sytuacji w mieście, mówi rzeczniczka prasowa Tychów Małgorzata Wawak.
20: Częściowo będzie też dotyczyć ogrodzeń i innych elementów przestrzeni miejskiej.
10: Kolejnym etapem prac nad uchwałą krajobrazową będą konsultacje społeczne. Szymon Kastelik, Radio Z.
26: Nowe przepisy mogą obowiązywać już w przyszłym roku.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
29: Już w czwartek zmiana pogody na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, w Lubuskiem, w Wielkopolsce opady deszczu na termometrach, podobnie
30: Norbert,
29: jak dziś.
30: Norbert, jest poniedziałek.
29: Ale no ja wiem,
30: jest,
29: no ale
30: pięknie,
29: dzisiaj...
30: Jest pięknie.
29: No pięknie, no to co ja ci zrobię, no. W piątek takie temperatury to już będzie tylko wspomnienie.
28: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
29: 4 minuty po 11, Radio Z i u nas za chwilę
26: Maciek Musiał i jego bardzo pozytywna opowieść. Koniecznie zostańcie z Zetką.

0: 13 po 11. Tak gładko wchodzimy sobie w poniedziałek. Za nami Sean Baker, a wysłuchacie Radia Z.
1: Przypominajka, w sieci pojawiło się nowe zjawisko nazywane pubingiem.
0: Znaczy zjawisko jest powszechnie znane w ostatnich latach. Coraz częściej korzystamy z telefonów i nie patrzymy sobie w oczy, tylko w ekran telefonu.
1: Dlatego eksperci przypominają, że jest to, moi kochani, niegrzeczne. Jeśli z kimś rozmawiamy, telefony odkładamy na bok i to rekomendujemy za moment, bo za moment do wysłuchania bardzo pozytywna historia w Radiu Z.

0: Beyoncé w Radiu Z. 20 minut po godzinie 11 to utwór Halo.
1: A gdyby jeszcze ten piękny poniedziałek brakował wam powodów do uśmiechu i do wspomnień, mamy od tego Maćka Musiała, który codziennie w okolicach 11.20 ma dla nas bardzo pozytywne historie.
0: Oto i wiesz komina. Co? Jest 11.20.
2: Musiałem wam to powiedzieć, czyli prawdziwe historie Maćka Musiała.
3: Słuchajcie, kręciłem ostatnio film w Poznaniu i ktoś opowiedział mi historię, o której moim zdaniem musicie usłyszeć. No więc jest pierwszy lot linii z Zurychu do Poznania. Ludzie czekają na tę samą formułkę o pasach i oknach, którą już słyszeli z 1500-1900 razy, ale steward bierze mikrofon i zaczyna, słuchajcie, gadać czystą poznańską gwarą. Że mają wuchtę wiary na tym locie, że wszystkie klunkry i klamoty mają być pochowane i oczywiście, że nie rojbrujemy i nie palimy ćmichów w trakcie lotu. No i słuchajcie, aż się ciepło na sercu robi. Mógł odklepać schemat, a jednak dorzucił coś swojego. I to takiego bardzo swojego. Jestem pewny, że pasażerowie cały lot o tym gadali. Gwarę w ogóle coraz rzadziej dziś się słyszy. A już w szczególności na pokładzie Boeinga. Czasem wystarczy przebić się przez znany scenariusz, żeby zrobić komuś dzień. A ja dziś tak dla odmiany życzę wam wuchty dobrych historii w tym tygodniu. A wam? Ktoś kiedyś tak umilił podróż? Przysięgam dyskrecję. No, chyba że się wzruszę, to wtedy wygadam się tak jak dzisiaj. Musiałem wam to powiedzieć.
1: Możecie opowiadać historię Maćkowi pod 321-321-321 albo pisząc pod adres musiałem@radioz.pl bez polskich znaków, albo na przykład na radioz.pl. Tam też szczegółowa instrukcja. Maciek czyta i odpisuje.
4: Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
10: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
13: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
14: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
15: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Kyra. Ładnie powiedziałem?
1: Bardzo.
0: Kyra w Radio Z.
1: Very nice.
0: 20 minut do 12. Dziękujemy, że jesteście z nami. Słuchajcie, czasem wystarczy wysłać jednego, czasem dwa, a czasem...
2: Znaczy, myślę, że w ciągu całego września było to raptem z 5 SMS-ów. Wiadomo, że to były też SMS-y w momencie, kiedy te szanse były gdzieś tam podwajane czy potrajane, ale generalnie nie były to jakieś bardzo, bardzo duże ilości, także na pewno jestem na plus.
0: I my nie podwajamy, nie potrajamy, tylko każdego SMS-a mnożymy teraz 10 tysięcy razy.
1: Pół miliona złotych czeka, że nie czekajcie, korzystajcie z tej okazji, bo za każdego SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł macie 10 tysięcy losów. Radio Z 7353.
0: Tylko do 12.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
9: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
8: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
12: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mamo, źle się czuję.
21: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Blik. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tańcz ze mną.
1: No nie chciała uciec, a jednak uciekła. Ewa Farna w Radiu Z, 5 minut do 12, a to oznacza, że macie jeszcze 5 minut, żeby skorzystać ze super mnożnika, czyli 10 tysięcy razy.
2: 500 000 złotych czeka, wy nie czekajcie, bo wystarczy Radio Z pod 7353 za 3,69 W, żeby wejść do gry. 10 tysięcy razy, tylko do 12.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Zgaduj z gadula.

0: Jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Usiadła ze mną, ja się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
14: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Dochodzi 12. Słuchacie Radia Z. Najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Iwona Kutyna.
20: Zabezpieczenia przed cyberatakami. Apel ministra Gawkowskiego. Nobel z medycyny przyznany. Wyróżnienie dla trzech naukowców. Szczepan Twardoch z nagrodą Nike. Więcej w wiadomościach kulturalnych. Dwunasta. Zabezpieczajcie się przed cyberatakami, apeluje do firm minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po serii wycieków milionów wrażliwych danych pacjentów z firm medycznych, gość Radia Z zapowiada kontrolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński, który uważnie słuchał szefa resortu cyfryzacji. To jak powinny lepiej zabezpieczać się firmy przed atakami hakerów?
21: Nie żałować pieniędzy na zabezpieczenia, nie żałować pieniędzy na specjalistów. W końcu to leży także w interesie firmy gromadzącej dane.
22: Państwo jest od tego, żeby dawać rekomendacje, pokazywać, że musisz wydawać pieniądze. No trudno, żebyśmy dzisiaj w każdej prywatnej firmie postawili cyberpolicjanta.
21: A do tego gigantyczne kary za brak odpowiednich zabezpieczeń, nawet 20 milionów euro, ostrzega minister Gawkowski.
20: A jak z poziomu przeciętnego Kowalskiego możemy zabezpieczyć nasze dane?
21: Bardzo prosto, zastrzec PESEL. Można to zrobić m.in. poprzez M-Obywatela albo w Urzędzie Gminy lub banku.
20: A to, czy doszło do wycieku danych, możemy sprawdzić na rządowym portalu Bezpieczne Dane. 4 dni eksplozji w Świnoujściu. sił do czwartku potrwa akcja saperów, którzy na wodach Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia będą detonować gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Niewybuchy zostały odnalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową portu kontenerowego. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Mieszkańcy Świnoujścia mają się czego obawiać?
1: Zdecydowanie nie. Choć bomby domowych nie należą, każda ma w sobie ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, że praktycznie ciężko zorientować się, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
16: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
1: Czyli wypalanie ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu zakaz kąpieli czy nawet wchodzenia do wody. Świnoujście, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
20: Obostrzenia obowiązują codziennie do czwartku w godzinach od 8 do 15. Za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Wyróżnieni zostali dwaj naukowcy z Niemiec i Amerykanin.
18: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
20: Tydzień noblowski trwa, jutro poznamy laureatów z fizyki, w środę z chemii, w czwartek przyznana zostanie literacka Nagroda Nobla, w piątek Nobel Pokojowy. Za tydzień w poniedziałek ogłoszony zostanie laureat z ekonomii. Bośnia i Hercegowina, Polska. Starcie numer 2 w piłkarskiej Lidze Narodów. Rewanżowe starcie w dywizji B będzie ostatnim meczem podczas dwutygodniowego zgrupowania. W Zenicy jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Spotkał się z Erminem Zatowicem, bośniakiem, który ma żonę Polkę i przyznaje, że podczas oglądania meczu znów będzie miało rozdarte serce.
23: Mamy taką małą wojnę nawet w domu, można powiedzieć.
24: To komu kibicuje?
23: Tak, i mamy dwie córeczki, które na Mistrzostwa Świata kibicowały Bośni i Hercegowinie, ale jednak jak gra Bośnia z Polską, no to mamy mały problem. Starsza Madzia, która ma 7 lat, kocha Polskę i kocha babcię dziadka w Polsce.
24: Czyli dla was najlepiej, żeby był remis?
23: Najlepiej właśnie i ja tak trzymałem kciuki, żeby był remis w tym pierwszym spotkaniu, gdzie nie ukrywam, myślę, że Polska zagrała lepiej. Myślę, że będzie zacięty mecz. W Bośni ludzie bardzo szanują Polaków. Oczywiście nie zagra Lewandowski, ale Polska ma kilku wspaniałych zawodników.
20: W naszej grupie prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i 3 od Polski. Stawkę z kompletem 3 porażek zamyka Rumunia. Wiadomości kulturalne u nas już teraz. Michał Adamiuk.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Były nominacje, teraz jest nagroda. Szczepan Twardoch dostał Nikę za powieść Nul o brutalnej, przyziemnej i wyniszczającej rzeczywistości wojny na Ukrainie. Autor od miesięcy wspiera broniących się Ukraińców i często bywa na wschodzie.
27: Przyjechałem do Kijowa już w drodze z Donbasu. Poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki, tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. Zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w te notatki, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić, właśnie napisać.
26: Tytułowy Nul to określenie strefy frontu, gdzie trwają walki. Szybcy i wściekli nie mają hamulców, wjadą także do telewizji. Będzie serial osadzony w świecie znanym z 11 filmowych części tej serii. Vin Diesel będzie producentem, ale na razie nie wiadomo, czy sam wystąpi. Z premierą celuje w 2028 rok. Wtedy też do kin ma trafić finałowa część serii. Kto nie był szybki, ten może być wściekły. Bilety na przyszłoroczny festiwal Glastonbury rozeszły się w 45 minut. Mimo, że tanio nie było, karnety kosztowały równowartość około 2000 zł. W tym roku festiwal się nie odbył, w przyszłym będzie pod koniec lipca.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
28: Dzisiaj, jutro, a także w środę naprawdę nieźle temperaturowo, bo powyżej 22 stopni mogą pokazać termometry na południu i na zachodzie kraju. Natomiast od wtorku odrobina deszczu już pojawi się na północy. No i im bliżej weekendu, tym więcej deszczu, ale wciąż do czwartku ciepło.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: 5 minut po godzinie 12, szybko zleci Ewelina Norbert, cały czas jesteśmy z wami, no i proszę bardzo, jest awantura w sieci.
28: I to poważne. Myślę, że ten człowiek, o którym myślę, tak, będzie robił Poker Face'a trochę dłużej, ale na razie pośpiewa Gaga, Lady Gaga Poker Face, a my za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi. Szybko zleci, oczywiście z Radiem Z.

0: Co pani Soniki, Sky, czyli niebo w Radiu Z. A teraz o kimś, kto naprawdę chyba troszkę odleciał, bo w sieci prawdziwa afera. Okazało się, że Książulo, słynny youtuber w sklepach szybkiej obsługi w całej Polsce lada dzień wprowadzi swoją autorską mrożoną pizzę za 25 ziko, 1800 kalorii i bardzo długi skład. Oj, bardzo długi
1: Internet
0: skład.
1: Płonie w komentarzach hejt, bo youtuber, który do niedawna krytykował kebaby za 35 zł, teraz zdaniem internautów po prostu stracił swoją wiarygodność.
0: Teraz przekonuje, że nad pizzą pracował ponad rok. No może dlatego, że podobno placek kręcono na Słowacji.
1: Jak tak dalej pójdzie, to Książulo będzie musiał zmienić ksywę, Ewela, wiesz? Na jaką?
0: Dawaj.
1: Mrożulo.

0: Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno, tak, ale to było dobre. 24 minuty po południu. Poznajcie naszą słuchaczkę Sylwię. Sylwię, która nie miała planów, ale zagrała i wygrała niezłą gotówkę. I wtedy od razu wiadomo, co robić.
1: Och, okazja jest i to bardzo wielka. Najpierw na pewno zadzwonię do mamy. Później mam jeszcze 4 siostry i jednego brata. Więc być może coś spotkamy się i będziemy po prostu świętować moją wygraną. Bardzo się cieszę.
2: Dzisiaj też możecie się cieszyć. W naszych walizkach nawet 500 000 złotych. A w czerwonym portfelu pewne 10 tysięcy. Fajna kwota na rozpoczęcie tygodnia. Niezbędny jest SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I uwaga, zróbcie głośniej, bo mamy dla was z Eweliną dodatkową premię.
0: Od teraz, kochani, naprawdę rekordowa liczba losów. 20 tysięcy losów szczęśliwych. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Grajcie, wygrywajcie. Radio Z.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
17: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
17: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
20: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku. Radio Z, 19 minut do 13. Już pędzimy do was z bardzo ważną wiadomością, bo mianowicie po 33 latach
1: ulela.
0: Wojsko Polskie dostaje zupełnie nowe umundurowanie. Ten mundur nosi hasło K03 Ryś.
1: O matko!
0: Co się w Rysiu zmienia? Uwaga, 30% większa wytrzymałość na rozdzieranie.
1: O,
0: 7-krotnie
1: wow.
0: Większa odporność na ścieranie.
1: Mamma mia!
0: I 2-krotnie lepsza przepuszczalność powietrza.
1: Magnifik, ale jesteś do pań?
0: Po raz pierwszy kroje zaprojektowane specjalnie dla kobiet.
1: No to teraz chyba będzie łatwiej otwieracie, miłe panie żołnierki, szafera. No już wiadomo, w co się ubrać na poligon. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
1: Blik.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Po reklamie.

0: Endless Frequencies Paraiso w Radio Z, a do 13, czyli przez 5 minut obowiązuje jeszcze nasza ekstra oferta. 20 tysięcy losów na 500 000 złotych jednym SMS-em.
1: Radio Z wpisujemy, wysyłamy pod 7353 za 3,69 zł. Dzisiaj gracie nawet o 500 000 złotych, a premia w grze to aż 20 tysięcy szans. Tylko do 13. Radio Z
2: i już. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczny.

0: No, a zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
7: Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, za chwilę 13. Zróbcie głośniej, bo czas na wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutyna.
18: Tragiczny wypadek na pasach w Nowym Sączu, zatrzymana druga osoba. Wyrok w trybie wyborczym. Piątkowska musi sprostować wypowiedź o Gibale. Nobel z medycyny za badania nad optogenetyką. Wyjaśnimy, o co chodzi.
19: 13.
18: Policja zatrzymała kolejną osobę w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w sobotę w Nowym Sączu. Na pasach potrącony został 50-latek, nie przeżył. Wszystko wskazuje na to, że sprawca ścigał się z kierowcą innego auta. W chwili wypadku jechał z prędkością 120 km na godzinę. Dziś i jutro mężczyźni zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Strażnik graniczny z Mołdawii ranny w wyniku eksplozji rosyjskiego drona. Do wybuchu doszło w pałance na południu kraju. Pocisk odbił się od ziemi i rykoszetem uderzył w stojący przy granicy autobus. Przejście zostało czasowo zamknięte. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, w jakim stanie jest ranny mundurowy?
20: Mężczyzna trafił do szpitala. Według mołdawskich służb jest w dobrym stanie. To nie pierwszy przypadek ataku na przejście graniczne pomiędzy Ukrainą a Mołdawią. Jednak pierwsze, gdy w wyniku ostrzału ranny został funkcjonariusz Mołdawii. Przejście zostało zamknięte do odwołania. Tylko w weekend w przestrzeń powietrzną Mołdawii wleciało 5 rosyjskich dronów i pocisków manewrujących. Wcześniej, w ubiegłym tygodniu, nowy odrzutowy rosyjski dron wleciał kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą i eksplodował niedaleko zabudowań.
18: Od początku roku doszło już do kilkunastu takich incydentów. Główny dowodzący NATO w Europie, generał Oleksiusz Grynkiewicz, 12 października przedstawi w Polsce dokument o szybkim zwycięstwie nad Rosją na wschodniej flance. W planie, do którego dotarła agencja Bloomberga, szczególny nacisk kładziony jest na nowe technologie, drony i sztuczną inteligencję. Strategia mówi o obronie i unikaniu niezamierzonych prowokacji. Jednak poprzez demonstrowanie gotowości NATO chce doprowadzić do sytuacji, w której przeciwnik uzna, że nie jest w stanie wygrać. Kandydatka na prezydenta Krakowa, Monika Monika Piątkowska ma sprostować wypowiedź na temat swojego przeciwnika Łukasza Gibały. Takie postanowienie wydał krakowski sąd rozpatrujący w trybie wyborczym pozew. Chodzi o jej wypowiedź w jednym z programów telewizyjnych o tym, że Gibała jako radny podczas prac wstrzymywał się od głosu. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Jak sąd uzasadnił to postanowienie?
7: A sąd sprawdził dostarczone przez pełnomocników Gibały statystyki głosowań w Radzie Miasta dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
16: Zestawienie głosowań Łukasza Gibały jako radnego nie daje podstaw do stwierdzenia, że pan Łukasz Gibała w większości głosuje przez wstrzymanie się od głosu.
7: Sędzia Izabela Fundukidis nakazała Piątkowskiej usunięcie z jej Facebooka i Instagrama fragmentu audycji, w której mówi o głosowaniach Gibały, a także opublikowanie stosownego oświadczenia, że jej wypowiedź była nieprawdziwa. Dodam, że w sądzie nie było dzisiaj ani Gibały, ani Piątkowskiej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: Druga tura wyborów, która wyłoni nowego prezydenta Krakowa w niedzielę. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Disserot oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowcy zostali wyróżnieni za badania nad tak zwaną optogenetyką. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Czym jest optogenetyka? Jak to może pomóc ludzkości?
19: To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
21: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
19: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok u osób z chorobami siatkówki oka. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: Optogenetyka ma też pomóc lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Ciepło, cieplej, a potem deszczowo i chłodniej. Tak rysuje się pogoda na ten tydzień. Natomiast jak na piąty dzień października, 22 stopnie na zachodzie, to jest całkiem pozytywna perspektywa.
17: Wieczorem alerty, gęsta mgła na południu kraju.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Jest takie miejsce, które jest idealne na taką październikową pogodę. Słoneczko, góry, polskie góry.
17: I zaraz razem z wami się tam przejdziemy. Bądźcie blisko Radia Z. Teraz Lorin i Tattoo.

0: Dziękuję.
1: Underdog Project w Radiu Z. A mamy bardzo dobre, chociaż zależy dla kogo, informacje. Spod Samiuszkich Tater, bo ten weekend były absolutne rekordy. Oczywiście słoneczna aura przyciągnęła turystów i podobno miejsca parkingowe przy Morskim Oku zostały już zarezerwowane absolutnie w piątek, a na kolejkę linową na Kasprowy Wierch czekało się kilka godzin w ten weekend.
0: Czyli trzeba było się wspiąć na wyżyny cierpliwości.
1: Tak. Nie tylko. Z plusów ten weekend pogoda już nie będzie taka idealna, więc to na pewno sprawi, że mniej turystów przybędzie. Po drugie, polecamy Redek w Szczawnicy. To właśnie w ten weekend, proszę Państwa.

0: rozum.
1: W Radiu Z 20 po 13, a dzisiaj w naszych walizkach czeka nawet pół miliona złotych.
2: Wow.
1: I co wy z tym zrobicie? Bo Magda na przykład uznała, że trzeba łapać szansę.
3: Czemu nie? Trzeba łapać szansę, może do kogoś się uśmiechnie, nie?
2: No miejmy nadzieję, pół miliona złotych czeka, ale wśród nagród także na przykład 50 tysięcy złotych.
1: Super,
2: o to wszystko
1: super.
2: Wchodzicie SMS-em o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 W. I od teraz wpada do gry 16 tysięcy razy. Tyle szczęśliwych losów jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
18: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na Was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Po reklamie.

0: Harry Styles w Radio Z, 23 minuty do 14, co oznacza, że jesteśmy z wami jeszcze przez 23 minuty.
1: No i warto odnotować, że słynny kot, który zaginął w weekend, się odnalazł.
0: Jest?
1: Ma nawet taki wiersz.
0: Okej.
1: Okay. Serwal sawannowy z Orzysza na Mazurach odnalazł się cały i zdrowy. Egzotyczny Gustaw po prostu stwierdził, że dadyla na weekend, szukała go policja, szukał go właściciel, ostrzegano przed tym kotem, bo rzekomo mógł być groźny, a kotek sobie po prostu wrócił po weekendzie na chatę.
0: Czy możesz ten wiersz powtórzyć?
1: Serwal Sewan nowy odnalazł się cały i zdrowy.
0: Pięknie, 3 z minusem.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
17: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
18: Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 16 000 szans tylko do godziny 14, czyli przez niecałe 5 minut. Warto skorzystać, bo dzisiaj gracie nawet o 500 000 zł.
1: 3,69 W, tyle to kosztuje i ta mała inwestycja może się zwrócić, a ponieważ zapraszamy do 16 000 szczęśliwych losów, korzystajcie. Radio Z 7353.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w Zdrowie. Blisko 490 milionów złotych przeznaczono na rozwój polskiej psychiatrii i opieki psychologicznej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. O tym, co obejmuje wsparcie, rozmawiamy dzisiaj z panią Małgorzatą Iwanicką-Michałowicz, zastępcą dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
5: Warto dodać, że blisko 390 milionów złotych z tej kwoty to dofinansowanie unijne z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Wsparcie jest przeznaczane m.in. na modernizację i doposażenie placówek zdrowia psychicznego, zakup sprzętu medycznego, narzędzi diagnostycznych i pomocy terapeutycznych oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4: A ile placówek otrzymało wsparcie?
5: Z pomocy skorzystało już ponad 350 podmiotów w całej Polsce, m.in. Centra Zdrowia Psychicznego, ośrodki oferujące pomoc psychologiczną, psychoterapię i opiekę psychiatryczną. Wkrótce ruszy kolejny nabór, w którym następne placówki będą mogły ubiegać się o granty.
4: A co zyskają pacjenci?
5: Łatwiejszy dostęp do bezpłatnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, także w mniejszych miejscowościach. Dzięki inwestycjom pacjenci będą mogli m.in. otrzymać pomoc bliżej swojego miejsca zamieszkania.
4: Bardzo dziękuję. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Ogłoszenie płatne.
6: Dochodzi 14:00, słuchacie Radia Z, czas na wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
7: Oblał go benzyną i podpalił, nie żyje mężczyzna spod Zamcza. Incydent na Morzu Czarnym, statek trafiony przez drona, są ofiary. Nowe mundury dla polskich żołnierzy, armia czekała na nie 30 lat. 14:00. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek mężczyzna. Był w stanie śpiączki farmakologicznej. W czerwcu w miejscowości Podzamcze ojciec jego kolegi oblał go benzyną i podpalił. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Mieszkańcowi Lublina może grozić teraz dożywocie za dokonanie zabójstwa. Przypomnijmy, że był już żołnierz napadł na 25-latka, gdy ten z jego synem naprawiali samochód. Miało pójść o sprawy prywatne, mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: No tak twierdził, że miał jakieś nieporozumienie dotyczące relacji tego mężczyzny pokrzywdzonego z jego synem. Ten wątek oczywiście jest przedmiotem badania.
8: Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok i nowe opinie biegłych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: 47-latek jest w areszcie. Turecki statek ze zbożem zatonął na Morzu Czarnym niedaleko rumuńskiego wybrzeża. Został trafiony najprawdopodobniej rosyjskim dronem. Zginęło 2 marynarzy. 11 udało się uratować. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy Moskwa przyznała się do ataku?
10: Nie, na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji ze strony rosyjskiej. Ataku na statek nie skomentowała także Turcja. Oficjalnie o przyczynach eksplozji nie mówi także minister obrony Rumunii, gdzie de facto doszło do ataku. Turecki statek zbożowy płynął z Ukrainy do Włoch. Wypłynął z portu Izmail, leżącego tuż przy samej granicy z Rumunią. Po eksplozji na jednostce wybuchł pożar. Statek szybko zaczął nabierać wody i zatonął.
7: Po zablokowaniu głównych portów czarnomorskich, port w Izmaile stał się głównym portem eksportu ukraińskiego zboża. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przekazał w sieci, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim ostatniego wsparcia Warszawy dla Kijowa. Zełenski przekazał także premierowi szczegóły przygotowań do negocjacji na linii USA-Ukraina-Rosja. Panowie umówili się także na rozmowę w cztery oczy. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie. To pierwsza taka zmiana od ponad 3 dekad. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez wzór typu Ryś, który pozwoli jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenia. W szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Nowe mundury przeszły już testy wojskowych. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i jest dużo trudniej dostrzec je w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek
2: momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
11: Poza mundurami nowy wzór maskujący pojawi się też na kamizelkach i hełmach. Jan Kielak, Radio Z.
7: Zmiany są szczególnie ważne dla naszych żołnierek, które pierwszy raz dostaną mundury dopasowane do kształtu kobiecej sylwetki. 6,79 za litr 95, 7,82 za diesla. To maksymalne ceny paliw, jakie jutro będą na polskich stacjach. Przypomnijmy, od soboty obowiązuje nowa odsłona programu CPN. Ważny mecz przed polskimi piłkarzami, a jeszcze ważniejszy dla Jana Urbana, selekcjoner naszej kadry, spotkaniem w Zenicy z Bośnią Hercegowiną gra o posadę. W Bośni jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Urban ma prawo obawiać się o swój stołek?
12: No on sam ma świadomość rangi meczu, jak i tego, że nieprzypadkowo głośno mówi się, że prezes PZPN Cezary Kulesza w razie niepowodzenia szykuje jego następcę.
13: Sam osobiście nie pytałem, co dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych czterech spotkaniach. To wtedy do takiej rozmowy dojdzie.
12: Potrzebujemy trzech punktów, by zakończyć zgrupowanie z uśmiechem na drugim miejscu w stawce. Wtedy na dwie kolejki przed końcem moglibyśmy realnie myśleć o powrocie do dywizji A. Bośniacy są w lepszym położeniu, jeszcze nie przegrali w Lidze Narodów i mają od nas punkt więcej. Zenica, Mateusz Ligenza, Radio Z.
7: Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a od 15:00 będzie z Wami Lucyna Płużyczka. Spokojnego popołudnia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
16: Całkiem nieźle. Jutro powiem Wam 22 stopnie na południu. Na zachodzie kraju najniższa temperatura będzie na północy, głównie na Pomorzu i na Suwalszczyźnie 17. Tam też odrobinka deszczu, ale wciąż można się opalać. No i naprawdę jest pięknie.
6: W czwartek pogoda ma się popsuć, ale do czwartku daleko, więc witamy Kasię i Roberta. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witamy.
18: Dzień dobry, ale miała się też popsuć w poniedziałek, a teraz jest słonecznie, więc myślę, że ten czwartek też będzie odroczony.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu był JBP Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
6: Za każdym razem w takich sytuacjach, kiedy patrzymy na niekorzystne prognozy, przypominam sobie słowa byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie strasz, nie strasz. I od razu jest mi lepiej.
18: To prawda, tak cieplej na sercu się robi, rzeczywiście.
6: Kasia Wilk.
18: Robert Karpowicz, dzień dobry w poniedziałek.
6: Ale klasyk na początek. Kiedy powiem sobie dość, to jest ONA w Radiu Z. A dajcie głośniej.

0: Subemela Radio, to Enrique Iglesias w Radio Z, 13 minut po 14. Jak tam po parapetówce? Ty żyjesz w ogóle?
1: Ledwo, rzeczywiście dochodzę do siebie. W sobotę świętowaliśmy w naszej nowej siedzibie ze słuchaczami. Zresztą chyba słuchać po moim głosie.
0: Słyszę. Jeszcze... O, mało ciepłej herbaty w takim razie było. Chyba.
1: Nie no, dobrze się bawiliśmy.
0: To słychać.
1: Bardzo się cieszę.
0: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Mieszkalnictwa i przypomina mi się za każdym razem taka historia mojego kolegi, który kiedyś został poproszony przez szefa, żeby został po godzinach. On mówi, nie mogę. A dlaczego nie możesz? Bo muszę wracać i w końcu trochę odmieszkać swój kredyt hipoteczny.
1: To ładne, rzeczywiście. To myślisz, że dzisiaj to można powiedzieć szefowi o tej godzinie, 13 po 14?
0: Nie ryzykujcie, zostawcie sobie dobry klimat, zostawcie włączone Radio Z. Za chwilę nowiusieńka historia od Piotrka Kędzierskiego w Radio Z.

0: pamiętaj.
1: Czy będziemy się pamiętać, to Sarsa w Radiu Z, 17 minut po 14. Ależ pięknego klasyka dzisiaj przyniósł Piotrek Kędzierski. Śmiało.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historię Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Ten wielki filmowy hit miała początkowo zaśpiewać Celine Dion. Szczęście czy nie, utwór wpadł w ręce Stevena Taylora z Aerosmith i to był strzał w dziesiątkę. Nie tylko wykonanie, ale też film, którego piosenka I don't wanna mama thing stała się słynnym motywem wiodącym. Znasz tytuł tego filmu? To jest pytanie ode mnie, od Piotrka. A. Dzień Niepodległości. B. Dzień Zagłady. I C. Armagedon.
2: Dzwońcie 321 321 321.

0: cudna jesień, złote liście, słońce. Jeżeli myśleliście, że ten poniedziałek nie może być piękniejszy, to bardzo proszę, Aerosmith w Radiu Z. I witamy równie gorąco Jarka. Cześć, Jarek.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jarek, wiemy, że się spieszysz. Super, bo czekasz na pasażerów, jesteś kierowcą autobusu. To o której kurs?
1: O 25:15. Jeszcze mam 10 minut.
2: No to cudownie, dobra, to zajmiemy ci tę chwilkę. Chcielibyśmy ci zadać to samo pytanie, które zadawał przed chwilą Piotrek Kędzierski. Czy znasz tytuł filmu, z którego pochodziła piosenka Aerosmith?
1: Oczywiście, oglądałem ten film, czyli Armageddon film.
2: To jest dobra odpowiedź, ale jeszcze musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy Bruce Willis uratował świat?
1: Oczywiście.
0: Dobra, to mamy podwójnie dobrą odpowiedź i nasza reakcja jest taka, że wygrywasz Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z. Nie wiem, czy kierowcy autobusu mogą sobie tak w pracy słuchać radia, jak to jest
2: oficjalnie?
1: Możemy. Mamy oddzielną kabinę, także pasażerowie nas nie rozpraszają, a ja sobie mogę spokojnie prowadzić.
0: No to rewelacja. To słuchaj i oby głośno.
1: Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.
2: Dzięki, ściskamy cię i szerokości na drodze. Hej.
3: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Reklama.
4: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
18: Dobrze.
12: 15 zł.
18: Lepiej.
12: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
18: Z kuponami?
12: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
20: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Z, a tydzień temu, też w poniedziałek, Magda, nasza słuchaczka, wygrała w Radio Z 100 tysięcy złotych. No i wiemy już, co zrobi z wygraną.
1: Pewnie jakaś wycieczka. Pojedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, czy też w Polskę, czy za granicą, zobaczymy. Ale taki reset na pewno tutaj się przyda.
2: A kto jeszcze chciałby się zresetować? Tak za 500 000 złotych to możecie odwiedzić każde miejsce na świecie, bo tu już nie ma żadnych ograniczeń. I jeszcze zostanie wam spore kieszonkowe na kartki pocztowe do tych wszystkich, którzy wam nie uwierzą, że wygraliście w Radiu Z. A niech wiedzą, jak aktualnie jest na Seszelach, że tam jest słońce. To jest ważna dla nich wiadomość. Ja bym im wysłał.
0: A pewnie, zagrajcie i jak macie ochotę, to powiedzcie sąsiadom, żeby też zagrali, bo od teraz do godziny 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 17 tysięcy szans. Jeden SMS, my liczymy go jak 17 tysięcy tylko do 15. SMS Radio Z 7353.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
3: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
15: Rządza pieniądza.
14: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zawsze piękne nagranie. Styl w Radiu Z to Karol G i Bruno Mars na chwilę przed godziną 15.
1: Co z zasadniczą służbą wojskową? Bo zdania są mocno podzielone, ale politycy już swoje wiedzą. Znaczy ci z lewej wiedzą coś innego niż ci z prawej. I o tym więcej powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
5: No, musiałem wam to powiedzieć.
4: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
5: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przed

0: Wygrywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
1: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
6: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
5: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.
8: Piąty dzień października, to poniedziałek, dochodzi godzina 15. My zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Tragedia na pasach w Nowym Sączu, trwa przesłuchanie sprawcy. Parlamentarzyści podzieleni w sprawie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla nich. Po latach przerw i procedur Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku znów otwarte.
8: Piętnasta.
9: W prokuraturze w Nowym Sączu trwa przesłuchanie 21-latka, który w sobotę, jadąc rozpędzonym autem, zabił 50-letniego mężczyznę. Do tragedii doszło na przejściu dla pieszych, prawdopodobnie podczas nielegalnych wyścigów samochodowych. Z tym tematem w wiadomościach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Dzień dobry.
9: Co stanie się ze sprawcą wypadku po przesłuchaniu?
10: Najpewniej usłyszy zarzuty, a do sądu jeszcze dziś trafi wniosek o jego aresztowanie. Może nawet ta procedura trwa właśnie w tej chwili. W tej samej sprawie policja zatrzymała jeszcze jednego młodego mężczyznę. Ma 20 lat, jadąc BMW, też miał brać udział w nielegalnym wyścigu. Duże znaczenie w tej sprawie będą miały nagrania zbierane z monitoringu, wyjaśnia Justyna Ratej-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
11: Na tym etapie nie informujemy jeszcze o tym, czy i jakie zarzuty mężczyzna w tej sprawie usłyszy. Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy.
10: Decyzja śledczych w sprawie drugiego zatrzymanego spodziewana jest jutro.
9: Zgodnie z kodeksem karnym za spowodowanie śmiertelnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 10 lat więzienia. Politycy bez wielkiego entuzjazmu w sprawie nowego pomysłu rozwoju plus, a chodzi o obowiązkowe szkolenia wojskowe dla parlamentarzystów. Zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne na poligonie miałyby objąć wszystkich do 60 roku życia. Taki kurs powinien być dobrowolny, tak jak jest w przypadku innych grup, uważa jednak Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
12: Okazuje się, że tych kandydatów, którzy chcą, marzą nawet o byciu w polskiej armii, armia nie jest w stanie zagospodarować, bo nie ma na to pieniędzy, więc naprawdę bądźmy poważni, jeżeli ten system będzie wydolny, to pewnie przyjdzie czas i na parlamentarzystów.
9: Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej ma w tej sprawie zupełnie inny pomysł.
13: Ja uważam, że posłowie powinni przejść obowiązkowy wyjazd do Ukrainy, żeby zobaczyć wojnę na własne oczy, tak jak ja to widziałem. Sam jestem po szkoleniu medycyny pola walki i wtedy to zmienia absolutnie percepcję.
9: Projekt Rozwoju Plus oprócz obowiązkowych szkoleń zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej, tak jak jest to w USA, gdzie członkowie Kongresu mogą służyć w Gwardii Narodowej. Rodzice decydują o udziale ich dzieci w edukacji seksualnej w szkołach. Od miesiąca uczniowie w całym kraju mają obowiązkową edukację zdrowotną. Szkoły robią pierwsze podsumowania i szykują się do organizacji dodatkowych godzin dla chętnych z zakresu zdrowia seksualnego właśnie. Tak jest m.in. w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu, który odwiedził reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Jak tam idą przygotowania?
14: Mimo, że od rozpoczęcia roku szkolnego minął już ponad miesiąc, to w tej szkole są one jeszcze na wstępnym etapie, mówi mi dyrektorka Magdalena Katarzyńska-Radomska.
15: Nauczyciele będą dopiero spotykać się z rodzicami, dają decyzję o tym, żeby nie chodzić na te zajęcia. Można podjąć w każdej chwili, wobec powyższego dopiero zaczynamy nad tym pracować.
14: Zanim rodzice podejmą decyzję, podczas spotkania dowiedzą się, jakie dokładnie tematy będą poruszane na zajęciach.
16: Związane z higieną, ze zmianami, które zachodzą w organizmie, z budowaniem relacji, mówimy też o granicach.
14: Mówiła nauczycielka edukacji zdrowotnej Alicja Przybylak. Dodaje, że uczniowie są tymi zajęciami zainteresowani. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: Uczniowie klas 4-6 będą mieli w roku jedną godzinę edukacji seksualnej, klas 7-8 dwie, a uczniowie szkół średnich 3. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku otwarte po blisko 2 latach remontu. W budynku, który 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali równolegle z Westerplatte, powstała nowa wystawa stała. Pomysł na nią zrodził się 8 lat temu, ale na przeszkodzie stanęły różne względy proceduralne. Wreszcie jednak się udało, mówi Radiu Z dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Osowski.
7: Ci, co byli w Muzeum Poczty Polskiej wcześniej, zauważą, że przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę. No i tam opowiadamy właśnie o 1 września i opowiadamy o tej najtragiczniejszej części historii pocztowców. Natomiast górne te części, które do tej pory były udostępniane, które zostały zmodernizowane, staramy się w większym stopniu opowiadać o w ogóle społeczności Polaków z Wolnego Miasta Gdańsk.
9: Obrona budynku Poczty Polskiej w Gdańsku trwała blisko 14 godzin. Kilka tygodni po kapitulacji Niemcy rozstrzelali bohaterskich pocztowców. Dokładnie dziś mija 87. rocznica tego tragicznego wydarzenia. Teraz już ekonomia w Radiu Z i Iwona Kutyna.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Łokik stawia zarzuty Google. Dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Według urzędu koncern nie podpisał z większością wydawców umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu. Taki obowiązek wynika z unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Niemal 5% wszystkich rejestrowanych w Polsce aut w sierpniu to były samochody elektryczne. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest 5. rynkiem nowych aut w Unii, ale zajmuje 26. miejsce tego zestawienia pod względem udziału elektryków. Od początku roku rejestracje samochodów elektrycznych spadły w Polsce, jedynym kraju w Unii. Jakość produktów i usług oraz terminowość realizacji są najważniejsze dla przedsiębiorców przy wyborze oferty firmy. Wśród badanych terminowe opłacanie rachunków i faktur wskazuje 48,5%. 41% wymienia brak długów, a 40% uczciwe postępowanie wobec partnerów biznesowych i kontrahentów. Dla 38% wyróżnikiem jest wysoka jakość produktów lub usług.
17: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
19: A tak nas synoptycy straszyli tym, co będzie działo się w poniedziałek. I co? I dalej mamy piękną, złotą jesień. Tak samo będzie jutro, więc można na szczęście odetchnąć z ulgą. Mnóstwo słońca, sucho prawie wszędzie, gdzieś tam na Suwalszczyźnie może pokropić. I we wtorek na termometrach od 16 stopni do nawet 22 na południu i zachodzie kraju, więc korzystajmy, póki to słońce z nami jest.
17: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
8: No faktycznie, to słońce ma to do siebie, że ono od czasu do czasu zachodzi. Dzisiaj gdzieś w okolicach 19:00. Coraz szybciej.

0: 12 minut po godzinie 15, to jest poniedziałek, 5 dzień października, więc według moich wyliczeń to już mniej niż miesiąc i będzie pierwszy dzień listopada. Pewnie już to zauważyliście, bo w sklepach trwa absolutne szaleństwo.
1: Aha. Znaczy zależy których, bo są sklepy, gdzie już widać bombki i Mikołaje, nie?
0: Wiem, ja już też się nie mogę doczekać. Ja jestem tą osobą, która w październiku kupuje ozdoby świąteczne, te bożonarodzeniowe. Ale dobra, najpierw jeszcze listopad. I są nowe trendy. W gazecie taki artykuł widziałam, że w tym roku nowością są, uwaga, znicze solarne. Absolutna nowość i hit. One się ładują od światła dziennego, no i potem rewelacja, bo świecą całą noc.
1: To będą takie groby z fotowoltaiką. Ale to jest dobre, ciekawe. Bo ciekawe, co będzie dalej. Co oni jeszcze wymyślą, nie?
0: Nie no, dalej to już tylko znicze z pompą ciepła.
1: Może nawet będą refundacje, kto wie, kto wie.

0: Perfect Love, Latricia McNeil w Radio Z, 19 minut po 15. A tak patrzę na dzisiejszy finał Rządzę Pieniądza w Radio Z. 500 000 złotych, czyli 500 000 złotych. Po dzisiejszym kursie też sprawdziłem, to jest 114 202 euro.
1: Obiektywnie, to jest naprawdę dużo kasy.
0: Mnóstwo.
1: Więc mamy dla was też duży bonus. Jak teraz wyślecie SMS, to my go pomnożymy 25 tysięcy razy. 4 SMS-y to 100 tysięcy szans na finał, na 500 000. No ludzie, no żal nie grać.
0: No po prostu trzeba złapać za telefon, wysłać SMS-a treści Radio Z. Wysyłacie to pod 7353 za 3,69 i już gracie.

0: 25 minut po 15 tu Radio Z. Dopiero nam się popołudnie rozkręca, a już jest wahadło na Podkarpaciu. I to nie jedyne ostrzeżenia dla kierowców. Więcej o tym w wiadomościach Radio Z o 15.30. Radio Z
1: i już. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Mamy poniedziałek, 5 dzień października, na zegarach już 15:30, pora na wiadomości w Radiu Z. Ruce na pół Życzka, zapraszamy.
13: Minister cyfryzacji rozważa automatyczne zastrzeżenie numerów PESEL. To łatwe technicznie rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie, tak mówił w Radiu Z Krzysztof Gawkowski. Polityk uważa, że na razie powinno więc zostać tak jak jest i tłumaczy dlaczego.
14: Mamy w Polsce dzisiaj 13 milionów obywateli posiadających aplikację rządową. To jest bardzo dużo i się z tego cieszymy, ale z jakiegoś powodu nie jest to 20 milionów, chociażbym chciał. To znaczy, że jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Dlatego zastrzeżenie z automatu im numeru PESEL będzie to im powodowało komplikacje w życiu.
13: Gawkowski nie wyklucza, że być może wkrótce trzeba będzie wprowadzić automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL, bo będzie coraz więcej przypadków wycieku danych. Zamieszki w liceum Wukela w Paryżu. Zamaskowani sprawcy trzykrotnie zaatakowali budynek i podłożyli ogień przy wejściu. Ewakuowano około 100 uczniów. Do zajść doszło w kolejnym dniu gwałtownych protestów licealistów i studentów we Francji. Domagają się oni dofinansowania oświaty i lepszych warunków nauki. Koniec poszukiwań na Mazurach. Odnalazł się serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu. Gustaw sam wrócił do domu, o czym poinformowała jego właścicielka. Zwierzę uciekło w nocy z soboty na niedzielę. Teraz już wiadomości z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Kierowcy, uważajcie na Krajowej 19 na Podkarpaciu. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. W miejscowości Jasienica Rosielna ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Między Rawą Mazowiecką a Hutą Zawadzką trwają prace drogowe. Kierowcy zwalniają też w Gdańsku na drodze krajowej 89 w kierunku Grudziądza. Korek ma tam około 8 km. I jeszcze utrudnienia na krajowej 19 na Podlasiu. W Siemiatyczach tworzą się zatory po kolizji dwóch samochodów. Jeżeli wy też stoicie w korku, dajcie nam znać.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Jeśli podoba wam się taki stan pogodowy, jakim jesteśmy, to ale trzymajcie się, ale wam teraz powiem. Ale wam teraz powiem, uwaga, taki będzie też wtorek.
18: Naprawdę?
17: I trzymajcie się mocno, tak, bo też będzie taka środa. Słońce, ciepełko ponad 20 stopni. Pierwsze opady deszczu pojawią się w czwartek, lokalnie na zachodzie.
18: Czyli będzie weekend do odpoczywania na kanapie. Poniedziałek, wtorek, środa korzystamy, póki to słońce z nami jest. Teraz Mike Oldfield w Radiu Z.

0: Alexis Jordan i Happiness w Radiu Z, 18 minus do godziny 16. Mówiliśmy chwilę temu o tym, co będzie modne 1 listopada.
1: Tak.
0: I teraz znowu śledzimy trendy, no troszkę może inne, bo teraz będzie o weselnych trendach.
1: O ciupinkę, inne ciupinkę.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz jest tak, że młoda para zaprasza często tylko dorosłych gości, bez dzieci. No i na tym weselu to jest kolejna moda, oni bawią się bez alkoholu.
1: Czy w ogóle bawią się, to jest kontrowersyjna opinia, nie?
0: Tak.
1: Ale jak już się decydują na zorganizowanie takiej imprezy, to mogliby pójść dalej, nie wiem, wesele bez jedzenia, nie?
0: Tak, tak, ja myślę, że niedługo do tego pewnie dojdziemy, ale zobaczcie, że ci młodzi nie wpadli jeszcze na pomysł, żeby zorganizować takie wesele bez kopert.
1: A, bo to wtedy byłoby wesele bez sensu.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
10: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
9: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
10: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
9: A gładzie i farby?
10: Wiadomo!
11: Usiadła ze mną, ja się bałem czytać.
12: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
19: Rządzę pieniądza.
18: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z.

0: I nawet jakbyśmy próbowali w takim tempie mnożyć te wasze SMS-y, to nie dalibyśmy rady tego zrobić tak. Jeden SMS to 25 tysięcy szans na finał, tak jest do 16.
1: Nie ma tak szybkiej pani na poczcie, która tak szybko pieczątki przybija. 25 tysięcy szans do 16 za jeden SMS o treści Radio Z pod 7353. Gramy o 500 000. Dzisiaj po 17.

0: Kuba i Kuba i pożegnanie lata, czyli chłopaki w Radiu Z. A jeżeli majstrowaliście przy swoich kukirynach, to uważajcie, bo rząd się wami zajmie.
1: Ale naprawdę biorą się za kukiryniarzy?
0: No tak, za kukiryniarzy właśnie. A więcej o tych zapędach powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 16.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
5: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
4: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
5: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mam, źle się...

0: czuje.
1: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Mamy poniedziałek, jest 5 października, zbliża się godzina 16. To czas wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
6: Jest opinia biegłych w sprawie śmierci 70-latki na dworcu w Pabianicach. Podejrzenie dżumy w Rosji. Sprawdzamy, co na to nasze służby. Kibice w gotowości przed ważnym meczem polskich piłkarzy w Zenicy.
5: Szesnasta.
6: Wraca sprawa tajemniczej śmierci starszej kobiety, która w lutym zginęła pod kołami pociągu na dworcu w Pabienicach w województwie łódzkim. Kobieta leżała na torach niezauważona przez prawie 6 godzin. W tej sprawie trwa śledztwo prokuratury. Do śledczych trafiła właśnie opinia biegłych. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek teraz z tym tematem. Jakie są najnowsze ustalenia?
7: Z opinii biegłych wynika, że bezpośrednią przyczyną tragedii było zachowanie samej kobiety. Próbowała wsiąść do wagonu, który był już w ruchu. Najprawdopodobniej kobieta, która podróżowała do sanatorium, już po tym jak wsiadła do pociągu, zorientowała się, że na peronie zostawiła jeszcze jedną torbę. Do wypadku miało dojść w momencie, gdy próbowała po nią wrócić. Prokuratura nie wyklucza postawienia zarzutu w obsłudze pociągu. To dlatego, że na kolejnej stacji pociąg był oglądany pod kątem wypadku, jednak nie został zatrzymany tuż po zdarzeniu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: To sugeruje, że obsługa pociągu podejrzewała potrącenie człowieka. Rząd wypowiada wojnę podrasowanym hulajnogą elektrycznym i rowerom. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie, czy sprowadzany do Polski pojazd może legalnie jeździć po naszych drogach. Skuteczne narzędzia do prowadzenia kontroli na ulicach mają otrzymać również policja i straż miejska. Więcej o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Ustawa zakłada kontrolę elektrycznych hulajnóg i rowerów przez transportowy dozór techniczny. Pojazdy będą sprawdzane już na etapie sprowadzenia do Polski. Później na ulicach będą je kontrolować policjanci i strażnicy miejscy. Otrzymają sprzęt, który pozwoli im ustalić faktyczną prędkość tych pojazdów, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
9: Czy użytkownik ściągnął tak zwaną blokadę, czy zmieniał parametry tego urządzenia?
8: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Jan Kielak, Radio Z.
6: Ministerstwo chce też wprowadzić obowiązek pozostawiania wypożyczonych hulajnóg elektrycznych tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Po wiadomościach o 18:00 trzy pytania na koniec dnia w Radio Z. Ich gościem będzie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Na rozmowę zapraszamy w imieniu Beaty Lubeckiej. Podejrzenie dżumy w Rosji. Po śmierci 28-letniej pracowniczki rosyjskiego instytutu badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. A co na to polskie służby? Z głównym inspektorem sanitarnym rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Wciąż mamy bardzo mało informacji na temat tego konkretnego przypadku. To, że mogłoby jednak dojść do zachorowania, nie jest zaskoczeniem, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
11: Jeżeli by rzeczywiście był to przypadek zachorowania u osoby pracującej w laboratorium nad tą bakterią, no to też to się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy.
10: O histerii nie ma jednak mowy. Trzeba poczekać z jakimkolwiek komentarzem na szczegółowe informacje. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymieniczna, północna i septyczna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Polscy piłkarze mogą liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców. Do Zenicy wybrała się spora grupa rodaków, żeby dopingiem pomóc kadrze Jana Urbana w odniesieniu zwycięstwa nad Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To czwarty i zarazem ostatni mecz biało-czerwonych podczas tego zgrupowania w dywizji B. Na miejscu jest już także specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza, który pytał kibiców o przedmeczowe typy.
12: Panowie, no wiara po Rumunii chyba duża tutaj w Zenicy, bo za chwilkę odliczamy do tego meczu.
13: Wygramy ten mecz 2-0.
12: Taki luz w tobie?
0: ile można.
12: Ale Bośnia to jednak chyba mocniejszy przeciwnik niż Rumunia, co pokazał ten pierwszy mecz u nas 0-0.
13: To był taki pierwszy mecz zgrupowania, może jeszcze tam nie wszystko za dobrze działało, ale tu widać, że tendencja jest raczej zbyszkowa.
12: Czy są już emocje związane?
14: Są bardzo emocje, bardzo duże emocje, ponieważ będziemy kibicować, mamy megafon, mamy szaliki, jesteśmy gotowi. Głębi serca wierzę, że damy radę. Mimo tego, że Roberta z nami nie będzie, to na pewno będzie duchem.
6: Początek meczu o 20:45 relacji Mateusza prosto ze stadionu w Zenicy. Słuchajcie w Radio Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
15: Tak sobie wyobrażam, że gdybym była nauczycielką i mogłabym ocenić pogodę, która będzie jutro, no to takie 4 plus 5, co? Hojnie.
5: Nie, jest dobrze.
15: 4 plus minus 5 na zachętę. Bardzo przyjemnie jutro będzie. Od 16 stopni na Suwalszczyźnie po 22 na zachodzie i południu kraju. Wszędzie mnóstwo słońca. 5.
3: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
5: Słychać ewidentnie, że nauczycielka lubi tego ucznia. Po prostu. Kasia Wilk.
15: Robert Karpowicz. Hej.

0: Błysk i Dawid Podsiadło w Radio Z, 12 minut po 16. W tym czasie, kiedy Dawid Podsiadło grał, Katarzyna pięknie tutaj tańczyła, wywijała rączkami.
1: A ja. Jestem człowiekiem wielu talentów, co mam ci powiedzieć?
0: No, ale też bardzo szybko się uczysz. Proszę bardzo, pochwal się państwu. Jaki jest dzisiejszy twój sukces? Co udało ci się osiągnąć w poniedziałek? Co możesz nazwać swoim sukcesem?
1: 12 minut po godzinie 16, a ja już nauczyłam się nowego słowa i to nie byle jakiego, bo młodzieżowego. Wiem już, kto to jest kukiryniarz.
0: I pochwal się, nie zostawiaj tego tylko dla siebie.
1: Kukiryniarz to jest osoba, która porusza się na hulajnodze, ale nie takiej zwykłej, tylko tej elektrycznej. O.
0: Tak, i to takiej, co się ściąga zabezpieczenia i żeby to latało z 60-70 na godzinę.
1: No ale musiałeś dodać, teraz wyszłam na jakąś niekompetentną, ale naprawdę kukiryniarz to będzie słowo roku, to jest moja przepowiednia.
0: I to jest twój sukces, że nauczyłaś się tego słowa. To pomyślcie o tym, co wam się dzisiaj udało, co moglibyście nazwać swoim poniedziałkowym sukcesem. Czekamy na telefony 321 321 321.

0: Try Not To Love You, to jest Nickelback w Radiu Z, 19 minut po 16, a my codziennie w Radiu Z właśnie udowadniamy, że dla nas jesteście absolutnie najważniejsi. W sobotę razem świętowaliśmy parapetówkę Radia Z z wami. No a teraz posłuchajcie, jakie plany mają na przykład Kazimierz z żoną po wygraniu w Żądzę Pieniądza.
1: Trzeba wyremontować troszeczkę w domku, a akurat się przydadzą.
2: Najprędzej to mąż kupi sobie estradowe oświetlenie, to ja już wiem.
0: No jak się jest gwiazdą po wygranej, to i oświetlenie musi być odpowiednie.
3: Zresztą wszystkie swoje zachcianki będziecie mogli spełniać, jak dzisiaj wygracie 500 000 złotych. No a taki mamy plan. I taką kasę spróbujemy wam wręczyć po godzinie 17, a właśnie teraz odpalamy ostatni dzisiaj bonus.
0: Do 17 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy 15 500 razy.

0: Toto i Hold the Line w Radiu Z. Już za chwilę 16.30 i najnowsze wiadomości, również te z dróg.
1: Radio Z i już. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Z, na zegarach jest 16.30, a najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Lucyna Płużyczka.
14: Prokuratura dostała opinię biegłych na temat przyczyn przerwania tamy w Stroniu Śląskim podczas powodzi 2 lata temu, co doprowadziło do zalania Stronia, Lądka Zdroju i Radochowa. Termin przekazania opinii był kilka razy przekładany. Teraz śledczy będą analizować dokumenty, potem przedstawią konkluzje i ocenią, czy i komu będzie można postawić zarzuty. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy budowlanej. Od miesiąca w polskich szkołach jest nowy obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Zajęcia odbywają się bez problemu. Mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 18 w Poznaniu Magdalena Katarzyńska-Radomska. I jak dodaje, trwają już przygotowania do organizacji dodatkowych zajęć dla chętnych z edukacji seksualnej.
15: To dopiero się kształtuje, bo nauczyciele będą dopiero spotykać się z rodzicami, będą przedstawiać informacje dotyczącą zakresów programowych. Rodzice będą decydować, tę decyzję o tym, żeby nie chodzić na te zajęcia, które nie są częścią obowiązkową, można podjąć w każdej chwili.
14: Chętni uczniowie klas 4-6 mają mieć godzinę edukacji seksualnej w roku, klas 7-8 dwie, a w szkołach średnich będą 3 takie godziny. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską. IMGW wydaje ostrzeżenia dla połowy kraju. Będą obowiązywać od 22 do 9 rano. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Uważać powinni przede wszystkim kierowcy. A teraz też informacje dla nich. Zapraszam na raport z dróg.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Całkowicie zablokowana jest Krajowa 25 w miejscowości Boczków koło Kalisza w Wielkopolsce. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Tworzą się duże korki. Ruch wahadłowy na drodze 79 w miejscowości Karsy koło Ożarowa w województwie świętokrzyskim. Przewróciła się tam cysterna. Na miejscu pracują służby. Wahadło też na ekspresowej 8 w miejscowości Magnice na Dolnym Śląsku. To w kierunku Kłodzka. Tam auto wjechało w barierę. Zablokowana jest łącznica zjazdowa i wyjazdowa z węzła Budziszów na A4. Między Kostomłotami a Legnicą na Dolnym Śląsku trwa remont. Zorganizowano objazdy przez węzeł Udanin. Nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Tychów na Krajowej 1. W pobliżu Czechowic-Dziedzic osobówka zderzyła się z busem. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
17: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: No, ładnie. Ładnie będzie jeszcze przez kilka dni. Dzisiaj mamy ponad 20 stopni. W nocy oczywiście temperatura spadnie do takich kilku. I uwaga, na południu na mgły. Ja w sobotę to przeżyłem. Jak się obudziłem rano, to świata nie widziałem. I tak jutro też będzie. Za to od czwartku lekka zmiana, bo na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu.

0: Za 17 minut 17 to Fastboy i Music Sounds w Radiu Z, a ten podkład mówi wszystko, że teraz będziemy zajmować się waszymi sukcesami. Wydawałoby się, że to, że dzisiaj Kasia nauczyła się słowa kukiryna, nic tego nie przebije.
1: Kukiryniarz
0: to jest jeździec kukiryną. I teraz uwaga, posłuchajmy, co wam się udało.
2: Moim sukcesem dzisiaj w poniedziałek było to, że w wieku 50 lat rozpocząłem studia.
3: Udało mi się w tak słoneczny dzień wyjść punktualnie z pracy.
4: Nam z żoną dzisiaj udało się wypić pyszną kawkę i zjeść dobre ciastko na balkonie.
5: Mimo iż remontuję mieszkanie, nie użyłem dzisiaj ani razu brzydkiego słowa.
1: Brawo, a ja nawet wiem, dlaczego tak się stało. Bo nie mogłeś przecież sam do siebie powiedzieć, a kto to panu tak
0: zepsuł.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
3: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
4: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
5: A gładzie i farby?
4: Wiadomo!
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
18: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
2: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: To pierwsza od lat niedziela, kiedy ksiądz Józef Zborek nie odprawia mszy w Grójcu.
6: Ksiądz Józef Zborek został odwołany.
7: Za dobry człowiek i dlatego chcą go zniszczyć.
8: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
9: Nie powinno tak załatwiać się spraw.
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Michał Wieliński, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
2: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: 120 km na godzinę i nielegalny wyścig przyczynami śmierci na pasach w Nowym Sączu. Dodatkowe 2 miliardy złotych w budżecie NFZ dzięki Ukraińcom. Biskup kontra parafianie po odwołaniu proboszcza w Grójcu.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z

0: 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 17, a my sprawdzamy te najważniejsze tematy z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka.
3: Koniec pobłażania dla firm za wyciek danych. Będą milionowe kary. Może pomóc leczyć depresję i odzyskiwać wzrok Nobel z medycyny za optogenetykę. I pochwała kranówki. W Poznaniu ruszyła specjalna kampania.
2: Siedemnasta.
3: Koniec miękkiej gry dla firm, które nie dbają o bezpieczeństwo danych swoich klientów, ogłasza gość Radia Z, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po serii wycieków milionów wrażliwych danych, m.in. z firm medycznych, minister zapowiada radykalne działania wobec spółek, które nie dbają o bezpieczeństwo w sieci. Co konkretnie się zmieni, wie reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
4: Ruszają kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma, która nie dba o bezpieczeństwo swoich klientów, łatwo przeprowadzić cyberatak. Będą gigantyczne kary, nawet uwaga, 20 milionów euro.
5: Widzisz, że przetwarzasz dużo danych? Dużo pieniędzy wydajesz na ich zabezpieczenie. Koniec, kropka.
4: Jednocześnie minister apeluje do firmy: zabezpieczajcie się, nie żałujcie na to pieniędzy. Nie żałujcie pieniędzy na specjalistów. A to, czy doszło do wycieku naszych danych, my możemy sprawdzić na rządowym portalu Bezpieczne Dane.
3: Specjaliści radzą też, żeby zastrzec numer PESEL. Można to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Nie żyje 25-latek, który w czerwcu został oblany benzyną i podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT-u. Jakub zmarł we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Podejrzanemu w tej sprawie mężczyźnie grozi dożywocie, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
3: Od czerwca 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej, miał 70% oparzeń ciała. Podejrzany w tej sprawie 47-latek cały czas jest w areszcie. Optogenetyka, połączenie genetyki z wykorzystaniem światła. Za badania nad taką technologią przyznana została tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Trafiła do amerykańskiego neurobiologa i psychiatry Karla Dizerota oraz jego niemieckich kolegów Petera Hagemana i Georga Nagela. Nauczyli się oni sterować neuronami w mózgu za pomocą impulsów światła. Więcej o ich odkryciu reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
7: W ten sposób można wpływać na zachowania myszy. Naukowcy liczą na to, że w przyszłości optogenetyka przyniesie ulgę ludziom zmagającym się m.in. z padaczką czy depresją. Optogenetyka ma też pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Tegoroczna Nagroda Nobla z medycyny została przyznana nie za pojawienie się gotowej terapii dla pacjentów, ale za prace dostarczające przede wszystkim narzędzi i wiedzy do dalszych badań. Nietypowa sytuacja w stolicy Kociewia. Tamtejsza koalicja rządząca rozpadła się przez koszykówkę. Może to się skończyć sensacyjnym zwrotem, bo bezpartyjny prezydent Starogardu Gdańskiego, Janusz Stankowiak, do tej pory rządził z Koalicją Obywatelską, ale na ostatniej sesji skorzystał ze wsparcia PiSu i dokonał przetasowań w Radzie. O tym, jak sport wymieszał się z polityką, reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Zaczęło się od wniosku radnego PiS o to, by odwołać skład Komisji Sportu, bo radni KO mieli nie pojawiać się na konsultacjach w sprawie dofinansowania koszykarskiej dumy Starogardu Kociewskich Diabłów. Okazało się, że do wniosku przychylili się radni prezydenta.
10: Tym samym zakończył współpracę z naszym klubem radnych.
9: Skomentowali radni KO i poryzygnowali z funkcji w Radzie, a na ich miejsce weszła radna PiS. Co ciekawe, jeden z rajców w pewnym momencie zawnioskował o skrócenie sesji, a powodem był, a jakże, mecz koszykówki.
3: Koalicja Obywatelska niedawno straciła też władzę w Gdyni. Tam swój udział mieli m.in. radni PSL-u. Darmowa kranówka w poznańskich restauracjach. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele lokali robi to już od lat, ale chcemy zachęcić kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
11: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne
1: logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
3: Rzecznik zapewnia, że poznańskie wodociągi często badają jakość wody. W ramach kampanii powstała internetowa mapa lokali, w których można dostać darmową kranówkę. Na początku tego roku pojawił się pomysł nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania takiej wody, ale upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
12: Cały czas polecam mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne. Na szczęście one będą nam potrzebne i we wtorek, i w środę bardzo dużo słońca. Jutro ciepło, no prawie gorąco, bo przy 22 stopniach to czasem można się zgrzać, a tak będzie w centrum i na południu kraju. Trochę chmur będzie gromadziło się na północy, nie powinno z nich padać, no może poza Suwalszczyzną.
0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: 5 minut po 17 i już za chwilę w Radiu Z wydarzy się to, o czym mówiliśmy, czyli finał Żądzy Pieniądza. Gramy dzisiaj o 500 000 złotych. Miejcie telefon pod ręką. Za chwilę będziemy dzwonić.

0: Radio Z.
1: Czekamy na ten moment od samego rana, żeby zadzwonić do Was i rozdać Wam trochę kasy. Numer mamy wylosowany. Dzwonimy i mocno trzymamy kciuki. Po pierwsze, żeby ktoś z Was zdążył odebrać w trakcie tych 5 regulaminowych sygnałów. Po drugie, żeby udało Wam się ustrzelić jak największą kwotę. Walizki są tutaj wypucowane. Ja wiem, że w poniedziałek po godzinie 17 pewnie wielu z Was ma jakieś obowiązki. Tu jeszcze zakup, tu psa trzeba wyprowadzić. Dzieciaki zawieść, to czwarty sygnał.
2: I...
1: Halo.
2: I niestety, pojawił się piąty sygnał. A regulamin mówi jasno, że w momencie, kiedy pojawia się piąty sygnał, to jedyne, co możemy zaoferować, to nagrodę pocieszenia, czyli 1000 zł. Wiadomo, że 1000 zł piechotą nie chodzi, chociaż tu do kogoś przyjdzie. No ale jednak, no, nic więcej nie jesteśmy w stanie. Trzeba odbierać telefon, jeśli zgłaszacie się, jeśli wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353. Jeśli gracie o tak dużą kasę jak dzisiaj, czyli 500 000. No a przecież jutro w finale jeszcze więcej.
1: Właśnie, więc umówmy się, ponieważ jutro w grze 550 tysięcy złotych, to umówmy się, że teraz SMS do rządzy pieniądza wysyłają te osoby, które odbiorą od nas telefon, no i zgarną te olbrzymie pieniądze. 550 tysięcy złotych czeka, to wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: W waszych samochodach to brzmi naprawdę doskonale. In My Mind w Radiu Z. Najbardziej zadłużone miasto w tym kraju wydało, uwaga, 9 milionów złotych na zakupy.
1: Ale teraz najlepsze, bo nie uwierzycie, co kupili za 9 baniek. I o tym powiemy w wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda.
9: Tylko na jak długo?
10: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
8: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
10: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
8: A gładzie i farby?
10: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
11: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny z Kolima w Siemiatyczach. Największa grillówka i JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i z Kolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Mamy poniedziałkowe późne popołudnie, na zegarach już 17.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, zapraszamy.
3: Wielka akcja w Świnoujściu. Saperzy marynarki wojennej usuwają miny morskie z czasów II wojny światowej, które zostały znalezione w miejscu budowy falochronu. Na razie zniszczyli dwa ładunki, które zawierały w sobie ponad tonę materiałów wybuchowych. Wszystko przebiegło sprawnie, nie było żadnych zakłóceń. Neutralizacja kolejnych min jutro. Znaleziono w sumie 5 niewybuchów. Cała operacja potrwa do czwartku. Norweskie siły powietrzne przechwyciły rekordową liczbę rosyjskich samolotów wojskowych. Od stycznia do września było ich ponad 100. To najwięcej od 10 lat. Do wszystkich tych zdarzeń doszło w przestrzeni międzynarodowej. W całym zeszłym roku takich przechwyceń było ponad 50. Kraków będzie miał nowe świąteczne iluminacje. Dotychczasowe, mocno już wysłużone motywy inspirowane wawelskimi arasami zostaną zastąpione przez gotyckie detale, mówi miejska plastyczka Marta Kutniowska.
4: Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej i prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, fryzy, detale rzeźbiarskie i to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku.
3: Montaż iluminacji rozpocznie się po święcie zmarłych. Ozdoby kosztowały 9 milionów złotych, będą z mieszkańcami przez 4 sezony. Teraz już raport z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nadal zablokowana jest Krajowa 25 między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w miejscowości Boczków. To po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki. Są tam duże korki, omijajcie ten odcinek. Tłoczno na trasie europejskiej koło Poznania, która łączy A2 z drogą krajową 92. Korek ma tam niemal 10 km i to w obie strony. Powodem jest trwający remont. Postoicie też na wjeździe do Niemiec we Frankfurcie na drodze krajowej numer 29 i w Zgorzelcu na A4. A w stolicy tłok na S8 w stronę Łodzi. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też są utrudnienia.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: No ten klimat złotej polskiej jesieni trwa i jeszcze trochę potrwa, bo pierwsza zmiana pojawi się dopiero w czwartek, wtedy przelotne opady deszczu wzdłuż zachodniej i południowej granicy, ale wciąż będzie ciepło, ponad 20 stopni, tak jak jutro. Ale tej nocy, uwaga na mgły, mniej więcej od Legnicy przez Kielce, Lublin i na południe.

0: Golding w Radio Z. 19 minut do godziny 18. Mówiliśmy już o tym w wiadomościach Radia Z. Wojsko Polskie ma zupełnie nowe mundury. Dzisiaj była bardzo oficjalna prezentacja.
1: Właśnie takie zupełnie nowe. Ale masz tak, że patrzysz i myślisz sobie za mundurem panny sznurem?
0: No tak nie bardzo właśnie.
1: Ja tak przyglądam się tym mundurom nowym i no jakoś różnic nie widzę, nie będę ukrywał. Tak. Niby nowe, a jak stare. No ale też z drugiej strony, jak coś jest dobre, no to po co zmieniać, nie?
0: No dobrze, ale szczerze, chciałbyś iść na wojnę w starym mundurze?
1: No nie bardzo. Znaczy powiem szczerze, że w nowym też nie chciałbym iść. Ale miło, że pytasz, no miło, że pytasz.
2: Radio Set i już.
3: Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
19: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
3: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
8: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
3: A gładzie i farby?
8: Wiadomo!
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
6: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
8: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Rozmawiamy o efektach i korzyściach z członkostwa w Unii. Jak unijne środki zmieniają nasze otoczenie i nas samych? Słuchaj kolejnego odcinka cyklu już za chwilę. Cykl dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Po reklamie.
10: Zbliża się godzina 18, mamy poniedziałek, 5 października. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
11: Szef MON potwierdza, za tydzień poznamy strategię zwycięstwa nad Rosją. Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, są zarzuty dla kierowcy. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia, ich gościem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
10: 18.
11: Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa nad Rosją. Potwierdził to reporterowi Radia Z minister obrony. Plan na razie jest niejawny, opracowano go, bo zagrożenie atakiem na kraje sojuszu jest coraz większe. Czego dokładnie dotyczy strategia, o tym już Mateusz Kasiak.
12: Strategia to zbiór różnych zadań, które państwa sojuszu muszą wdrożyć na wypadek ataku Rosji.

0: Jak mówi mi szef MON-u, rozmowy będą dotyczyć m.in. stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Ma wpływ swój na opiniowanie lokalizacji stałej bazy, więc to będzie temat pewnie oprócz obrony powietrznej państwa polskiego i wschodniej flanki NATO główny mojego spotkania w przyszłym tygodniu.
0: Zgodnie z założeniami państwa europejskie mają opracować także swoje wersje strategii obronnych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Nad polską wersją planu, która ukaże się w listopadzie, pracuje już generał Kukuła. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego, który wbił się w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. To sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do zdarzenia doszło 5 lipca. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał ulicą Grójecką, uszkodził po drodze 7 samochodów i wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. Poszkodowanych zostało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca nie był ani pod wpływem alkoholu, ani narkotyków. Pakiet CPN wrócił, to już trzecia odsłona programu, który ma ulżyć kierowcom na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił, że jutro benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,79 zł, a oleju napędowego 7,82. Według ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować. Mówi Radio Z analityk rynku z biura maklerskiego Reflex Rafał Zywert.
3: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miało oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
2: Wprowadzenie pakietu CPN było możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym. Teraz już 3 pytania na koniec dnia. W studiu Beata Lubecka i jej gość.
4: Rafał Leśkiewicz jest z nami, rzecznik prezydenta RP Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
4: Pytanie numer 1. Dlaczego prezydent skapitulował i podpisał ostatecznie rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków od firm paliwowych? Przecież wcześniej uważał, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Tak uważa.
5: Tu się nic nie zmieniło. Nadal ale skapitulował. Pan prezydent uważa, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, dlatego w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Nie ma to żadnego znaczenia.
5: Ma to znaczenie. Formalno-prawnego punktu widzenia ma to znaczenie.
4: Wie pan doskonale, że to jest
5: nie skapitulował. Prezydent nie chciał, by Polacy byli zakładnikami Donalda Tuska, decyzji Donalda Tuska, bo przecież jak wszyscy zauważyliśmy, zobaczyliśmy, następnego dnia po podpisaniu przez pana prezydenta ustawy, która obowiązuje dopiero od 1 listopada, rząd obniżył ceny paliw, bo mógł to zrobić także wcześniej, obniżając akcyzę i marże, co nastąpiło właśnie w piątek, więc była to wyłącznie polityczna gra premiera Donalda Tuska, który postanowił na szali położyć dobro Polaków i pieniądze z portfeli Polaków, żeby walczyć z panem prezydentem. Więc pan prezydent zachował się bardzo odpowiedzialnie, podpisując tą ustawę i kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.
4: PR-owo to przegraliście.
5: Nie przegraliśmy. Pani redaktor, tu nie chodzi o PR. My się nie posługujemy takimi narzędziami.
4: Absolutnie.
5: Obywateli ponad wszystko, pani redaktor.
4: Drugie pytanie, czy premier Tusk ograł pana prezydenta w takim razie?
5: Nikt nikogo nie ograł, pani redaktor. W ogóle w tych kategoriach nie należy patrzeć. A jeżeli ktoś z polityków w takich kategoriach właśnie patrzy, że kto kogo tutaj ogra, kto kogo przechytrzy, no to jest niepoważne. Czy pan prezydent Karol Nawrocki zachował się bardzo odpowiedzialnie? Jeżeli się wsłuchamy...
4: A nie chodziło o to, że spadają, że powiem, w sondażach poparcie dla pana prezydenta?
5: To nie ma żadnego znaczenia, pani redaktor. Pan prezydent nie kieruje się sondażami, a
4: nie,
5: kieruje,
4: w ogóle,
5: się,
4: na pewno.
5: Kieruje się dobrem obywateli i przestrzeganiem polskiego prawa i polskiej konstytucji. Zatem nikt nikogo tutaj nie ograł, pan prezydent zachował się odpowiedzialnie, ale zwrócę uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Otóż to orędzie, które wygłosił w czwartek wieczorem pan prezydent, to tak naprawdę było orędzie o stanie państwa, o dramatycznej sytuacji finansów publicznych, o dziurze budżetowej, o zadłużeniu Polski, ale także o graniu bezpieczeństwem przez pana premiera Donalda Tuska i straszeniu Polaków.
4: I pytanie numer 3. Po co panu prezydentowi 3 konie? Edzio, Ramzes i Aramis. Kto i kiedy je kupił i za ile?
5: Panie redaktor, szanowni państwo, jak obserwuję tą wzmożoną dyskusję rządzących na temat zwierząt, na temat koni, to mam wrażenie, że pan premier Donald Tusk przeniósł siedzibę z rządu z Alei Ujazdowskich na Służewiec. Ja proponuję panu premierowi, żeby z tego Służewca galopem wrócił na Ujazdowskie i zajął się po prostu poważną pracą.
4: Ale nie odpowiedział pan na pytanie, kto je kupił, kiedy i za ile?
5: Ale to już w przestrzeni medialnej się pojawiło. W ogóle sprawa jest niezwykle niepoważna, dlatego że w rezydencjach pana prezydenta znajduje się wiele zwierząt. zwierząt. Są daniele, muflony, jelenie,
4: ja o
5: kury,
4: a nie daniele, kury, króliki, i muflony.
5: Mnóstwo innych zwierząt, które znalazły schronienie w rezydencjach pana prezydenta, są pod opieką weterynaryjną.
4: Panie rzeczniku, ja doceniam pana sprawność. Naprawdę żaruje pan wszystko, żeby odejść od tematu.
5: I są także trzy konie. Jeden koń jeszcze z okresu prezydentury pana Andrzeja Dudy. Zresztą te konie były od początku lat 90. Także za prezydentury.
4: Ale nie te trzy.
5: Bronisława Komorowskiego. Nie, nie te trzy.
4: A Bronisław Komorowski absolutnie nie miał koni i jeździł i nie miał takich zamiarów.
5: Może nie wiedział, że ma muszę konie postawić pauzę. W dyspozycji Centrum.
4: Pan minister z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ciąg dalszej tej rozmowy, nie tylko o koniach, ale o koniach jeszcze dokończymy ten wątek. Dziękuję bardzo i zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
7: A wiecie, że muflon to najmniejszy przedstawiciel dzikich owiec?
8: Wiem, słuchaj, ja pochodzę z Wałbrzycha, gdzie muflony występują naturalnie i znam temat, tak. Ale wiosną pogodą.
7: Tak, 40 kg to kawał ssaka. W nocy około 8-7, jutro dużo słońca, więc hip hip hurra.
6: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem audycji jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
8: To jest taki moment, kiedy myślę sobie, że świetnie teraz zabrzmiałaby piosenka Myszo Jeleń. Zagrożony wyginięciem. Ale i Imani też świetnie sobie poradzi.
7: Ja nie mogę.

0: Tu Radio Z, 16 minut po godzinie 18. W trzech pytaniach na koniec dnia rzecznik prezydenta wspominał o tym całym zwierzyńcu, jaki jest w posiadaniu kancelarii prezydenta. No i o tych koniach, o których mówi dzisiaj cała Polska.
1: A słyszeliście, jak się nazywają te konie? To jest Ramzes, Aramis i Edzio. Od razu i nasuwa się to pytanie. Jak w tym szlachetnym gronie znalazł się Edzio?
0: Edzio, no nie mam pojęcia,
1: Edzio.
0: Ale Edzio to brzmi tak, że przy wodopoju naprawdę miałabym na niego oko. No Edzio lepiej pilnować.

0: A pamiętacie, taki był mały, śpiewał na YouTubie jeszcze przed mutacją. Teraz proszę w radiu, za tego gram Justin Bieber i Let Me Love You na chwilę przed 18.30.
1: Na ekspresówce na Dolnym Śląsku jest remont, a korek się tylko wydłuża, ale o tym, gdzie jeszcze są utrudnienia, powiemy więcej w wiadomościach Radia Z o 18.30.
2: Sponsorem audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
12: Bo nie mam żadnych objawów.
13: Bo nie mam czasu.
14: Bo boję się diagnozy.
15: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
16: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
11: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
25: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
26: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
27: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już 18.30, w studiu Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
0: Czas na najnowsze wiadomości, dajmy głośniej.
1: Posłowie mają dawać przykład i pójść w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla parlamentarzystów, kobiet i mężczyzn przed 60 rokiem życia. Będzie podzielone na dwie części, teoretyczną i praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
2: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
1: Posłowie i senatorowie podejmują decyzje o obywatelach, dlatego, jak tłumaczy europoseł, powinni wiedzieć, jak szkolenie wygląda. Kardynał Grzegorz Ryś przyjdzie do sądu i złoży zeznania. Zrobi to 30 listopada. O przesłuchanie wnosili adwokaci Janusza Szymika, który wytoczył kurii proces o wykorzystanie seksualne przez księdza. W sierpniu jako świadek przesłuchiwany był kardynał Stanisław Dziwisz. Kardynał Ryś zapewnił, że chce raczej pomóc niż przeszkadzać, dlatego stawi się w sądzie. 13 milionów książek zamienionych w popiół. Tyle zniszczono od początku roku w rosyjskich dronowych atakach na ukraińskie biblioteki, księgarnie i wydawnictwa, podaje The Guardian. Skala zniszczeń w sektorze kultury jest największa od początku wojny. Co się dzieje na drogach? Posłuchajcie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Zablokowana jest droga krajowa 25 w Wielkopolsce. W Boczkowie zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Problemy są na odcinku Ostrów Wielkopolski Kalisz. Policja pokieruje was na objazdy. Około 5 km ma korek na S8 od Wrocławia do lotniska, a powodem są prace drogowców. I z tego samego powodu zwalniacie też na krajowej 50 na Mazowszu na wysokości Sochaczewa. Zator ma tutaj kilka kilometrów. Jeszcze pomoże. Stoi obwodnica Trójmiasta do węzła Lotnisko w kierunku na południe. Powodem jest duże natężenie ruchu. Wiadomości dla kierowców tworzymy razem, dlatego dajcie znać, jeśli widzicie utrudnienia.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: W nocy temperatura spadnie nawet do 4 stopni. Tyle zobaczymy na Podhalu. Maksymalnie 10 stopni ma być w okolicach Zielonej Góry, ale od Legnicy przez cały Górny Śląsk, Małopolskę, Świętokrzyskie, Podkarpacie, aż po Lubelszczyznę, uwaga na mgły, one będą dość dokuczliwe. Jutro znowu będziemy mieli piękne słońce i ponad 20 stopni w całej Polsce.
6: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Są takie utwory, gdzie można sobie udawać, że gra się na takich wirtualnych instrumentach typu gitara. W tym przypadku tutaj zawsze gram na perkusji, pewnie już zauważyłaś.
1: Tak,
0: czy nie
1: prawda,
0: dało się tego zauważyć?
1: Jesteś prawdziwym wirtuozą tego instrumentu,
0: dziękuję,
1: naprawdę.
0: Spin Doctors i ja.
1: Tak, i jestem też ciekawa, czy ty potrafisz piszczeć. Nie musisz prezentować, ale potrafisz?
0: A to już zależy, w jakich okolicznościach.
1: No to myślę, że dzisiaj po 20 i Karpiu i nie jeden, nie jedna z was będą mogli piszczeć, bo w Radiu Z pojawi się Bagi z całym swoim boysbandem, który szturmem zdobywa YouTube. Oni pojawią się również na naszej imprezie, na roztańczonym PGE Narodowym 10 dnia października. No a dzisiaj po 20 taki przedsmak, taka rozgrzewka, before, powiedziałaby młodzież w Radiu Z. No to polecamy wam gorąco.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
15: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
14: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
14: Aflofarm.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy, czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Tańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie.
12: Ogłoszenie płatne.
13: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Dziś porozmawiamy o tym, jak fundusze unijne pomagają młodym rozwijać kompetencje przyszłości. Programowanie, robotyka, sztuczna inteligencja czy bezpieczeństwo w sieci – to wszystko można poznać w Klubie Cyfrowych Możliwości dofinansowanym z funduszy europejskich. Moim gościem jest Kinga Karelus z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Czym jest Klub Cyfrowych Możliwości?
14: To projekt edukacyjny dla uczennic i uczniów klas 4-8. Podczas zajęć młodzi uczestnicy uczą się programowania, robotyki, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
15: Ważnym elementem przedsięwzięcia jest zachęcenie do udziału dziewczynek. Dlaczego?
14: Chcemy przełamywać stereotyp, że nowe technologie są dla chłopców. Zależy nam, żeby jak najwięcej dziewczynek mogło przekonać się, że nowe technologie mogą być ciekawe, kreatywne i przydatne.
15: Jak można uczestniczyć w projekcie?
14: Przede wszystkim biorąc udział w naszych bezpłatnych warsztatach, które odbywają się w całej Polsce. Prowadzą je studentki kierunków okołotechnologicznych. Uwaga, dziewczyny, czekamy na Wasze zgłoszenia. Przygotowaliśmy też bezpłatny kurs e-learningowy dla uczniów klas 4-6 Miasto Przyszłości.
15: Co czeka uczestników projektu jesienią?
14: W październiku zapraszamy na weekendowe warsztaty w 32 miejscowościach. Zapisy dostępne są przez stronę klubcyfrowychmożliwości.pl.
13: Dziękuję za rozmowę. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: Ogłoszenie płatne.
16: 5 października, to poniedziałek, dochodzi godzina 19, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
17: Niższe ceny paliw, nikt nikogo nie ograł, mówi w Radiu Z rzecznik prezydenta. Śmierć kobiety na dworcu w Pabianicach, prokuratura robi kolejne podejście. Bez lewego przeciwko Bośni i Hercegowinie, piłkarze przed trudnym starciem.
16: Dziewiętnasta.
17: Rzecznik prezydenta o podpisanej przez Karola Nawrockiego ustawie o nadmiarowych zyskach. Tu nie chodzi o PR. My się nie posługujemy takimi narzędziami. Dobro obywateli ponad wszystko, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Rafał Leśkiewicz. I dodaje, to Tusk postawił na szali położyć dobro Polaków i portfele Polaków. Prezydent w tej sytuacji zachował się bardzo odpowiedzialnie. Po rozmowie z gościem Beata Lubecka.
18: Dzień dobry, dobry wieczór.
17: Beata, czy prezydent ugiął się pod presją rządu? Bo Nawrocki mówi o braniu Polaków jako zakładników przez rząd, ale czy jego zwłoka nie zrobiła dokładnie tego samego z obywateli.
18: No, według rzecznika pana prezydenta w tej sprawie inicjatywa była jednak po stronie rządu, a nie prezydenta Nawrockiego.
19: Za wysokie ceny paliw w dużej mierze winę ponosi polski rząd, bo mógł obniżyć akcyzę, mógł obniżyć marże, mógł obniżyć VAT.
18: Tu się nic nie zmieniło. Nadal prezydent uważa, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, dlatego w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zachował się bardzo odpowiedzialnie. Tak bronił decyzji prezydenta minister Leśkiewicz, a może chodzi o spadające sondaże poparcie dla Karola Nawrockiego. To nie ma żadnego znaczenia, prezydent nie kieruje się sondażami, a kieruje się dobrem obywateli, przestrzeganiem polskiego prawa i polskiej konstytucji. Tak zachwalał swojego pryncypała prezydencki minister.
17: A całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl. Łódzka prokuratura

0: Raz jeszcze przyjrzy się sprawie tragicznej śmierci kobiety na dworcu w Pabianicach, której ciało leżało na torach przez kilka godzin. Śledczy mają już opinię biegłych, ale znaki zapytania w tej sprawie wciąż się mnożą, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
1: W ekspertyzie tej biegły stwierdził, że zachowanie pokrzywdzonej było bezpośrednią przyczyną zgonu. Kobieta próbowała bowiem wejść do wagonu, kiedy pociąg był już w ruchu. Jednocześnie prokurator analizuje ekspertyzę wraz z całym materiałem dowodowym zebranym w sprawie pod kątem możliwego przedstawienia zarzutów określonym osobom.
0: Chodzi prawdopodobnie o obsługę pociągu. Na kolejnej stacji maszyniści mieli dokładnie sprawdzić pociąg i szukać śladów uderzenia w człowieka. Nikogo jednak o tym nie powiadomili. Szczecin wreszcie dostanie swoją okręgową komisję egzaminacyjną. Arkusze z matury czy egzaminów ósmoklasisty nie będą już wysyłane do Poznania. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia, zapowiedziała dziś w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
2: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich okręgowa komisja egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
0: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Wszystkie egzaminy będą od tego momentu weryfikowane właśnie w Szczecinie. To już ostatnia prosta do rozpoczęcia meczu w Zenicy. Polscy piłkarze szykują się na bardzo trudne starcie na gorącym terenie przeciwko Bośni i Hercegowinie w dywizji B Ligi Narodów. W drodze na stadion jest już także specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Ranga spotkania jest ogromna.
3: No, wygrany znacznie przybliży się do awansu do dywizji A z punktu widzenia polskiego zespołu. Ważne jest też to, by zająć co najmniej drugie miejsce w grupie, także po to, by nie spaść do trzeciego koszyka w losowaniu eliminacji do Euro. Musimy gonić Bośniaków. Oni są tuż za plecami Szwedów i jeszcze nie przegrali w Lidze Narodów. Nasza strata do nich to tylko lub aż jeden punkt.
4: My zawsze chcemy dobrze grać w piłkę. Ja nigdy nie będę grał bezpośrednio na zebranie drugiej piłki czy coś w tym rodzaju. To nie moja filozofia.
3: Podkreślał selekcjoner Jan Urban, który musi dziś radzić sobie bez pauzującego za żółte kartki Roberta Lewandowskiego. Zenica Mateusz Ligenza. Radio Z.
0: Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45. Z Mateuszem połączymy się w wiadomościach za godzinę, a teraz czas na kulturę w Radio Z. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Avengers, koniec gry, znów najlepsi. Dzięki ponownym pokazom produkcja wyprzedziła Avatara i odzyskała tytuł najlepiej na świecie zarabiającego filmu. Łącznie zebrał ponad 2 miliardy 925 milionów dolarów. A w polskich kinach z kolei szał na Wokulskiego, który od ubiegłej środy robi świetny interes. Lalkę Macieja Kawalskiego obejrzało już ponad 500 000 osób. Jeśli zamiast oglądać wolicie sobie poczytać, jesień jest ku temu idealna. Z tego założenia wychodzi Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, gdzie w najbliższą środę będzie można wziąć udział w spotkaniu z autorem.
6: Odbędzie się spotkanie autorskie z Grzegorzem Hajkowskim, autorem książki Beldona. Będziemy się zastanawiać, co zostaje po hucie. W momencie, kiedy milkną maszyny, zakład jest zamykany, budynki znikają, co tak naprawdę zostaje? Między innymi pamięć, jakaś tradycja.
0: Zaprasza dyrektor Muzeum Hutnictwa Tomasz Owoc. Wstęp jest bezpłatny. 8 miast, 8 historii i 1 trasa. Mazury, jakich nie znacie, z ich wielokulturowością i nieodkrytymi dotąd zakątkami, zwiedzicie na nowym mazurskim szlaku kulturowym Kłobukowe Rejzowanie. A na trasie między innymi kaplica w Dobie, wieża widokowa w Rynie i dawna szkoła w Zełwągach. Przygotowanie tego szlaku dla turystów potrwa około roku.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Dzisiaj mieliśmy przepiękne słońce i jutro będziemy mieli powtórkę, bo będzie nawet ponad 20 stopni na południu. W nocy uwaga na mgły, bo te także na południu będą przeważały. Na termometrach zobaczymy od 4 do 9, najchłodniej będzie na Podhalu. Mateusz Ptaszyński, cześć, witaj.
8: Cześć, kłaniam się.
7: Czuć już chłodek?
8: Ja czuję, wiesz co, że będzie dzisiaj bardzo gorąco tutaj i w studiu, i pod radiem, i wszędzie, bo bagi z kolegami wpada. Ale to po 20, najpierw lista, lubię to.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Sanach itp. itd. Oj, fantastyczna to jest dziewczyna, przyznajcie szczerze. Głosujcie na nią, jak i na innych. Radio ZPL, zakładka radiolista, lubię to. Sanach dzisiaj na miejscu 10 może być zdecydowanie wyżej, ale to wy decydujecie i zapraszam was do głosowania. Ellie Oaks teraz i Lavinia, Out for Reasons. Coś dla fanów takiego bardziej elektronicznego grania. Płyta Miley Cyrus do wygrania, tak swoją drogą. Bass Persuades, tak się nazywa. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Dzisiaj Polka na miejscu pierwszym. Wiecie, kto taki? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

chłopaki, Kuba i Kuba. Dzisiaj na miejscu 9 ma bywało już pierwsze, więc możecie to zmienić głosując na radio.pl. David Guetta i spółka, czyli Alok i Stick Figure Run Run River dzisiaj na miejscu 8. David za kilka dni zaczyna swój set na Ibizie. Taki to pożyje.

0: Raisa Lost Frequencies, Mary Froes. Oj, można się przenieść myślami. Propozycja do listy Lubię To w Radio Z. Lost Frequencies na swój ostatni koncert poszedł piechotą. Bardziej mu się to opłacało niż stanie w korkach. Tak robią niektórzy artyści. Widziałem, że Harry Styles często jest widywany, nawet kiedy miał rezydenturę w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Jak po prostu na rowerku przyjeżdżał sobie w takim sportowym stroju na swój koncert, wielki koncert. Tak mają wielcy artyści po prostu. Somber, My Body Isn't Ready na miejscu siódmym. Somber w weekend ruszył ze światową trasą koncertową. Zahaczy też o Polskę. A zahaczy, może to jest złe słowo. No po prostu będzie gwiazdą openera.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
11: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
18: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
17: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.
19: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię To w Radiu Z.

0: bez końca.
1: Oskar Cems bez końca na miejscu 6 listy. Lubię to w Radiu Z. Oskar zakończył sezon imprez plenerowych letnich 2026. No trochę pojeździł. To też wasza zasługa, bo jak głosujecie i on jest wysoko na liście, to jest chętnie zapraszany i oglądany przez was. Radio Z.pl, tam głosujecie. A teraz propozycja Ash, Stop the Wedding. Tak nazywa się ten utwór. A i płyta Miley Cyrus do wygrania za wytypowanie miejsca pierwszego. Druga podpowiedź może teraz. Ta artystka była żoną Libera. Kto to taki? Jak wiecie, to dzwońcie. 321-321-321. A teraz propozycja Dash.

0: Fastboy Music Sounds na miejscu 5. Listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców. Margaret za chwilę, Primo Ballerina dzisiaj na 4.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Neptunika, Awory w propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym, jeśli wiecie, to dzwońcie. Mówiłem, że ta artystka była kiedyś żoną Libera. Już nie jest. To taka kolejna odpowiedź ostatnia. 321-321-321. A z jakim utworem dzisiaj na miejscu pierwszym, jeśli wiecie, to dzwońcie. Płyta Miley Cyrus czeka, a Artur Rojek otwiera podium. Mirafiori.

Kygo i Max Magnon, dzisiaj na miejscu drugim z nagraniem Take Me Back. To zrobiło się tak tanecznie, no to zobaczymy, czy tak też będzie w przypadku boysbandu Bagiego, który u nas po godzinie 20 w Radio Z będziemy też na live'ie, wyjątkowo w poniedziałek na live'ie na profilu Radio Z na TikToku. A przed miejscem pierwszym jeszcze Jeremi Sikorski. Myślisz, że to

0: Jeremi Sikorski, a jak świetna ta perkusja w tym kawałku. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to wy, Karolina z Nowogródźca. Posłuchajmy, z Nowogródźca, chyba tak lepiej.
1: Dzisiaj na pierwszym miejscu będzie Sylwia Grzeszczak w utworze Mango.
0: Tak jest.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
4: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
5: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
6: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
9: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
10: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
3: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka i JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na Was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, czas na wiadomości. W poniedziałkowy wieczór Maja dla nas, Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
6: Mamy i wiemy, kto zastąpi Lewego. Znamy skład na Bośnię i Hercegowinę. Nobel z medycyny za światło, które steruje mózgiem. Poznań chwali się wodą i rusza z kampanią picia kranówki.
5: Dwudziesta.
6: Żukowski za Lewandowskiego. Poznaliśmy skład na Bośnię i Hercegowinę. Jan Urban odkrył karty przed pierwszym gwizdkiem w Zenicy. Za niespełna 45 minut rozpocznie się arcyważny pojedynek w dywizji B Ligi Narodów. Na stanowisku komentatorskim jest już dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
7: Dobro doszli, czyli dobry wieczór.
6: Na kogo postawił Urban i czy na trybunach? Już jest gorąco.
7: No, wyjściowy skład niewiele różni się od zwycięskiego spotkania z Rumunią w miniony piątek. Jedyną zmianę z konieczności musiał dokonać nasz selekcjoner na pozycji napastnika. Pauzującego za żółte kartki Lewandowskiego zastąpił Żukowski i także przejął jego numer, czyli 9 na plecach. Poza tym bez zmian w bramce Bułka, przed nim od prawej Kasz, w środku Bednarek i Kiwior, a na lewej obronie Frankowski. W pomocy na środku Nowak i Zieliński, a przed Żukowskim jeszcze ofensywny tercet Szymański, Zalewski i Świderski. Atmosfera, no, bliska temperatury. Temperatury wrzenia. Bośniaccy kibice wygwizdali Polaków, gdy ci wyszli. Na rozgrzewkę rozpalili sporo rad, także tych żółto-niebieskich w kolorach ich flagi. Zenica Mateusz Jędza, Radio Z.
6: Te stadionowe emocje wrócą. Z Mateuszem połączymy.

0: W kolejnych wiadomościach. Prokuratura stawia zarzuty kierowcy, który w lipcu wjechał autobusem do przejścia podziemnego w Warszawie. Wcześniej pędził przez miasto i uszkodził kilka aut. Rannych zostało 6 osób. Reporter Radia Z Tomasz Kubat ustalił, o co jest podejrzany kierowca.
1: O sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy i spowodowanie wypadku. Nie przyznał się i odmówił wyjaśnień. Latem prowadzony przez niego pełen pasażerów rozpędzony miejski przegubowy autobus najpierw uszkodził 7 aut, aż skończył szaleńczy rajd w tunelu dla pieszych, do którego zepchnął też jeden z samochodów. Kierowca, 58-letni Polak, był trzeźwy. Pierwsze wersje wydarzeń mówiły, że doszło do awarii. Biegli badający pojazd orzekli jednoznacznie, że był sprawny.
0: Zanim sprawa trafi do sądu, kierowca musi przejść badania psychiatryczne. Nie został aresztowany, ale ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Za badania nad światłem, które dosłownie włącza mózg, przyznano w tym roku medycznego Nobla. Kapituła doceniła testy optogenetyczne, które prowadzili wspólnie amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Dieseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel. Ich badania na myszach wykazały, że neuronami w mózgu można sterować za pomocą wiązki światła. Ta metoda na ludziach nie była testowana, ale ich odkrycie pomoże w niedalekiej przyszłości w okulistyce, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
2: Takim potencjalnie najprostszym punktem dostępu jest na pewno oko, bo tam naturalnie światło dociera i próby kliniczne dotyczące leczenia ślepoty z wykorzystaniem tej technologii już się toczą.
0: Optogenetyka otwiera drzwi do poznania i zrozumienia układu nerwowego człowieka. Naukowcy mają nadzieję, że wiązka światła będzie mogła leczyć w przyszłości padaczkę i zaburzenia neuropsychiatryczne. Zamiast butelki za kilkanaście złotych, smaczna i zdrowa kranówka. W Poznaniu ruszyła kampania promująca picie wody z kranu i serwowanie jej w restauracjach i kawiarniach za darmo. Reporter Radia Z już próbował i wie, ile lokali dołączyło do akcji. Adam Kaźmierczak.
3: Na razie 13, tyle jest oznaczonych na internetowej mapie kranówkapoznańska.pl. Jednak lokali, które podają darmową kranówkę, jest w mieście znacznie więcej. Dla chętnych serwujemy ją już od lat, mówi właściciel restauracji na osiedlu Jeżyce, Rafał Orłowicz.
4: Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. My nie praktykujemy dokładania tego do krochunku, po prostu jest swego prezent i raczej to procentuje wizerunkowo.
3: W lokalach, które włączyły się do akcji, pojawi się logo kampanii. Znajdziemy je na karafkach z wodą czy na szklankach. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Poznańska kranówka jest bezpieczna, przekonuje Aquanet i mówi, że ma dowody na czystość wody. Gwarancją są wyniki tysięcy badań przeprowadzanych co roku na każdym etapie przepływu, od ujęcia aż do domowego kranu. Teraz znowu sport. Krzysztof Wilanowski ze mną w studiu.
5: Jestem, wracamy. Będę lał wody.
0: Tak, ale wracamy do meczu.
5: Oczywiście.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: 40 minut dzieli nas od pierwszego gwizdka w Zenicy. Przed momentem w wiadomościach dowiedzieliśmy się, w jakim składzie nasi zaczną to spotkanie. Spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, czyli rywalem, którego w teorii bardzo dobrze znamy, bo nieco ponad tydzień temu zremisowaliśmy z nimi 0-0 w Warszawie. Teraz na ich terenie poprzeczka może jednak pójść w górę, mówi pomocnik Sebastian Szymański.
7: To będzie mecz wyjazdowy, będzie trochę ciężej, ale myślę, że też znamy przeciwnika, wiemy, jak zagrali w pierwszym spotkaniu i myślę, że znajdziemy odpowiedni sposób, plan.
5: Trzymamy za to kciuki i oby naszej seniorskiej kadrze poszło lepiej niż tej młodzieżowej. Reprezentacja do lat 21 w ostatnim meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy przegrywa jak na razie i zanosi się na pierwszą porażkę zespół Jerzego Brzęczka. 2-6 przegrywa na wyjeździe z Włochami, to w 92 minucie. Na szczególną uwagę zasługuje trzecia bramka dla Italii. Szerndur trafił z własnej połowy. Marcel Łubik, wysunięty z bramki, dostał gola za kołnierz. Polacy tracą pierwsze miejsce w grupie, ale dalej mogą zagrać na Euro. Są szanse na awans z grona najlepszych ekip z drugich miejsc lub przez baraż.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Kolejny ciepły wieczór przed nami, nawet za godzinę od 11 do nawet 15 stopni. 11 w Zakopanem i Suwałkach, a 15 w Gdańsku i Szczecinie na przykład. I zero deszczu. 6 minut po 20. Dobry wieczór w poniedziałek, 5 października. Odliczamy do meczu, ale nie tylko do meczu.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Bo w Radiu Z... Za chwilę, po 20:00, Bagi i boysband Bagiego będzie się działo. Mateusz Ptaszyński, zapraszam również na live'a na profilu Radio Z na TikToku. A to The Rasmus in the Shadows.

0: Ariana Grande, One Last Time w Radiu Z, 16 minut po 20. No właśnie, dzisiaj ostatni mecz na tym zgrupowaniu, ale co tam polska reprezentacja, co tam Bośnia i Hercegowina, skoro wczoraj się działo, legendy spotkały się ze sobą na stadionie we Wrocławiu, legendy reprezentacji Polski i reprezentacji Włoch. No był sam Gianluigi Buffon, cały czas w świetnej formie, no po prostu rozchwytywany z każdej strony, nawet się nie spodziewacie przez kogo rozchwytywany, nasz słynny cesarz, polski cesarz freak fightów, próbował wyzwać na pojedynek samego Gianluigiego Buffona. Podszedł do niego i coś do niego mówił. I teraz pytanie do was. Co mógł powiedzieć Buffonowi? Mam takie trzy propozycje, może posłuchajcie. Propozycja A.
1: Wiesz co, mam taką radę dla ciebie, jak kiedyś dla bonusa. Weź 20 metrów, rozpędź się i...
0: I no właśnie, i uderz głową w ścianę. Propozycja numer 2, a w zasadzie B.
1: Macie tą kolkę jeszcze?
0: Tak, macie kolkę. I trzecia, co mógł powiedzieć Buffonowi?
2: Stanowski!
0: Okazuje się, że Buffon na nic nie odpowiedział i okazał się prawdziwym Buffonem, niestety, jak przystało na Buffona. Nasze spotkanie za niecałe pół godziny, ale wcześniej wystartujemy z live'em na TikToku, na profilu Radio Z. Tam Bagi i spółka.

0: Bon Jovi Always w Radiu Z. No właśnie, ciekawe, czy Bagiemu i jego kolegom to bliżej jest do Bon Jovi, czy może jednak do boys bandu typu NSYNC, czy Just Five, a może Backstreet Boys. Dowiemy się za chwilę, boys band Bagiego i sam Bagi w Radiu Z i na live na TikToku, na profilu naszego radia. Za chwilę też zagramy Backstreet Boysów, tak ku pokrzepieniu.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na Was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
13: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Raz.
1: Dobrze cię słychać. Słychać, że profesjonalny radiowiec Bagi razem z nami, który kiedyś miał audycję w radiu, przypomnijmy te czasy, dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce.
2: W Odległej Galaktyce, tak. Od tego się bardzo dużo rzeczy zaczęło w ogóle w mojej karierze.
1: Tak jest. Od internetowego radia do Radia Z. Bagi i Boysband Bagiego, to może ty jako herszt całej grupy przedstaw swoich kumpli, bo jest was tutaj najliczniejsza reprezentacja w studiu.
2: Po kolei Bartek, Szymon, Rudy, Jasiu, chłopaki, nie wiem, chcecie coś tutaj się...
3: Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: No właśnie, może na live na TikToku jest łatwiej, na profilu Radio Z, tam was zapraszamy. Może Bagi, od ciebie zacznę, bo to jest podstawowe pytanie, bardzo mnie ciekawi, bo boysbandy zakłada się generalnie po to, żeby mieć kasę, sławę i dziewczyny. Ty wszystko masz, po co ci ten boysband?
2: Nie no, właśnie to był cel właśnie założenia tego boysbandu. Nie no, a tak zupełnie, zupełnie na serio i bez śmiania się, no myślę, że to był taki jeden z wielu pomysłów, które czasem przychodzi mi do głowy, ale nie wiedziałem, że zajdzie tak daleko, że teraz siedzimy u was w Radiu Z, tutaj naszym składem, że za chwilę gramy na Rosyńczym Narodowym i tak miało być trochę dla beki, a wyszło w sumie tak, że serio mamy zajawkę na to, no.
1: Ale w zasadzie u ciebie wszystko, za co się złapiesz, to za chwilę, wiesz, z żartu jakiegoś to się staje sensem życia.
2: Może właśnie taka jest recepta, żeby tak właśnie luźno podejść i będzie co będzie.
1: No dobra, ale co, ale panowie, myślisz, że oni są gotowi na taką sławę, pieniądze, fanki i to wszystko? Bo widzę, że się tak cieszą, jak tylko słyszą te słowa.
2: No dajcie znać, chłopaki, co uważacie.
3: Mi się wydaje, że jesteśmy jak najbardziej gotowi i to widać po nas. Mi się wydaje, jesteśmy zgraną ekipą, więc mi się wydaje, że tak.
1: To słuchajcie, może wrócimy do tego momentu castingu, bo to też fajnie wyglądało. Powiedzcie, co każdy z was robił, jak pamiętacie to ze swojej perspektywy w ogóle, jak to wyglądało wtedy.
2: No sam jestem ciekawy, no to dawajcie po kolei.
1: Tak, proszę bardzo.
2: Rudy, zaczynasz?
5: Ja mogę zacząć. No, u mnie w ogóle zaczęła się trasa od tego, że wyjechałem ze Śląska, bo jestem z najdalszej części Polski. No i przyjechałem, no i zacząłem śpiewać Rudy się żeni. No może Rudy się nie ożenił, ale Rudy się dostał, tak?
2: Tak, i to był wyjątek i ja w ogóle...
1: Do Idola się nie dostał, ale do Bagiego się dostał.
2: Tak, do boysbandu Bagiego się Rudy dostał, zobaczyłem Rudego i mówię, nie no, co za charyzmatyczny, śmieszny ziomek. Mówię, dobra, lecimy z tym.
1: No i Rudy odpisuje na DM-y dziewczyny, więc gdybyście chciały, to zapraszamy właśnie do niego. Tak. Proszę bardzo, panowie, po kolei.
4: Bartek. No, casting, pamiętam, wspominam go bardzo dobrze. Wszystko działo się bardzo szybko. Pamiętam, że największym szokiem było to, że po castingu nagle nagrywaliśmy numer tego samego dnia w nocy i to wszystko było po prostu, no, myślę, że z zajawy i myślę, że z tej zajawy wyszły właśnie dlatego tak fajne rzeczy i myślę, że w ogóle z Bagim działa się szybko, ale dobrze, więc to jest definicja tego castingu.
1: Bo ty dbasz o muzę, tak? Dobrze, słyszałem.
4: No,
1: tak?
4: Muzę, no, czasami po prostu jestem trochę zrzędzący, czego chłopaki nie zawsze może to lubią.
1: Zna się,
4: ale...
1: czy nie, Bagi?
2: No, zna się, właśnie Bartek się dobrze zna na muzie i trochę czasem zrzędzi, no ale jesteśmy składem, więc no oczywiście słuchamy się tego wszystkiego.
4: Tak, no i myślę, że gdzieś tam jak wymieniamy się wszyscy razem naszą kminą i dlatego ta muza działa.
1: Czyli to nie jest demokratura, panowie, że i tak ostateczne zdanie ma Bagi?
4: No.
3: trochę jest, ale to...
1: Dobra, jeszcze Szymek i Janek, tak?
3: To tak, to co do castingu, ja byłem niesamowicie zestresowany. To było dla mnie coś, nowe przeżycie, że w ogóle udało się to. I pamiętam, jak jeszcze byłem w totalnym amoku, jak się okazało, że się dostałem i że pojechaliśmy od razu tego samego dnia do studia, co było moim marzeniem, żeby zobaczyć to studio. I to jak zaczęło się to dziać, to naprawdę takie spełnienie marzeń trochę bym powiedział.
2: Znaczy wiesz, no bo trochę, to, dla mnie to też było totalne szaleństwo, że my sobie wymyśliliśmy, że zrobimy casting i ja zazwyczaj chodzę spać o godzinie 22, bo staram się dbać o sen. Zrobiliśmy cały casting, wybraliśmy chłopaków do boysbandu Bagiego i my o 22 wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do studia, gdzie siedzieliśmy do 4 rano,
1: wow.
2: Żeby o godzinie 10 rano dostać już zmiksowaną wersję naszego numeru i mówić, dobra, ładujemy to, bo chcemy to wydać jak najszybciej.
1: To jest poświęcenie. Proszę bardzo, to
2: Jasiu, dawaj.
1: Kończąc.
5: No, ja sobie przyjechałem.
1: A ty nie tańczyłeś przypadkiem u Blanki? Kiedy się ci kojarzy, nie? Albo podobnego batoncerza, wiesz?
5: No, bardzo możliwe.
1: No, no
5: przyjechałem sobie, wydrukowałem swoje zdjęcia i Sida. Pomyślałem, że będę śpiewał jego głosem. No i jakoś to klikło, nie? Wziąłem sobie tą ciupagę, którą rozwaliłem Grzesia. To jest taka moja lama. Nałożyłem jego głowę na tą ciupagę i pomyślałem, że to jest moje duo, nie? I to duo przekonało tutaj jury, które było tam.
1: A możesz tego Sida brzeje, bo to zaciekawiłeś wszystkich.
5: Sida? No. Zrobił Sida na antenie. O to zrobiłem Sida? No jakoś poszło,
1: nie? A zapowiedz Backstreet Boys głosem Sida w Radio Z, wiesz? To
5: a co, zaraz poleci?
1: Teraz już zagramy, no, bo dawaj. Musimy, wiesz, zejść z anteny.
5: No to zaraz Backstreet Boys.

0: Backstreet Back, alright. No a u nas Boys Band Bagiego. O taki tytuł nosi. Czy to czas zmieni nazwę, czy to cały czas będzie tylko twojego imienia Boys Band?
1: No właśnie tak my rozkminialiśmy, w sensie, bo my nawet nie mamy zdjęcia profilowego na Instagramie. Jesteśmy w takim procesie, że trochę właśnie zastanawiam się, czy to zdjęcie zmienić, czy może teraz trzeba to już robić trochę bardziej na poważnie, co by związało się z tym, że może trzeba by było zmienić nazwę, ale my tak trochę, wiesz, płyniemy z flow. No, dostaliśmy tutaj opcję pojawienia się na Stadionie Narodowym, na roztańczonym PGE Narodowym, więc wbijamy. Co będzie dalej, trochę nie wiemy.
0: A kiedy to wyszło z tym Narodowym? Bo to jest też świeża sprawa, co?
1: Słuchaj, to bardzo świeża. Dzisiaj ogłosiliśmy, ale to było tak. Ja jechałem na film Freeza, 100 dni do matury i tak jadę i gdzieś mi się wyświetliło, że jestem teraz rozstańczony narodowy i mówię, kurde, napiszę...
0: Znam szefa tego Polsatu, Miszczaka, pyk, telefon.
1: No ale i mówię, dobra, napiszę na Instagramie, mówię, hej, czy mógłbym dostać numer do kogoś, kto to ogarnie? No i tak właśnie zostało mi odpisane na DM-a i zadzwonię, mówię, siema, słuchaj, no wydaliśmy taki numer i że fajnie byłoby zagrać i realnie godzinę później zostałem potwierdzenie, dobra, spoko, procesujemy umowę, ogarniajmy i będzie super.
0: A no czy
1: i...
0: za pieniądze tam zagracie?
1: No ale takie symboliczne, okay. Takie, że jakby właśnie ja dostałem pytanie, no ale co, wy chcecie jakąś dużą okazję? Ja mówię, nie, my się jaramy w ogóle opcją zagrania narodowym, dajcie mi, żebym tam, nie wiem, wziął operatorów, żeby fajnie nagrać po prostu sobie z tego jakiś filmik i będzie super.
0: Ale słuchajcie, ale to z jednym utworem występujecie, czy coś będzie ekstra? Nie mówcie co, bo wiem, że nie chcecie zdradzać, ale chłopaki...
2: Będzie na pewno interesująco, na pewno się zaskoczycie i będzie to na pewno warte przyjścia, obejrzenia, tak?
0: Ale co, jakiś cover w planie na przykład?
3: Nie cover.
2: Coś lepszego.
3: Ale w sumie trochę cover, znaczy...
2: Czy to jest cover?
3: Ciężko powiedzieć.
4: Aluzja do czegoś.
5: Tak, natomiast na pewno coś nowego i świeżego, tak mógłbym określić.
2: Odświeżyliśmy coś.
1: No, słuchajcie, no jakby chodzi o to, że ja po prostu chwilę po roztańczonym narodowym mam urodziny. I uznaliśmy, że z okazji moich urodzin zrobimy pewną fajną rzecz. Też na roztańczonym narodowym będziemy chcieli trochę pogadać o naszym... w ogóle takim, potencjalnie może w ogóle naszym drugim numerze i trochę go tak może zapowiedzieć właśnie lekko i zapowiedzieć może też jakiegoś gościa. No właśnie tak, nie wiem, czy chcemy już teraz właśnie wszystko mówić.
0: Nie,
1: tej odpowiedzi, ale na pewno bardzo, no tak już serio, bardzo się jaramy tym narodowym i przygotowujemy się bardzo mocno. Dosłownie po teraz wizycie w Radiu Z lecimy na próby taneczne i do 23 ciśniemy próby taneczne. No.
0: Ale to tam na żywca będziecie, czy z playbacku? W sensie nie pytam nawet o wasze umiejętności, tylko o to, że tam bardzo słabo słychać zawsze na tym narodowym, bo tam się niesie i niektórzy na tych koncertach wiem, że posiłkują się takim półplaybackiem, no, czy coś.
1: Czekamy na informacje, bo trochę to nie od nas zależy. Zobaczymy, ale może tu dam też taki cenny, żeby nas ludzie nie zabili, jeżeli to będzie z playbacku, bo my naprawdę tak uczymy się tego wszystkiego dopiero.
0: Okej. Okay. Ale myślę, że co, jakąś próbkę umiejętności jeszcze po 21, jak wrócimy, dacie się namówić, czy nie?
1: Chyba tak.
0: Dobra, panowie, ale jeszcze bardzo zaciekawiła mnie sprawa waszego rajdera. Nie wiem, na ile to jest wymyślona sprawa, na ile wszystko prawdziwa. Poczekajcie, złoty papier, to... Poczekajcie, gdzieś to miałem wypisane. Złoty papier toaletowy, orkiestra symfoniczna na backstage'u, toaleta z masażem, nie chcę wiedzieć czego masażem, stanowisko do robienia maczy, to pewnie Bagi to wymyślił, złoty helikopter, co jeszcze?
5: Mi się wydaje, że orkiestra symfoniczna to zdecydowanie na pewno musi się pojawić i mi się wydaje, że tego będziemy się trzymać, że od tego
3: się zacznie.
5: Nawet.
3: No
5: ale mi się wydaje, że tak, że tak. Już nawet
3: ja tam będę grać.
1: Wiesz, bo to tak właśnie wbrew pozorom, wiesz, skromne chłopaki, którzy wygrali casting na Boys Band Bagiego, ja finalnie mówię, dobra, a co chcemy w tym rajderze, żeby też było kulturalnie.
0: Rozpuściłeś ich na szybko.
1: Jakieś żelki, jakiś napój, nie wiem, coś ten, a oni mówią, tak, właśnie orkiestra, tu jakiś złoty papier toaletowy, coś tam, ale czuję, że spoko, no jak już mamy, wiesz, rock and roll, no to rock and roll, no nie?
0: Tak. Ale pozwolisz im jeszcze imprezować, czy za młodzi są na imprezowanie?
1: No nie, u nas wszyscy mają powyżej 18 lat, więc oczywiście...
0: Robią co chcą.
1: Dokładnie.
0: No i tak się trzymamy. Słuchajcie, mecz wystartował, więc będziemy się też w wiadomościach Radia Z łączyć z Bośnią i Hercegowiną, bo tam jest nasz wysłannik, a z chłopakami jesteśmy na live. Wracamy po 21 na antenę również.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z na gorąco w trakcie meczu Bośnia-Hercegowina Polska. Wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska.
17: Trzymamy kciuki za naszych i sprawdzamy wynik meczu z Bośnią i Hercegowiną. Tysiące zatrzymanych i ranni, dramatyczne protesty uczniów we Francji. Koniec z zupkami w proszku. Studenci ruszyli do uczelnianych stołówek.
16: 21.
17: Nasi już walczą w Zenicy. Biało-czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Pojedynek z wysokości trybun obserwuje dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligeza.
18: Cały czas, oczywiście.
17: Słychać cię doskonale. Gramy bez pauzującego Roberta Lewandowskiego. Czy ktoś z naszych wyręczył go ze zdobywania bramek?
18: No na razie nie, bo 15 minuta i 0-0, ale tutaj jest kapitalnie na Bałkanach, to wręcz jeżeli ktoś przez moment nie kocha sportu, to od razu jest w stanie się nawrócić, bo przed meczem taki wielki czarny głośnik rozstawiony i tutaj był roztańczony stadion Bilnopolje, cały czas dyskoteka, zabawa, ale też trzeba powiedzieć, że z momentem rozpoczęcia tego meczu fantastyczne też przyjęcie, nagrodzony brawami hymn Polski, a potem Bośniacy sami z siebie kilkukrotnie na całe gardło krzyczeli Polska. Polska, ale to jest trudny teren. Mateusz Żukowski, on musi wyręczyć tutaj Lewandowskiego i to on właśnie teraz przy piłce szarpie lewą stroną. Jest coraz bliżej, 20 metrów. Żukowski w tańcu schodzi do lewej strony, dośrodkowanie do Świderskiego, ale ten niestety minął się z piłką, a to była bardzo dobra okazja. 15 minuta minęła, Bośnia Polska 0-0.
17: Ech, to były piękne emocje, dlatego z Mateuszem ponownie połączymy się w sporcie po wiadomościach. Tragicznie zakończyła się wspinaczka 42-letniego Polaka w Alpach. Mężczyzna spadł z ponad 3000 metrów ze szczytu przy granicy z Włochami. Razem z nim wspinał się inny mężczyzna i to on wezwał pomoc. Jemu nic się nie stało. Dramatyczny obrót przybrały protesty licealistów we Francji. Zatrzymano już ponad 5000 młodych osób, z czego większość to nieletni. W starciach z policją, które miały miejsce w ostatnich dniach, prawie 200 licealistów zostało rannych, a 14 aresztowano. Protesty zaczęły się w połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania edukacji, skarżą się na zły stan placówek, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Niby tylko złotówka mniej, ale robi różnicę, bo przy tankowaniu do pełna w kieszeni zostaje nawet kilkadziesiąt złotych. Program ceny paliw niżej, trzecie podejście, ma trwać do końca roku, a maksymalne stawki za paliwo codziennie ogłaszać będzie minister energii. Będą jednak zależeć od tego, co dzieje się na hurtowym rynku paliw, dlatego zapytaliśmy analityków, czego możemy się spodziewać i czy jest się czym niepokoić. Mateusz Szkudlarek.
19: Nie spodziewamy się w tym tygodniu gwałtownych ruchów, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
20: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizację, czyli stabilizację na tych wyższych poziomach.
19: Czy rzeczywiście

0: Będzie stabilnie, zależy głównie od tego, co będzie się działo w najbliższych dniach z eksportem ropy naftowej i produktów naftowych z Bliskiego Wschodu oraz konfliktem USA-Iran. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Litr benzyny 95 dzisiaj kosztuje 6,73, a diesel 7,88. Zupy w proszku i parówki? Już nie. Studenci z Krakowa burzą mitę o niezdrowej diecie Żaków. Po obiady ze stołówki Uniwersytetu Jagiellońskiego ustawiają się długie kolejki, bo są dobre, zdrowe i dofinansowane przez uczelnię. To pierwszy taki w Polsce program dopłat do studenckich posiłków. Reporter Radia Z Przemek Taranek ustawił się w kolejce po mielonego z buraczkami i rozmawiał ze studentami.
2: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
3: Wygląda to ładnie.
4: Co to jest?
5: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
6: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kryczaną i kolesławem. Za zniżką zapłaciłem 18 zł.
3: To jest dobra cena?
7: Nawet bardzo dobra.
3: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
7: W Krakowie zdecydowanie nie.
3: Dobry ruch u Jotu.
2: Tak, bardzo dobry.
3: Bo student najedzony to student...
2: Szczęśliwy.
6: Dokładnie.
1: I wesoły. Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich korzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, ale uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu. Wracamy do Zenicy. W studiu Krzysiek Wilanowski.
8: Jestem, przenosimy się.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
8: To do Zenicy przenosimy się bez zbędnych słów. Nasi piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną. Widzę narodów na miejscu. Niezmiennie jest człowiek Radia Z, Mateusz Ligenza.
11: Tak jest.
8: Mateusz, mów, co tam się teraz dzieje.
11: Rnau rozpoczęła się, 19 minuta, ciągle 0-0, ale mieliśmy dwie dobre okazje. Najpierw po rzucie rożnym dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego wprost na głowę Jakuba Kiwiora. I on wyskoczył niczym kiedyś Cristiano Ronaldo gdzieś na wysokości drugiego piętra. Uderzył, huknął tą głową, ale myślę, że o kilkadziesiąt centymetrów nad poprzeczką powiewa też taki wielki napis z jednego z takich socjalistycznych blokowisk. Chwala Edin, bo oczywiście Bośniacy dziękują Edinowi Dzeko, swojej legendzie, którą żegnali oczywiście w meczu ze Szwecją. Potem druga dobra okazja, ale za słaby strzał Frankowskiego. Jeżeli możemy coś powiedzieć, to to, że Bośniacy, którzy rzucili się na nas na początku tego spotkania, teraz fragmentami muszą cofać się na własną połowę, ale znów to oni mają tę piłkę pod kontrolą. Rozgrywają sobie to wszystko od środka, Baszyć do boku, a my bronimy. Bronimy całą drużyną. Jesteśmy ubrani na czerwono i tutaj myślę, że krew może się polać. Jest dziurawa ta murawa. Wiele łat. Myślę, że trzeba byłoby też pomalować ją na zielono, żeby była zgrabniejsza. A teraz Marcin Bułka spokojnie łapie futbolówkę i pokazuje. Panowie, idziemy do przodu, bo idziemy tutaj po piąte zwycięstwo z Bośnią w historii. To jest nasz szósty pojedynek. Jeszcze z nimi nie przegraliśmy. Dochodzi 20 minuta. Bośnia-Polska ciągle 0-0.
8: Dziękujemy, Mateusz. Jeszcze szybki rzut oka na wynik drugiego meczu naszej grupy. Rumunia 0-1 przegrywa ze Szwecją.
10: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Jutro deszczowo na północy kraju, w pasie od Szczecina do Suwałk. Poza tym ładnie, im dalej na południe, tym tak naprawdę będzie bardziej słonecznie i sucho. Na termometrach jutro nawet 23 stopnie, także trzyma się ta złota polska jesień. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Za chwilę Boys Band Bagiego wraca na antenę, nie możecie tego przegapić.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.

0: I znowu są w Radio Z i w studiu nasi specjalni goście, czyli Buggy i Boysband Buggy'ego. Właśnie może jakaś nazwa, nie wiem, drużyna pierścienia, wiesz, Frodo Buggy i drużyna pierścienia, coś tak, wiesz.
1: Boysband Buggy'ego, po prostu.
0: Boysband Buggy'ego, po prostu. Na razie się tego trzymamy. Panowie, ale trzymamy się też waszego utworu, który już krąży po YouTubie i ma niezłe liczby. Posłuchajmy.
2: Hello, I am from Poland, więc pewnie się zakochasz, widzę to.
0: Lecimy na antenie, poczekajcie.

0: Ej, bo my nie wiedzieliśmy, że już mamy śpiewać teraz.
1: Bo nie mieliście, możecie teraz jeszcze a cappella.
0: Dobra, to co?
1: Poczekajcie, niech się dokończy to. Uwaga, koniec. Ale fajny ten taki, chciałem powiedzieć, harmoszka, akordeon, wiecie, bo to brzmi tak polsko właśnie, to jest super. Kto na to wpadł, na akordeon? Bagi?
2: Fan akordeonu. To była po prostu taka kminka, co zrobić, żeby ten numer trochę taki był, wiesz, że słuchasz go i trochę bardziej się uśmiechasz.
1: Tak, i że na weselu też można zatańczyć.
2: No, dosłownie, no, ale jak już myślimy sobie o trochę nowych numerach, to raczej myślimy o mniejszej ilości tego akordeonu, już tak nazywając.
1: Ale nie, no fajnie to brzmi, tak swojsko.
2: Dzięki.
1: Nie, naprawdę, nie,
2: dzięki.
1: Nie.
2: W ogóle jesteśmy zafascynowani, jakie liczby robi ten numer, że na Spotify to cały czas tak po prostu gniecie te wyświetlenia. Zaraz dobijamy do miliona, na YouTubie też, no mega dziękujemy za to.
1: A dlaczego to jest na twoim profilu, że tak spytam? Panowie, co wy na to, że to jest na profilu Bagiego?
3: A nie mamy z tym problemu.
4: Jeszcze
5: nie mają.
1: No dobrze, jeszcze grzeczni, jeszcze wiesz, nie zepsuć tak,
2: korzystajmy
1: z tego. Boyzman Bagiego był razem z nami. Panowie, to zaproście jeszcze na swój koncert. Wiecie, o której on będzie na tym roztańczonym?
2: Nie wiemy, czekamy na informacje. My ogólnie tak trochę, wiesz, dużo nie wiemy, ale wbijamy.
1: Ale będziecie.
2: Gramy, będziemy, ale samą się bardzo przygotowujemy, bo wspomnę jeszcze raz, że zaraz jedziemy na próby taneczne, żebyśmy naprawdę dali czadu. Więc może wspólnie po prostu powiemy zapraszamy.
1: Proszę bardzo.
2: 3, 4,
6: zapraszamy!
1: Boyzman Bagiego. Tak jest, dołączyłem. Hej!

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. 0-0, 35 minuta. Bośnia i Hercegowina, Polska w Lidze Narodów. Nasz ostatni mecz bez Lewandowskiego tym razem, ale ciśniemy ich. Ciśniemy ich tak, że jesteśmy dobrej myśli. Jeśli ta połowa skończy się bezbramkowo, to połączymy się dopiero wtedy z naszym wysłannikiem. Radio Set i już. No chyba, że strzelimy gola, to wcześniej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
2: Mamo, kiedy będzie obiad?
3: Jeszcze chwila. To co?
2: Czytamy.
3: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
2: Daj, ja znajdę.
4: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
2: Mamo, jeszcze do końca strony.
5: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
6: Marek, podaj tam to zamówienie.
7: Ty, przecież on nie słyszy.
6: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
8: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
9: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I'm Still Standing, Elton John, no jakby przewidział to, co dzieje się w Zenice, gdzie Bośnia i Hercegowina podejmuje Polskę. To jest ostatni mecz tego zgrupowania dla Polski. Na razie 0-0. Sytuację z bliska obserwuje Mateusz Ligęza, który jest na trybunach.
1: Jestem cały czas.
0: Chyba mieliśmy trochę więcej tych okazji, przynajmniej tak zerkałem jednym okiem.
1: Oj, w końcówce to przycisnęliśmy Bośnię i wydawało się, że wyjdziemy na prowadzenie w samej końcówce. Najpierw Nowak z dystansu. Jak długi wyciągnął się bramkarz z Nomislić, aby wyciągnąć tę futbolówkę tuż przy prawym słupku spadającą, także brawo dla niego za tę interwencję. Także potem Karol Świderski, który był sam na sam i zabrakło Lewandowskiego, bo gdybyśmy mieli tutaj takiego rasowego snajpera, to myślę, że udałoby się pokonać bramkarza rywali. Po raz pierwszy remis taki, myślę, że zasłużony, może z minimalnym wskazaniem na Polskę jako drużyna, która przeważała, ale najlepszą okazję miał Jakub Kiwior, tyle że szkoda, że uderzając na własną bramkę, bo to mogła być naprawdę doskonała okazja dla Bośniaków, bez jakiejś takiej konieczności stworzenia tej okazji, bo w 23 minucie przecinając piłkę z kilku metrów prawie pokonało Marcina Bułkę, ale on pokazał, że z tej mąki będzie bułka. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy. Przypomnę, w Zenicy Bośnia, Polska. Na razie 0-0.
0: A powiedz mi tylko, co oni tam ich troje słuchają? Dobrze słyszę?
1: Nie, no jest fantastycznie. Ja myślę, że mógłbym tutaj wyłączyć te słuchawki, odłożyć mikrofon i po prostu obserwować, jak się bawią nie tylko bośniacy, ale bośniaczki, bo one tutaj dowodzą i dyrygują.
0: Mateusz, przyjemności dopiero po meczu, także jeszcze 45 minut.
2: Reklama. 18:47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24:30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
6: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
5: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
5: Aflofarm. Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

Calvin Harris, Rihanna w Radiu Z. 11 minut do 22. W Bośni i Hercegowinie startuje druga połowa tego bardzo wyrównanego meczu. No można powiedzieć, że od 3:45 0-0. Cały czas remis, bo i na narodowym remis, i po pierwszej połowie tutaj remis. No mam nadzieję, że coś się zadzieje. Bukmacherzy jednak stawiają na Polaków, także... by tak było. Michael Jackson, Beat It, chociaż w przypadku tego powinien zmienić tytuł na Kill Him.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już jutro kolejne wydanie Lubię to Superstar. Z tym razem gościem będzie najbardziej znany Hiszpan w Polsce, czyli Conrado Moreno.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Reklama.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po reklamie.
13: Czas na wiadomości o 22 w poniedziałek. Tu Radio Z. Ala Wojciechowska już w studiu.
14: Bez goli póki co w Zenicy. Polacy przeciwko Bośni i Hercegowinie. Wypadek w Łodzi. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę na pasach. Sosnowiec młodym rozdaje prezenty. Posłuchajcie o akcji dla 18-latków.
13: 22.
14: Zacięte starcie w Zenicy. Polscy piłkarze walczą na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w czwartej kolejce dywizji B Ligi Narodów. Do przerwy był bezbramkowy remis, teraz trwa już druga połowa. W Zenicy jest nasz człowiek, dziennikarz sportowy Radio Z, Mateusz Ligenza.
15: Jestem, ależ fantastyczna obrona w tym momencie Marcina Buchy. Ufy, bo mogło być gorąco i to powinna być bramka dla Bośni, ale my także zamarliśmy dosłownie kilka minut wcześniej, bo padła bramka dla rywali. Tabakowicz się posłał, fantastycznie uderzenie głową, ale na szczęście sędzia pokazał, że był spalony. Także analiza VAR nie wykazała tutaj jakiegoś błędu, więc przegrywaliśmy tylko przez kilkadziesiąt sekund, ale teraz to gospodarze rzucają się do ataku. My musimy cierpliwie wyjść z własnej połowy. Marcin Bułka pokazał teraz gestem, że choć mam ustawioną futbolówkę, to musimy teraz rozpocząć do boku i tak w ten sposób zagrał do Kuby Kiwiora, ale jest kolejna strata. No i cóż, mamy kłopoty. 57 minuta. Bośnia Polska 0-0.
14: Z Mateuszem ponownie łączymy się za kilka minut w wiadomościach sportowych Radia Z. Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Łodzi. Wóz strażacki potrącił 67-letnią kobietę przy ulicy Zgierskiej. Podczas skręcania w lewo kierujący nim 22-latek nie ustąpił pierwszeństwa. Przekazała łódzka policja, która teraz razem z prokuraturą będzie ustalać przyczyny wypadku. Instrukcje na papierze już są w szkołach. Teraz pora na praktykę. Ministerstwo Edukacji chce, by uczniowie mieli też szkolenie z reagowania na próbne alarmy. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski poznał szczegóły, jak to ma wyglądać.
16: Instrukcje bezpieczeństwa przygotowane przez resort spraw wewnętrznych są już od tygodnia w szkołach. Teraz czas na kolejny krok. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, o wspólnych działaniach będzie mówić jutro podczas konferencji prasowej z ministrem MSWiA.
17: Natomiast MSWiA za chwilę będziemy opowiadać o tym, co jeszcze się wydarzy. Dopracowujemy ostatnie szczegóły.
16: Program nastawiony ma być przede wszystkim na praktyczne ćwiczenia i wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji takich ćwiczeń ma być więcej.
14: Cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa uczniowie dostają też na zajęciach edukacja z wojskiem. Dotąd przeszkoliło się ponad 500 000 uczniów. Przepisy o obowiązkowym kasku to za mało. Teraz od innej strony za hulajnogi i rowery elektryczne bierze się rząd. Chodzi o te podrasowane, które na drodze zawstydzić potrafią niejeden skuter. Sprzęt jest często sprowadzany z zagranicy, dlatego będą przepisy, które wzmocnią nad tym nadzór, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
18: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że no nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
14: Ale to nie wszystko. Policja i Straż Miejska dostaną specjalne narzędzia, które dokładnie sprawdzą, jak szybko taki jednoślad pędzi. Nowe znaczenie dorosłości w Sosnowcu. Bo dowód osobisty to nie wszystko, przekonuje miasto i wręcza swoim 18-latkom dodatkowy prezent.

0: Wejściówki do miejskich atrakcji za darmo albo za symboliczną złotówkę. Samorząd chce przekonać młodych, że warto tu studiować, mieszkać i odpoczywać, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
1: Mamy m.in. jednorazowy wstęp na wszystkie wystawy w Pałacu Szena Muzeum w Sosnowcu, godzina ślizgawka na nowym stadionie zimowym, zwiedzanie egzotarium, a także wejścia na miejskie baseny, bilet do Teatru Zagłębia.
0: W tym sympatycznym geście, który jest częścią programu Demotrendy, władze Sosnowca mają też swój mały cel – poprawa demografii. Samorząd dopłaca także do żłobków, wydłuża godziny pracy przedszkoli i wypłaca dodatkowe świadczenia na trzecie i kolejne dziecko. A teraz podobnie Krzysztof Wilanowski.
2: Jestem.
0: I te gorące emocje z Zenicy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: To zgodnie z zapowiedzią. Wracamy do Zenicy. Mecz naszych piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną ogląda tam nasz człowiek Mateusz Ligenza. Zeznawaj.
4: Zgadzam się. No i niestety nie było tutaj zbyt wielu okazji przez te ostatnie kilka minut, bo Mati Kesz leżał bardzo długo na murawie, trzymał się za mięsień czworogłowy uda i zapewne będzie potrzebna tutaj zmiana. To byłaby duża strata, bo on fantastycznie spisuje się na tej prawej stronie. Czyści co może, ale także tutaj Jan Urban ma także z tyłu głowy fakt, że Nikola Zalewski, który szarpie tą lewą stroną, ma już żółtą kartkę, kilka razy wdał się w takie mocne tutaj przepychanki z rywalami, no i zapewne będzie też potrzeba zastąpienia naszego najlepszego moim zdaniem zawodnika w tym spotkaniu, aby nie nabawił się czerwonej kartki. Teraz Bośnia wznowiła grę i to ona prowadzi piłkę 40-45 metrów do naszej bramki, ale bronimy na całej połowie wszystkimi zawodnikami, nawet Mateusz Żukowski, który zastępuje Lewandowskiego, także tutaj w roli takiego presującego zawodnika. Niczym Rafinha z Barcelony, bo musi ganiać za tymi środkowymi obrońcami. Daleka piłka, łapie to wszystko Marcin Bułka. Będą dwie zmiany, szykuje je Jan Urban. Na razie nie dostrzegam, kto wejdzie na murawę. Spodziewam się na pewno Oskara Pietuszewskiego, bo jeżeli mamy kimś straszyć, to na pewno nim. 62. minuta na zegarze. Bośnia, Polska ciągle bez bramek.
2: A w drugim meczu naszej grupy Ligi Narodów Rumunia 0-1 przegrywa ze Szwecją.
5: Sprawdzam prognozy na cały tydzień, czy będzie tak ładnie, jak ma być jutro. Środa bez deszczu, od czwartku zacznie padać i padać będzie już oj, widzę przez najbliższe dni. I od czwartku też ochłodzenie. Jeśli przyzwyczailiście się do tych temperatur powyżej 20 stopni, to w piątek widzę nawet 7 stopni w ciągu dnia.
6: Radio Z i już.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike

Wild World, Mr. Big w Radiu Z. No, dziki jest ten świat. Dziwny jest ten świat, jak to śpiewał Czesław Niemen swego czasu. No, dzieje się w spotkaniu, ale cały czas 0-0, chociaż dużo sytuacji bramkowych i podbramkowych się tam wydarza w tym meczu. Ale teraz nie o piłce nożnej, tylko o kinie, o filmie, bo jest wielki sukces Lalki, która ma największe otwarcie, jeśli chodzi o frekwencję polskiego filmu po pandemii. Ekranizacja Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego, taki nowa, przyciągnęła w pierwszych 5 dniach od premiery ponad 620 tysięcy widzów. Tak wynika z danych przekazanych przez dystrybutora. To jest największe otwarcie polskiego filmu od czasu pandemii. To dopiero początek. Jeszcze jak szkoły na to pójdą, ach, się będzie działo.

na Księżyc i z powrotem. Mam wrażenie, że byłoby łatwiej dotrzeć niż wygrać z Bośnią i Hercegowiną. 79. minuta tego spotkania i cały czas 0-0, a przed chwilą był potencjalny rzut karny właśnie dla Bośniaków. Na szczęście wcześniej był spalony, także jesteśmy cały czas w grze. David Guetta, Bibi Rexha, I'm Good w Radiu Z teraz, a za chwilę propozycja do listy Lubię to od Roxy. Jesień trwa.

0: Margaret, prima ballerina. Przepraszam cię, kochana, że przerywam, ale w Bośni właśnie mamy rzut karny dla Bośniaków. Ciekawe, czy Marcin Bułka to obroni. Mateusz Ligenza na miejscu, łączymy się od razu.
1: Jestem. No i niestety za moment będzie ten wykonawca z piętnastką na plecach, a więc Memić, bo najprawdopodobniej to on będzie chciał pokonać Marcina Bułkę. Czeka już na to, aby ustawić piłkę. Jeszcze Jan Bednarek podszedł do naszego wielkiego, potężnego bramkarza, bo on jest takich gabarytów, że jak się dobrze ustawi, to potrafi zasłonić całą bramkę. Jeszcze ze wskazówkami zapewne, gdzie ma się rzucić. Bierze jeszcze butelkę i ten łyk, żeby przełknąć ślinę i pomyśleć, jak rozszyfrować. Wszyscy są już poza szesnastką, a to jest 84. minuta spotkania. Jest źle, bo graliśmy fantastycznie, ale najlepszą okazję teraz mają gospodarze. Jest gorąco, jak to na Bałkanach. Słyszycie zresztą państwo, to będzie lewonożne uderzenie. Tak mi się wydaje, nabrał kilka kroczków do tyłu. Sędzia już pokazuje sygnał, że trzeba uderzać. Dwa kroki. Marcin Bułka miał prawie tę piłkę na rękach, ale niestety przegrywa. Aj, aj. 0-1.
0: Wielkie dzięki, będziemy się jeszcze łączyć z Mateuszem. No niestety, przegrywamy, a to 84. minuta tego spotkania. Możemy się już nie pozbierać.

Back to France, Somber w Radio Z. Somber, którego bardzo lubimy i czekamy na niego na festiwalu Open Air. 1-0 cały czas Bośniacy wygrywają, to jeśli chodzi o mecz. Ale teraz propozycja do listy muzyczna. Jesień trwa bez końca, to Roxy. Ten utwór pewnie usłyszymy na Rozcieńczonym Narodowym. To już niebawem. To już w najbliższy weekend w sumie, no.

Gorgeous Project Infinity w Radiu Z w programie Lubię To. No i po meczu. Mecz zakończony, Bośnia-Hercegowina 1-0 z Polską. Patrzę, jak wygląda w związku z tym nasza grupa. No i zostaliśmy na tym miejscu trzecim, na którym byliśmy. Tutaj nic się nie zmieniło, tylko Rumunia jest gorsza od nas, wyobraźcie sobie.

Give it to me, Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake. I 9 minut do 23. Za chwilę Lost Frequencies, Marie Froese, Paraiso, jedna z naszych nowości. To jeszcze przed wiadomościami, których no nie może zabraknąć tematu piłkarskiego. Ciekawe, co dalej z Janem Urbanem i z naszą kadrą. Run!

0: To już czas na wiadomości o 23:00, ostatnie poniedziałkowe. Temat dla nas Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
1: Grali jak nigdy, przegrali jak zwykle. Na tarczy wracamy z meczu w Zenicy. Niepokojące informacje niemieckiego wywiadu, ostry konflikt z Rosją nieunikniony. Koniec lata tej jesieni. Idą ochłodzenie i deszcz. Bolesna porażka polskich piłkarzy. Po raz pierwszy w historii nasza reprezentacja przegrywa z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Na miejscu w Zenicy jest specjalny wysłannik Radia Z na ten mecz, Mateusz Ligenza.
2: Jestem, niestety, minerowe nastroje.
1: Co się stało? Dlaczego przegraliśmy?
2: Bezmyślny faul Jana Bednarka w 80. minucie pokrzyżował całkiem dobrą grę, szczególnie w pierwszej połowie w wykonaniu biało-czerwonych. Nie upiekło nam się, bo dwukrotnie sędzia sprawdzał na analizie VAR, czy dojdzie do rzutu karnego dla Bośniaków. Za pierwszym razem nam się upiekło, bo był spalony, ale przy drugim już nie było wątpliwości. Marcin Bułka spisywał się fantastycznie między słupkami. Raz obronił z 5 metrów uderzenie Jakuba Kiwiora, bo mogło dojść do samobójczego trafienia. Robił co mógł, ale tutaj był bez szansy. Rzut karny, który dał wielką radość tej kilkunastotysięcznej publiczności. Nawet fajerwerki latały z takich socjalistycznych bloków, które są tuż za łukiem tego stadionu w Zenicy, a my, tak jak wspomniałaś, przegrywamy po raz pierwszy w historii z Bośnią, no i ja pójdę spać bardzo smutny. Zenica, Mateusz Ligenza, Radio Z.
1: Polacy wciąż zajmują 3. miejsce w swojej grupie i mają iluzoryczne szanse na powrót do elity w Lidze Narodów. Kolejny proces w trybie wyborczym w Krakowie rozstrzygnięty. Tym razem sąd stanął po stronie Łukasza Gibały i nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o jego głosowaniach w Radzie Miasta. Piątkowska w telewizyjnej debacie stwierdziła, że Gibała jako radny wstrzymywał się od głosu w większości głosowań. Potem w swoich mediach społecznościowych zamieściła fragment audycji z komentarzem, że do zarządzania Krakowem nie wystarczy demagogia i trzeba podejmować decyzje. Bój o Kraków trwa i z każdej strony obserwuje go reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Wypowiedź Moniki Piątkowskiej została wyrwana z kontekstu, przekonywała jej pełnomocniczka Paulina Cieślak.
4: Kontekst dotyczył odpowiedzi pana Gibały, który przyznał częściowo rację pani Piątkowskiej.
3: Nic takiego nie przyznał, odpowiadał pełnomocnik Łukasza Gibały, mecenas Rafał Zątek.
5: On tylko tłumaczy, dlaczego głosuje, wstrzymuje się, natomiast nie ma w ogóle twierdzenia o statystykach, a ten proces dotyczył statystyk.
3: A z tych wynika jasno, że Gibała jako radny przy większości uchwał głosował za albo przeciw. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Monika Piątkowska ma opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych, ale może też złożyć zażalenie, bo postanowienie sądu jest nieprawomocne. Po kontrowersyjnej interwencji i odebraniu dzieci rodzicom, politycy opozycji chcą odwołania Rzecznik Praw Dziecka. Mówią o błędnej decyzji podjętej pod wpływem intuicji i na podstawie jednego incydentu. Opozycja podtrzymuje wniosek o odwołanie Rzecznika. Mówi Maria Koc z Rozwoju Plus.
6: Użyła autorytetu swojej instytucji do tego, aby wywrzeć presję na prokuraturę, na policję i żeby te dzieci po prostu rodzinie odebrać. To jest karygodne, dlatego ona musi ustąpić.
1: Decyzję o odebraniu dzieci cofnął sąd, a Monika Horna-Cieślak dyplomatycznie i krótko odpowiada: jestem rzecznikiem praw dziecka.
7: Wypełniam swoją rolę w taki sposób, w jaki zostałam powołana, czyli nie będę zamykała oczu, kiedy jestem świadkiem przemocy i zachęcam do tego każdą osobę, żeby reagowały.
1: Odwołania Rzeczniczki Praw Dziecka oprócz Rozwoju Plus chcą także PiS i Konfederacja. Na razie nie wiadomo, kiedy sprawą zajmie się Sejm. To już nie tylko analiza, to wprost jednoznaczne ostrzeżenie przed ostrym i gwałtownym konfliktem Niemiec z Rosją. Tak twierdzi szef niemieckiego wywiadu, który przedstawił dziś w Bundestagu pokontrolny raport służb specjalnych. Zapoznał się z nim niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Żadne inne państwo na świecie nie stanowi dziś tak realnego, ostrego zagrożenia dla Niemiec jak Rosja, powiedział Martin Jäger w Bundestagu. Prezentując raport wywiadu BND. Agresor Putin działa pod silną presją, wojna w Ukrainie wchodzi w nową fazę, a na celowniku Kremla są też sojusznicy Kijowa z Niemcami na czele, a więc będzie eskalacja hybrydowych ataków Rosji w Niemczech, będą kolejne prowokacje i zamachy, twierdzi szef niemieckiego wywiadu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: To jest już niewypowiedziana tak zwana wojna cieni, jaką Rosja prowadzi przeciwko Niemcom. Do jej elementów należą kampanie

0: dezinformacyjne i coraz częstsze groźby użycia broni nuklearnej. W kartonach i plastikowych pudłach upchnięte zwierzęta z gatunków chronionych. 300 żółwi i kilkadziesiąt papug przewoził w taki sposób kierowca zatrzymany w porcie na Sycylii. Żywa przesyłka miała trafić na Maltę, ale nadawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Zwierzętami zajęli się specjaliści i przewieziono je do specjalistycznej hodowli. Była to jedna z największych konfiskat chronionych zwierząt we Włoszech. Ponad tydzień ze słońcem i niemal wakacyjną temperaturą, ale pogoda mówi dość, bo jest jesień, więc musi padać i trochę się zachmurzyć. I tak się stanie w drugiej połowie tygodnia. Pogodowe mapy przejrzał reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Słońcem i temperaturą w okolicach 20 stopni Celsjusza będziemy mogli się cieszyć już tylko jutro i w środę. W czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
2: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura trzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
1: Parasole można już śmiało wyjmować z szafy, bo padać będzie właściwie przez cały weekend. Jan Kielak, Radio Z.
0: A to jest też czas jesiennych mgieł, które będą nas przykrywać, zwłaszcza po zmierzchu. A w nocy bardzo klarowne wiadomości będzie miał dla Was Krzysztof Białkowski. Ja dziękuję za wieczór i do usłyszenia.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: A co dziś w nocy w pogodzie? Od 7 stopni w Zakopanem przez 9, tyle we Wrocławiu czy Gorzowie. Na 10 możemy liczyć na przykład w Łodzi, w Warszawie 11, 14 do Koszalina, 15 Gdańsk, tam najcieplej. Dzięki za wspólny wieczór, Mateusz Ptaszyński, miłej nocy z Radiem Z i z muzyką numer 1. Zabieramy Was teraz do nieba z Brianem Adamsem.

0: Yeah.
1: Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Po reklamie.

0: północ.
1: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek smutna wiadomość. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. O jego śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego, a także najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. Urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa w województwie podkarpackim. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. W 1944 w stopniu kaprala był dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie, gdzie mieszkał też po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego. Kapitan Lutak został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku oraz Nagrodę Honorową IPN Świadek Historii. Minister cyfryzacji rozważa automatyczne zastrzeżenie numerów PESEL. To łatwe techniczne rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie. Tak mówił w Radiu Z Krzysztof Gawkowski. Polityk uważa, że na razie powinno więc zostać tak jak jest i tłumaczy dlaczego.
2: Mamy w Polsce dzisiaj 13 milionów obywateli posiadających aplikację rządową. To jest bardzo dużo i się z tego cieszymy, ale z jakiegoś powodu nie jest to 20 milionów, chociaż bym chciał. To znaczy, że jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Dlatego zastrzeżenie z automatu im numeru PESEL będzie to im powodowało komplikacje w życiu.
1: Gawkowski nie wyklucza, że być może wkrótce trzeba będzie wprowadzić automatyczne zastrzeżenie numerów PESEL, bo będzie coraz więcej przypadków wycieku danych. Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa nad Rosją. Potwierdził to reporterowi Radia Z minister obrony. Plan na razie nie jest jawny, opracowano go, bo zagrożenie atakiem na kraje sojuszu jest coraz większe. A czego dokładnie dotyczy strategia? O tym Mateusz Kasia.
3: Strategia to zbiór różnych zadań, które państwa sojuszu muszą wdrożyć na wypadek ataku Rosji. Jak mówi mi szef MONU, rozmowy będą dotyczyć m.in. stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
4: Ma wpływ swój na opiniowanie lokalizacji stałej bazy, więc to będzie temat pewnie oprócz obrony powietrznej państwa polskiego i wschodniej flanki NATO główny mojego spotkania w przyszłym tygodniu.
3: Zgodnie z założeniami państwa europejskie mają opracować także swoje wersje strategii obronnych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Nad polską wersją planu, która ukaże się w listopadzie, pracuje już generał Kukułę. Prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy jednej z komisji wyborczych w Gdańsku. Jej członkowie w drugiej turze wyborów prezydenckich przypisali głosy Rafała Trzaskowskiego Karolowi Nawrockiemu i odwrotnie. Chodziło o różnicę nieco ponad 200 głosów, która nie wpłynęła na ostateczny wynik drugiej tury, ale i tak, podobnie jak w wielu innych miejscach w kraju, wszczęto w tej sprawie śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: W obwodowej komisji wyborczej numer 17 w Gdańsku zasiadało 9 osób. Wszyscy podpisali się pod protokołem mówiącym, że Karol Nawrocki dostał w niej 585 głosów, a Rafał Trzaskowski 346. Tymczasem w rzeczywistości było odwrotnie. Członkowie komisji tłumaczyli, że błąd popełniono przy wpisywaniu wyników do systemu, a potem nikt go nie zauważył. Wszyscy w czerwcu usłyszeli zarzuty i wyrazili skruchę. Teraz prokurator uznał, że z racji ich niekaralności i chęci współpracy złoży wniosek do sądu o warunkowe umorzenie sprawy. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Jeśli sąd wniosek uwzględni, okres próby potrwa rok, a członkowie komisji będą musieli wpłacić na Fundusz Sprawiedliwości od 500 do 3000 zł. Pakiet CPN wrócił. To już trzecia odsłona programu, która ma ulżyć kierowcom na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 79 groszy, a oleju napędowego 7 zł 82 grosze. Według ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować. Mówi Radiu Z analityk rynku z biura maklerskiego.

0: takiego refleks Rafał Zywert.
1: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu. Natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie, no kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
0: Wprowadzenie pakietu CPN było możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym. Prokuratura stawia zarzuty kierowcy, który w lipcu wjechał autobusem do przejścia podziemnego w Warszawie. Wcześniej pędził przez miasto i uszkodził kilka aut. Rannych zostało wtedy 6 osób. Reporter Radia Z Tomasz Kubat ustalił, o co jest podejrzany.
2: O sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy i spowodowanie wypadku nie przyznał się i odmówił wyjaśnień. Latem prowadzony przez niego pełen pasażerów rozpędzony miejski przegubowy autobus najpierw uszkodził 7 aut, aż skończył szaleńczy rajd w tunelu dla pieszych, do którego zepchnął też jeden z samochodów. Kierowca, 58-letni Polak, był trzeźwy. Pierwsze wersje wydarzeń mówiły, że doszło do awarii. Biegli badający pojazd orzekli jednoznacznie, że był sprawny.
0: Zanim sprawa trafi do sądu, kierowca musi przejść badania psychiatryczne. Nie został aresztowany, ale ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Teraz Francja i zamieszki w liceum Vauquelin w Paryżu. Zamaskowani sprawcy trzykrotnie zaatakowali budynek i podłożyli ogień przy wejściu. Ewakuowano około 100 uczniów. Do zajść doszło w kolejnym dniu protestów licealistów i studentów. We Francji domagają się dofinansowania oświaty i lepszych warunków nauki. Protesty rozpoczęły się w połowie września. Zatrzymano już ponad 5 tysięcy młodych ludzi, z czego większość to nieletni. W starciach z policją, które miały miejsce w ostatnich dniach, prawie 200 licealistów zostało rannych, a 14 aresztowanych. Na koniec sport i Polska na deskach. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. Mecz z udziałem naszych piłkarzy w Zenicy obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza, który o przyczyny porażki zapytał naszego kapitana Piotra Zielińskiego.
3: Punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. Cały kraj i wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko i trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i Wtedy będzie dobrze.
0: Polacy w 4 meczach podczas tego zgrupowania zdobyli zaledwie 4 punkty i są na przedostatnim miejscu w swojej grupie. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Uważać powinni przede wszystkim kierowcy. Wraca sprawa tajemniczej śmierci starszej kobiety, która w lutym zginęła pod kołami pociągu na dworcu w Pabianicach w województwie łódzkim. Kobieta leżała na torach niezauważona przez prawie 6 godzin. W tej sprawie trwa śledztwo prokuratury. Do śledczych trafiła właśnie opinia biegłych. Jakie są najnowsze ustalenia? O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
3: Z opinii biegłych wynika, że bezpośrednią przyczyną tragedii było zachowanie samej kobiety. Próbowała wsiąść do wagonu, który był już w ruchu. Najprawdopodobniej kobieta, która podróżowała do sanatorium już po tym, jak wsiadła do pociągu, zorientowała się, że na peronie zostawiła jeszcze jedną torbę. Do wypadku miało dojść w momencie, gdy próbowała po nią wrócić. Prokuratura nie wyklucza postawienia zarzutu w obsłudze pociągu. To dlatego, że na kolejnej stacji pociąg był oglądany pod kątem wypadku, jednak nie został zatrzymany tuż po zdarzeniu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: A to sugeruje, że obsługa pociągu podejrzewała potrącenie człowieka. Koniec miękkiej gry dla firm, które nie dbają o bezpieczeństwo danych swoich klientów, ogłasza gość Radia Z, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po serii wycieków milionów wrażliwych danych, m.in. z firm medycznych, minister zapowiada radykalne działania wobec spółek, które nie dbają o bezpieczeństwo w sieci. A co konkretnie się zmieni? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
4: Ruszają kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma, która nie dba o bezpieczeństwo swoich klientów, łatwo przeprowadzić cyberatak. Będą gigantyczne kary, nawet, uwaga, 20 milionów euro.
5: Widzisz, że przetwarzasz dużo danych? Dużo pieniędzy wydajesz na ich zabezpieczenie. Koniec, kropka.
4: Jednocześnie minister apeluje do firm, zabezpieczajcie się, nie żałujcie na to pieniędzy, nie żałujcie pieniędzy na specjalistów. A to, czy doszło do wycieku naszych danych, my możemy sprawdzić na rządowym portalu Bezpieczne Dane.
2: Specjaliści radzą też, by zastrzec PESEL. Można to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel albo w Urzędzie Gminy. Prokuratura dostała opinię biegłych na temat przyczyn przerwania tam w Stroniu Śląskim podczas powodzi 2 lata temu, co doprowadziło do zalania Stronia, Lądka Zdroju i Radochowa. Termin przekazania opinii kilkakrotnie był przekładany. Teraz śledczy będą analizować dokumenty. Potem przedstawiał konkluzje i ocenił, czy i komu będzie można postawić zarzut. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy budowlanej. Tragicznie zakończyła się wspinaczka 42-letniego Polaka w Alpach. Mężczyzna spadł z ponad 3000 metrów ze szczytu przy granicy z Włochami. Wraz z nim wspinał się inny mężczyzna i to on wezwał pomoc. Jemu nic się nie stało. Okradli jubilera w stolicy Norwegii. Stamtąd uciekli do Polski, skąd chcieli wyjechać do Rumunii. Nie udało się, bo dwóch złodziei zatrzymali policjanci z Gdyni wraz ze strażnikami granicznymi. Akcja była dynamiczna, bo Norwegowie poprosili o pomoc dosłownie w ostatniej chwili. Od czego zaczęła się ta historia? Szczegóły zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Od rozboju w Oslo. Dwaj obywatele Rumunii weszli do sklepu jubilerskiego, pogrozili pracownikowi nożem i zażądali, by wydał im drogocenne rzeczy. Potem wskoczyli do auta i uciekli, za cel obierając prom do Polski. Wsiedli na pokład, a kiedy jednostka cumowała już w Gdyni, Norwegowie wysłali pilną informację, że mężczyźni chcą kontynuować ucieczkę w autobusie. I tak faktycznie było. Na ulicy Polskiej nasze służby dokonały zatrzymania. Rumuni mieli ze sobą blisko 50 złotych łańcuszków i inne błyskotki warte kilkaset tysięcy Norwegów. Koron. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Od kradzieży do zatrzymania minęła doba. Sprawcy trafili do aresztu na 2 miesiące. To pierwsza taka zmiana od ponad 3 dekad. Polscy żołnierze będą mieć nowe mundury. Wzór maskujący pantera zostanie zastąpiony przez wzór typu ryś, który pozwoli jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Nowe mundury przeszły już testy wojskowych. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i jest dużo trudniej dostrzec je w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
7: Poza mundurami nowy wzór maskujący pojawi się też na kamizelkach i hełmach. Jan Kielak, Radio Z.
2: Zmiany są szczególnie ważne dla naszych żołnierek, które pierwszy raz dostaną mundury dopasowane do kształtu kobiecej sylwetki. 6,79 za litr 95, 7,82 za diesla. To maksymalne ceny paliw, jakie dziś będą na polskich stacjach. Przypomnijmy, od soboty

0: Oty obowiązuje nowa odsłona programu CPN. Zupy w proszku i parówki? Już nie. Studenci z Krakowa burzą mity o niezdrowej diecie żaków. Po obiady ze stołówki Uniwersytetu Jagiellońskiego ustawiają się długie kolejki, bo są dobre, zdrowe i dofinansowane przez uczelnie. To pierwszy taki w Polsce program dopłat do studenckich posiłków. W kolejce pomielonego z buraczkami ustawił się reporter Radia Z Przemek Taranek, który porozmawiał ze studentami.
1: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
2: Wygląda to ładnie. Co to jest?
3: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po bretońsku.
4: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kryczaną i kolesławem. Za zniżką zapłaciłem 18 zł.
2: To jest dobra cena?
5: Nawet bardzo dobra.
2: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje.
5: W Krakowie zdecydowanie nie.
2: Dobry ruch u Jotu.
1: Tak, bardzo dobry.
2: Bo student najedzony to student...
1: Szczęśliwy.
4: Dokładnie.
0: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. By z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Studenci płacą pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu. Darmowa kranówka w poznańskich restauracjach. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele lokali robi to już od lat, ale chcemy zachęcić kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
6: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
0: Rzecznik zapewnia, że poznańskie wodociągi często badają wodę. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.